0: Puszczam ci to nagranie. Być macho to mieć wszystkie panie. Być macho to robić ci śniadanie. Za wczorajszą kolację. Za ten uśmiech i kreację. Za tą pasję. I to nic, że kiedy się kłócimy, to albo ja się mylę,
1: albo ja mam rację.
0: To relacje, nasze stories. Twoje lajki dodają mi euforii. Wychodzimy na randkę, zamówiłem stolik na górze zwanej Olimp.

the dance floor and choose your partner with care. Yeah.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.

0: Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i JQ.
1: W tym programie ważne informacje dla tych, którzy planują zakup auta. Parlament Europejski zatwierdził przepisy dotyczące cyklu życia pojazdu. Bruksela chce wprowadzić cła na hybrydy plug-in importowane z Chin, co może się przełożyć na cenę pojazdów.
0: Autoradio.
1: W ubiegłym tygodniu Parlament Europejski ostatecznie zatwierdził nowe unijne przepisy dotyczące gospodarki o obiegu zamkniętym, obejmujące cały cykl życia pojazdu, od projektu do wycofania z eksploatacji. Zgodnie z nowymi przepisami, wszystkie nowe pojazdy muszą być projektowane w sposób umożliwiający łatwy demontaż jak największej liczby części i komponentów. Tworzywa sztuczne stosowane w każdym nowym typie pojazdu będą musiały zawierać co najmniej 15% plastiku pochodzącego z recyklingu w ciągu 6 lat i 25% w ciągu 10 lat. Minimum 20% tego recyklingowanego plastiku musi pochodzić z materiałów odzyskanych z pojazdów wycofanych z eksploatacji lub zużytych części. Komisja Europejska będzie mogła w przyszłości wprowadzić cele dla innych materiałów, takich jak stal, aluminium, magnez oraz surowce krytyczne pochodzące z recyklingu. Przy sprzedaży używanego pojazdu firmy, w przeciwieństwie do prywatnych obywateli, będą zobowiązane do przedstawienia oceny potwierdzającej, że pojazd nie jest pojazdem wycofanym z eksploatacji lub alternatywnie posiada ważnego dowodu badania technicznego. Aby uniknąć nakładania niepotrzebnych obciążeń na obywateli, transakcje między osobami prywatnymi będą wymagały jednego z tych dwóch dokumentów tylko wtedy, gdy pojazd zostanie uznany za całkowitą szkodę gospodarczą lub gdy sprzedaż zostanie zawarta wyłącznie za pośrednictwem platformy internetowej. Aby rozwiązać problem zaginionych pojazdów i zapobiec nielegalnemu przetwarzaniu oraz demontażowi, prawo zakazuje eksportu pojazdów uznanych za niedopuszczone do ruchu drogowego. Przepis wejdzie w życie 5 lat po wejściu w życie rozporządzenia. Podejmujemy ważne kroki, aby zdynamizować transformację sektora motoryzacyjnego w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. Zwiększamy bezpieczeństwo surowcowe, chronimy środowisko i zapewniamy zrównoważony rozwój. Aby uniknąć nadmiernego obciążania sektora, nowe przepisy wprowadzą realistyczne cele, mniej biurokracji i uczciwszą konkurencję, wyjaśnił Jens Gieseke z Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego Parlamentu Europejskiego. 3 lata po wejściu w życie nowych przepisów wprowadzona zostanie rozszerzona odpowiedzialność producenta. Oznacza to, że będą musieli pokrywać koszty zbiórki i przetwarzania pojazdów, które osiągnęły koniec swojego cyklu życia w dowolnym miejscu w Unii Europejskiej. Bruksela chce wprowadzić cła na hybrydy plug-in importowane z Chin.
0: Autoradio.
1: Już nie tylko elektryki. Według doniesień niemieckiej gazety Handelsblatt, Komisja Europejska szykuje się do wprowadzenia dodatkowych ograniczeń handlowych na sprowadzane zza wielkiego muru hybrydy plug-in. Serwis Automotive News wskazuje, że za sprawą chińskich producentów znajdujący się w odwrocie segment pojazdów hybrydowych z napędem plug-in zaczął ponownie zyskiwać popularność na starym kontynencie. Hybrydy stały się jednym z głównych narzędzi chińskiej ekspansji, m.in. w rękach BYD, które pod kątem wolumenów uzyskiwanych w tym segmencie na terenie Unii Europejskiej ustępowało jedynie grupie Volkswagen. Wysoko w zestawieniu, bo na 6 pozycji znalazło się Chery, zaś 11 lokatę zajął SAIC. W kwietniu tego roku udział hybryd plug-in w sprzedaży chińskich producentów wzrósł z 18 do 30% w perspektywie rok do roku. Doniesienia Handelsblatt zbiegły się w czasie z dyskusją na temat wdrożenia przepisów Made in Europe, które miałyby faworyzować lokalną produkcję.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: Stare Bogaczowice i duże utrudnienia dla kierowców.
2: Od środy drogowcy będą kolejno zamykali odcinki.
1: Nowy most nad Bobrem w Lwówku Śląskim przejął ruch samochodowy z zabytkowej przeprawy.
3: Historyczny most nie będzie już wykorzystywany przez ruch samochodowy.
1: W Legnicy planują budowę nowej siedziby pogotowia ratunkowego.
4: Nieodpłatne przekazanie działki stworzy realną możliwość budowy.
0: Słuchacie raportu regionalnego.
1: Kierowcy mogą już korzystać z nowego mostu nad Bobrem w ciągu drogi wojewódzkiej 364. W Lwówku Śląskim. Przeprawa przejęła ruch samochodowy z zabytkowego mostu z końca XVIII wieku, którego stan techniczny od lat wymagał pilnej interwencji.
3: Dzięki otwarciu nowego obiektu historyczna przeprawa została wyłączona z ruchu i rozpocznie się jej kompleksowy remont. O szczegółach inwestycji mówi radny sejmiku województwa dolnośląskiego Andrzej Kretkowski.
5: W trakcie drogi 364 w Lwówku Śląskim most za 22 miliony, 95% z polskiego ładu, 5% z budżetu sejmiku województwa dolnośląskiego. Mamy wszelkie zgody. Na początku to będzie ruch wahadłowy, natomiast ten przejazd od strony Lwówka w stronę Złotoryi zostanie już zamknięty, a most będzie teraz naprawiany, przywracany do pełnej świetności, a później przekazany dla gminy i miasta Lwówek Śląski.
3: Prace przy zabytkowej przeprawie rozpoczną się w najbliższym czasie, a po ich zakończeniu historyczny most nie będzie już wykorzystywany przez ruch samochodowy, dzięki czemu jego konstrukcja zostanie zabezpieczona na kolejne lata. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
1: Teraz Wałbrzy, gdzie pod koniec tygodnia szykują się duże utrudnienia dla kierowców jadących w stronę Strugi i Starych Bogaczowic. Drogowcy rozpoczynają tam końcowe prace przy remoncie drogi wojewódzkiej 375. Więcej szczegółów Jacek Zych.
2: Tak, to informacja skierowana do mieszkańców Strugi i Starych Bogaczowic jeżdżących choćby do pracy w Wałbrzychu. Od środy drogowcy będą kolejno zamykali odcinki. Najpierw od obwodnicy Szczawna do Strugi, a następnie od Strugi do Starych Bogaczowic.
6: Odcinek drogi musi być zamknięty. Wynika to ze specyfiki układu drogowego, gęstego zalesienia. Ciężki sprzęt musi się tam bezpiecznie zmieścić, musi zostać wykonane frezowanie, musi zostać również przygotowana nawierzchnia do jej ułożenia.
2: Powiedział Michał Nowakowski, rzecznik prasowy Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu do tej pory zakończyła już remont pierwszego odcinka tej drogi pomiędzy skrzyżowaniem z drogą krajową nr 5 w Dobromierzu a Pietrzykowem i właśnie tam będą kontynuowane prace po zakończeniu odcinka Szczawno-Zdrój – Stare Bogaczowice.
6: Między Pietrzykowem a Chwaliszowem 26 czerwca będzie pod ruchem wahadłowym frezowana nawierzchnia. Tak samo frezowana nawierzchnia będzie jeszcze 27 czerwca, ale już przy zamkniętym odcinku. Natomiast w dniach 29 czerwca do 13 lipca ten odcinek będzie zamknięty właśnie ze względu już na układanie nawierzchni.
2: W sumie na wszystkie zaplanowane remonty dróg wojewódzkich w ramach programu Dolny Śląsk na dobrej drodze Dolnośląska Służba Dróg i Kolei wyda w tym roku 75 milionów złotych. W tym roku prace prowadzone będą m.in. na terenie powiatów kamiennogórskiego, świdnickiego i wałbrzyskiego. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
1: Rada Miejska Legnicy będzie głosować nad przekazaniem samorządowi województwa w formie darowizny prawie 2 hektarów gruntów przy ulicy Mikołaja Kopernika z przeznaczeniem pod budowę nowej siedziby pogotowia ratunkowego.
4: To gminna działka. Według operatu sporządzonego przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego jest warta nieco ponad 1 800 000 złotych. Marszałek Dolnego Śląska zawnioskował o jej nieodpłatne przekazanie na realizację celu publicznego – budowę nowej siedziby pogotowia ratunkowego w Legnicy. Prezydent miasta jest za, ale decyzja wymaga zgody Rady Miejskiej. Nieodpłatne przekazanie działki stworzy realną możliwość budowy nowoczesnej siedziby pogotowia ratunkowego w Legnicy, skupiającej całość działalności jednostki w jednym miejscu. To mocno przyczyni się do zwiększenia skuteczności udzielania pomocy mieszkańcom regionu. Województwo nie dysponuje obecnie nieruchomościami gruntowymi umożliwiającymi realizację takiej inwestycji. Gmina zastrzega, że darowizna umożliwia wykorzystanie nieruchomości wyłącznie na wskazany cel publiczny. W przeciwnym wypadku marszałek będzie musiał zwrócić działkę. Dlatego terenu została wydana już decyzja o lokalizacji inwestycji, czyli budowy budynku stacji pogotowia ratunkowego i niezbędnej infrastruktury towarzyszącej. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
1: Już w najbliższy piątek ruszają wakacje. Właśnie wtedy dzieci i młodzież odbiorą świadectwa i nastąpi letni odpoczynek. A w upalne dni najlepiej odpoczywać nad wodą i zrelaksować się w basenach. Jeleniogórzanie mogą korzystać z term cieplickich, bo drugi podobny obiekt przy ulicy Sudeckiej jest na razie w remoncie. Jak będzie docelowo wyglądał, dowiemy się za pół roku. Wtedy gotowa będzie dokumentacja projektowa basenu, mówi prezes zarządu Termy Cieplickie Dariusz Stolarczyk.
7: Ponad pół roku wytężonych prac. Mam nadzieję, że ten okres będzie optymalny, jak najszybszy. No i wtedy oczywiście ten kluczowy pewnie etap też jest przed nami wszystkimi, wyboru wykonawcy i realizacji zadania. Nie? Także plan jest bardzo ambitny, napięty i mam nadzieję, że w niedługim czasie Jelenia Góra będzie się mogła pochwalić, poszczycić bardzo ładnym centrum, które nabierze nowego blasku i będzie dostępne dla mieszkańców Jeleniej Góry i oczywiście gości, turystów, którzy nas odwiedzają tutaj.
1: Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę. Zapraszamy.
0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
1: Szósta.
0: Czas na wiadomości.
1: Nad Polską nadciąga prawdziwa fala upałów, są ostrzeżenia. W Gdańsku rusza dziś konferencja odbudowy Ukrainy. Porażka Igi Świątek w pierwszym meczu na niemieckim turnieju. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Prawdziwe upały w Polsce już od dziś. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami dla 10 województw w zachodniej, południowo-zachodniej i centralnej części kraju. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać za 4 godziny. W ciągu dnia temperatura wyniesie nawet 34 stopnie, w nocy do 20. W kolejnych dniach będzie jeszcze cieplej, w niedzielę nawet 38. W związku z nadchodzącą falą upałów ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zwróciła się do głównego inspektora pracy z prośbą o podjęcie wzmożonych kontroli. Inspektorzy sprawdzą, jak pracodawcy chronią pracowników w związku z wysokimi temperaturami. Te powyżej 30 stopni są groźne nie tylko dla seniorów, ale także dla osób młodych i aktywnych fizycznie, przypominają lekarze, bo zwiększają ryzyko odwodnienia, osłabienia i udaru cieplnego. Dlatego w czasie upałów należy chodzić w cieniu, pić dużo płynu i nie przebywać w nagrzanych przestrzeniach, przypomina dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach, Łukasz Pach.
2: Zwracajmy uwagę na to, że dzieciaki nie mogą zostać w samochodzie. Nie mogą zostać osoby starsze, ale też o tych naszych braciach mniejszych, zwierzęta. Wszystkich, którzy mogą ulec udarowi cieplnemu, nagrzaniu organizmu, nie wolno zostawić w miejscu zamkniętym w samochodzie.
1: Lekarze przypominają też, że jeśli dojdzie do udaru cieplnego, w pierwszej kolejności próbujemy pomóc sami, przenosząc osobę w chłodniejsze miejsce i podając jej chłodne napoje, a jeśli to nie pomoże, idziemy do lekarza lub wzywamy pogotowie. Delegacje z całego świata wezmą udział w rozpoczynającej się dziś w Gdańsku konferencji odbudowy Ukrainy. Kilka tysięcy gości ze świata polityki i biznesu będzie dyskutować o wsparciu gospodarczym i obronnym dla tego kraju. Paweł Radzewicz.
3: Udział w konferencji wezmą najważniejsi przedstawiciele Unii Europejskiej i kluczowi gracze z całego świata, mówi minister Eliza Zeidler.
4: Mamy reprezentację blisko 70 państw, około 30 organizacji międzynarodowych, bardzo duże delegacje oficjalne z obszaru gospodarczego.
3: Nieobecność ukraińskiego prezydenta nie będzie kłopotem, zapewnia minister Paweł Kowal.
5: Ta decyzja z naszego punktu widzenia jest decyzją, która przesuwa ciężar konferencji trochę z obszaru polityki na gospodarkę i ten praktyczny wymiar i my ją witamy z radością.
3: Konferencja będzie toczyła się na 5 płaszczyznach. To biznes, bezpieczeństwo i obronność, rozwój regionalny, kapitał ludzki, a także integracja z Unią Europejską.
1: Sport. Republika Południowej Afryki kontra Kanada. To pierwsza znana para 1/16 finału piłkarskiego mundialu. Mecz w niedzielny wieczór czasu polskiego w Los Angeles rozpocznie zmagania w fazie pucharowej. Nie było przełamania na mączce, sezon na trawie też zaczął się źle. Iga Świątek odpadła już w swoim pierwszym meczu w turnieju w Bad Homburg. Rozstawiona z jedynką Polka, która rok temu dotarła w niemieckim turnieju do finału, przegrała z Emmą Navarro 5-7-6-2-3-6.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
6: Kochamy muzykę.
7: Fala upałów nadciąga, my się nie boimy zupełnie, bo międzyludzki chłód jest klimatyzacją Polski, wiadomka. A dzisiaj na termometrach od 31 do 34 stopni i to są miłe, złego początki. W czwartek, dzień dobry.

0: Drogi na gorąco.
1: Wiadomość od Darka dosłownie sprzed chwili jest taka: jadąc autostradą A4 w kierunku Wrocławia od Zgorzelca, musicie wiedzieć, że na kilometrze z numerem 140 na prawym pasie utknęła ciężarówka, która najprawdopodobniej jest zepsuta i powoli przy porannym dosyć intensywnym ruchu korkostrada powoli nam się w tym miejscu blokuje. 140 km A4 od Zgorzelca w kierunku na Wrocław. Tam już pierwsze kłopoty. A jeśli wy, drogie i drodzy, wiecie coś więcej, to dajcie znać. 757-646-646 albo wyślijcie nam głosówkę z aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
0: Drogi na gorąco.
2: Reklama. Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
3: Po reklamie.
0: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Muzyczne radio. Gramy.
1: Gramy.
0: Bo kochamy muzykę.

0: Dzisiaj to nie można nikomu mówić, że witam gorąco. Dzisiaj trzeba mówić witam chłodno, witam ozięble wręcz i świat od razu stanie się odrobinę piękniejszy. Tak jak stał się teraz za sprawą tego numeru, który ilekroć leci w radiu, to się człowiek uśmiechnie. Nie wiemy, co w nim jest takiego fajnego. Mike DeVille, Amada Mia, More Mio, na zegarze 11:30 po 6:00.
1: Cześć ludzie, mówi Robert Gawliński, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia.
0: I to jest pewna gęścisłość, bo z jednej strony on mówi, że nazywa się Robert Gawliński, a z drugiej strony mówi, że nazywa się Nawłaje. I teraz nie wiadomo, czy leki jakieś brał, czy coś spożywane było w tym czasie, czy jak. W każdym razie to jest kolejna z fajnych, przebojowych piosenek do budzenia w ten jakże piękny czwartek 25 czerwca.

0: Poranek z Muzycznym Radiem.
1: O tym, że jest czwartek, to już wiecie. O tym, że 25 czerwca jest, też już wiecie. Swoją drogą, powiedzcie, kiedy to zleciało. Jutro koniec roku szkolnego, tak? Jutro. 189 dni do końca roku. Dorota i Lucja mają imieniny. Słońce wstało o 4:43, zajdzie o 21:15. Dzień będzie... Nie, tu coś źle jest. 4:45 raczej powinno być. Dzień będzie trwał 16 godzin i 32 minuty. Jeśli chodzi o ważne wydarzenia, no to zaglądamy do kalendarza muzycznego. W nim zapisał świat, iż 80 lat temu urodził się Ian MacDonald, multiinstrumentalista, producent muzyczny i kompozytor, członek formacji King Crimson w latach 68-69, a następnie tworzący duet MacDonald and Jill. Był też członkiem formacji Foreigner oraz prowadził karierę solową. Tworzył też formację z byłymi członkami King Crimson, która nazywała się 21st Century Schizoid Band. Zmarł 9 lutego 2022 roku. Rob Keller, wokalista numeru Duo, urodził się w roku 1952. Podobnie Hans Keller, też wokalista numero uno, też się urodził w 1952, tak jak Tim Finn, wokalista, gitarzysta, klawiszowiec, współzałożyciel formacji Crowded House oraz muzyk występujący solo. David Page kończy dzisiaj 72 lata, to wokalista, klawiszowiec, kompozytor, producent muzyczny, lider i współzałożyciel znanej amerykańskiej formacji Toto, a także jeden z najwspanialszych na świecie muzyków sesyjnych. W 1963 roku urodził się George Michael, który wcale się nie nazywał George ani Michael, ale był piosenkarzem, producentem, kompozytorem, a w latach 1981-86 także wokalistą duetu Wham, znanego chociażby z takiego hitu jak Wake Me Up Before You Go Go. Zmarł w roku 2016, mając lat 53. Kleo, czyli Joanna Klepko, polska piosenkarka, autorka tekstów, projektantka mody, kończy dzisiaj lat 43. Benson Boone, wokalista, autor piosenek, multiinstrumentalista, kończy 24 lata, a do największej orkiestry świata odeszli. W roku 2005 Włodzimierz Plaskota, wrocławski muzyk, kompozytor, a także członek kabaretu Elita. Urodził się 2 grudnia roku 1933. Zmarł mając lat 71. Michael Jackson zmarł też tego dnia. To piosenkarz, tancerz, kompozytor i autor tekstów. Jedna z największych osobowości, jeśli chodzi o świat muzyki popularnej, zwany również królem popu. Urodził się 29 sierpnia roku 1958, a odchodząc miał lat 50.
0: Kalendarium regionu.
1: Ekspresem zaglądamy do kalendarium regionalnego. Tutaj historia pod datą 25 czerwca zanotowała, iż w 1462 roku król Maciej Korwin odwiedził Lwówek Śląski, gdzie nocował w karczmie Utrata. Na pamiątkę królewskiej wizyty karczma zmieniła nazwę na Pod Czarnym Krukiem. Czarny Kruk był bowiem herbem królewskim. W 1760 roku wojska austriackie w sile 40 tysięcy żołnierzy zdobyły bronioną przez 14 tysięcy Prusaków Kamienną Górę. Wydarzenie to historycy nazwali pruskimi Termopilami. A w roku 1949 w powiecie jeleniogórskim zakończono akcję rejestracji analfabetów. Według ówczesnych urzędowych sprawozdań było ich 1154. Wyniki spisu uznano za zaniżone i rejestrację powtórzono w kolejnych latach.
0: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.

W zasadzie można by przyjąć, że niechże radio gra taką muzykę i będzie fajnie, od razu ludzie byliby jacyś milsi dla siebie, bo wiadomo, reggae zdecydowanie zbliża. Ach, tak, i powoduje, że człowiek się rozluźnia. O tak, i ma w sobie tę nutę wakacji i słońca, tak. A nie, słońca nie, słońca nie, słońca nie. Summer Again teraz i Kim K, a za moment u nas najświeższe doniesienia i o pogodzie, i te z regionu.

0: Muzyczne radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: Reklama. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła, ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
5: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
6: Nie ukrywamy tego faktu. Będzie gorąco, od 31 do 34 stopni zobaczymy dzisiaj na naszych termometrach, a teraz jest od 13 na ziemi kłodzkiej do 23 na północnym zachodzie regionu. Później będzie więcej chmur, ale póki co to mamy słońce do kwadratu, a nawet do sześcianu. Szanse na to, że spadnie coś z nieba, raczej są bliskie zero. Do tego wszystkiego wiatr nie będzie nas dzisiaj chłodził praktycznie w ogóle. On jest słaby, w porywach do 30 km na godzinę. Teraz z południa, później z kierunków północnych.
4: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
5: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: Sprawdzamy jeszcze biometr, zgadnijcie jaki jest. Oczywiście niekorzystny i taki będzie do końca dnia. Jeśli zaś chodzi o jakość powietrza, to jest albo bardzo dobre, wręcz idealne, albo w przeważającej mniejszości punktów pomiarowych dobre. W kolorze żółtym te punkty są wyświetlane. A teraz Beata Nowicka i poranny raport regionalny.
7: Lubin i społeczne konsultacje projektu planu ogólnego gminy.
8: Obejmują one zbieranie uwag do projektu planu, spotkania otwarte i dyżury projektanta.
7: Szczawno-Zdrój i ścieżka pieszo-rowerowa na wzgórzu Gedymina, wzbudzająca kontrowersje.
9: Chodziło o propozycję projektantów dotyczącą wykonania ścieżki z asfaltobetonu.
7: Bolków i budowa nowego budynku komunalnego.
10: Projekt jest, pozwolenie na budowę jest, czyli tylko czekamy na te środki, które pozwolą nam na uruchomienie.
0: Słuchacie raportu regionalnego.
7: Wójt gminy Lubin rozpoczął konsultacje społeczne projektu planu ogólnego gminy Lubin. Będą prowadzone do 20 lipca.
11: Konsultacje obejmują zbieranie uwag do projektu planu, spotkania otwarte i dyżury projektanta, mówi Sylwia Rozkosz, rzecznik gminy.
12: Plan ogólny to jeden z najważniejszych dokumentów, jakie powstają w samorządzie. Od jego zapisów będzie zależeć, jak gmina Lubin będzie rozwijać się w kolejnych latach, czyli gdzie będzie można budować domy, rozwijać działalność gospodarczą, tworzyć tereny rekreacyjne czy realizować nowe inwestycje. Trwające właśnie konsultacje społeczne to kolejny etap udziału mieszkańców w tworzeniu tego planu ogólnego. Pierwszym etapem było zbieranie wniosków, które odbyło się we wrześniu i październiku 2024 roku, jeszcze przed rozpoczęciem prac projektowych. Teraz prezentowany jest projekt planu ogólnego, uzasadnienie, prognoza oddziaływania na środowisko oraz wykaz złożonych wniosków wraz z informacją o sposobie ich rozpatrzenia. Konsultacje prowadzone są od 18 czerwca do 20 lipca. Obejmują one zbieranie uwag do projektu planu, spotkania otwarte i dyżury projektanta. Spotkania odbywają się na przełomie czerwca i lipca w Niemstowie, Oborze i Raszówce. Szczegóły dostępne są na naszej stronie internetowej.
11: Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
7: Burmistrz Szczawna-Zdroju zaprosił mieszkańców do wspólnego spaceru i rozmowy na temat budzącej kontrowersje ścieżki pieszo-rowerowej na wzgórzu Gedymina. To część projektu realizowanego przez Szczawno wspólnie z Wałbrzychem. Materiał Jacka Zycha.
9: Tak, rzeczywiście projekt budowy ścieżki pieszo-rowerowej na wzgórzu Gedymina rozgrzał szczawieńskie media społecznościowe. Chodziło o propozycję projektantów dotyczącą wykonania ścieżki z asfaltobetonu. Takiemu pomysłowi sprzeciwiła się spora grupa internautów oraz szefowa wałbrzyskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, także mieszkanka Szczawna. Pomysł spaceru trasą projektowanej ścieżki był okazją do przedstawienia alternatywnego projektu wykonania tej ścieżki.
13: Myślę, że takim rozwiązaniem, takim kompromisem jest wybudowanie
3: tej ścieżki, tego ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni mineralnej, ale wzbogaconej tutaj żywicą. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj idąc też tą trasą widzieliśmy, co po ostatnich opadach deszczu z tej nawierzchni mineralnej, niezwiązanej żadną żywicą, żadnym polimerem zostało. Mamy ogromne wyrwy, potężne ubytki w nawierzchni i tak naprawdę kolejny raz musimy przystąpić do naprawy tej nawierzchni.
13: Powiedział burmistrz Szczawna Marek Ćmikiewicz, dodając, że taka właśnie nawierzchnia będzie na całej długości trasy w lesie, poza nim nawierzchnia ma być asfaltowa. Co ciekawe, z całej grupy osób protestujących w internecie na spotkanie z burmistrzem przyszedł tylko jeden mężczyzna, który otwarcie deklarował sprzeciw pomysłowi budowy takiej ścieżki, a przynajmniej ze wszystkich osób biorących udział w spacerze tylko on odważył się wprost do tego przyznać i zabrać głos przed mikrofonem. Twierdzi, że propozycja burmistrza wcale go nie przekonuje.
14: No nie do końca, naprawdę fajnie nam się szło. Tutaj też, że rozmawiałem z paroma osobami po czymś takim, jak stoimy w tej chwili, czyli po takim naturalnym kamieniu utwardzonym i tak dalej.
13: To jest subiektywna opinia, czy to jest...
14: Subiektywna, całkowicie. Nie, niczym. Moimi nogami, moimi tym i tak to wszystko.
13: To właśnie Grzegorz Waszczak, jeden z przeciwników budowy ścieżki rowerowej na wzgórzu Gdymina. Największym problemem związanym z tym projektem jest konieczność jego zakończenia i rozliczenia do końca roku. Wymaga tego Fundusz Feniks, z jakiego budowa jest finansowana. Protesty wobec szczawieńskiego odcinka nie tylko opóźniły bardzo jej realizację, ale postawiły w pewnym momencie pod dużym znakiem zapytania finansowanie całego, również wałbrzyskiego odcinka. A chodzi o niebagatelne 12 milionów złotych. Czy przez protesty mieszkańców trzeba będzie je oddać? Sprawie będę się przyglądał. Ze Szczawna Zdroju, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
7: Wkrótce ruszy budowa budynku komunalnego przy ulicy Republikańskiej w Bolkowie. Mamy już zapewnione finansowanie inwestycji. Najpierw ogłosimy przetarg, a potem już wbicie pierwszej łopaty, mówi burmistrz Bolkowa Mirosław Pustuła.
10: Czekamy fizycznie, kiedy one wpłyną na konto gminy, po to, żeby móc wszcząć procedury już związane z wyłonieniem wykonawcy, bo projekt jest, pozwolenie na budowę jest, czyli tylko czekamy na te środki, które pozwolą nam na uruchomienie. Budynek komunalny, 27-rodzinny, z wymogami dla niepełnosprawnych, czyli taki budynek, który jest nam potrzebny, bo jak w każdym mieście też borykamy się z deficytem mieszkań. Przyszły rok jest to na pewno do zrealizowania.
7: Kolejne doniesienia z regionu. Za niespełna godzinę.
0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
15: Hey Poland, I'm Sam Feld and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: na gorąco.
1: Wiadomość od naszego słuchacza Jarka, miejscowość Chrząstawa Mała, to jest koło Oławy, tam samochód osobowy zderzył się z busem, osobówka wylądowała w rowie i tam jedna osoba potrzebuje pomocy. W tym miejscu spodziewajcie się utrudnień. Przypominamy również utrudnienia na A4, kilometr z numerem 140, okolice Kątów Wrocławskich, i wcześniej jadąc od Zgorzelca w kierunku Wrocławia, tam na prawym pasie stoi ciężarówka. Te informacje przekazał Darek. A jeśli jedziecie S3 od Lubina w kierunku na Legnicę, na Bolków, na Lubawkę, to musicie wiedzieć, że postoicie również na wysokości Karczowisk. Tam w tej chwili jest zakorkowane. Taka rzecz pojawia się na mapach, które my oglądamy dla was. A gdybyście wy, drogie i drodzy, panie i panowie, dziewczęta i chłopcy, wiedzieli o czymś, o czym my jeszcze nie wiemy, a warto, żeby wiedzieli nasze słuchaczki i nasi słuchacze, to dajcie znać. 757-646-646.
0: Drogi na gorąco.
1: Ewentualnie wyślijcie nam głosówkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia, a my was wynagrodzimy jakąś ładną piosenką, na przykład taką jak ta, Kamil Husajn, Mandala.

0: Poranek z muzycznym radiem.
1: Budzimy przebojem.
2: Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Buongiorno!
8: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starczyński Salami Snack. Kup salami snack lub czerwony.

0: No proszę bardzo, są tacy, co z trójką podróżują tak wczesnej porze jak Wojtek. Dzień dobry, a dokąd ty pędzisz, chłopaku?
1: No witam, jadę w kierunku Polkowic i tu od węzła Legnica Północ aż do samego węzła Lubin Północ. Nie ma żadnego zatoru ani w jedną, ani w drugą stronę. Droga jest przejezdna. Tylko gabaryta stawiali na Mopkowice, więc dlatego było chwilowe zwężenie.
0: A, i to tłumaczy, że na mapach się pojawiło na czerwono. Wszystko jasne, no to w takim razie szerokości życzymy i chłodu dzisiaj.
1: Dziękuję, dziękuję, miłego dnia i pozdrawiam.
0: A gdybyście wy wiedzieli o czymś, o czym my jeszcze nie wiemy, to dajcie znać tak jak Wojtek, bądźcie jak on i zakręćcie 757-646-646 albo wyślijcie głosówkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
2: Tak gra Muzyczne Radio o poranku.
0: A za chwilę będzie podawało wam to radio horoskop, a nie tylko grało.

0: na cały dzień.
1: Uwaga, czy barany już dały głośniej radio? Tak, dziękuję. No to możemy zaczynać. Barany będą pełne energii i chętnie podejmą nowe wyzwania. Dzień sprzyja odważnym decyzjom. Byki będą mogły uporządkować sprawy finansowe lub organizacyjne. Spokój pozwoli im uniknąć błędów. Bliźnięta będą mogły liczyć na interesujące propozycje. Warto dokładnie przeanalizować każdą z nich. A raki poczują potrzebę zadbania o siebie i swoje otoczenie. Małe zmiany poprawią im samopoczucie. Lwy będą przyciągały uwagę swoim optymizmem. Ktoś doceni ich zaangażowanie. Panny będą mogły działać wyjątkowo skutecznie. Dobra organizacja ułatwi im codzienne obowiązki. Wagi odnajdą równowagę między pracą a odpoczynkiem. Warto poświęcić chwilę na własne pasje. Skorpiony będą mogły rozwiązać sprawę, z którą od dawna zmagały się, która wymagała ich uwagi. Uczucie ulgi poprawi im nastrój. Strzelce będą pełne inspiracji i nowych pomysłów. Otwartość na zmiany okaże się bardzo korzystna. Koziorożce będą działały spokojnie i konsekwentnie. Ich wysiłki zaczną przynosić efekty. Wodniki chętnie zaangażują się w nowe przedsięwzięcia. Kreatywne podejście okaże się ich atutem. Ryby będą mogły liczyć na więcej harmonii i spokoju. Drobne sukcesy dodadzą im pewności siebie. A dzisiaj czwartek, 25 czerwca, 189 dni do końca roku, a imieniny mają Dorota i Łucja. Dorota jest wszechstronna i wnikliwa, lubi zmiany, a Łucja zaradna i konsekwentna, lubi rozkazywać. Osoby urodzone 25 czerwca są ambitne i pracowite, potrafią skupić się na wybranej dziedzinie i czekać na sprzyjający moment. Szybko się uczą i potrafią ułożyć dobry plan działania. Nie lubią tracić czasu i bywa, że pracują ponad swoje siły. W miłości są nieśmiałe i bardzo skromne. Szczęśliwa dla nich cyfra 4, kamień szlachetny turkus, a sprzyjający im znak zodiaku panna.
0: Muzyczne radio. Dzień dobry wszystkim.
2: Mr. 305, Flow Rider and Lunch Money, 3 Miami Boys, you know what time it is.
3: Give me the green light, 'cause I'm ready to go. Let's have a good time.
4: Let's go.

0: Dwa korki? Nie, dwa kroki do nieba, chociaż nam bardziej by się przydały dwa kapsle do nieba, dwa kapsle ściągane z jakiegoś napoju, który jest gazowany i porządnie schłodzony i trafi do szklaneczki z jakimś cytrusowym owocem. I od razu świat stałby się piękniejszy nawet o tak wczesnej porze, bo już teraz jest ciepło, wręcz gorąco. Za chwilę siódma, za chwilę wiadomości.
1: Poranek z muzycznym radiem.
0: O tak, a to był zespół Myk, dwa kroki.
2: Reklama. Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację zielone w hotelu Gołębiewski. Czeka na ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i soboty od 20 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
3: Po reklamie.
4: Autopromocja.
1: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
4: Autopromocja.
1: To jest muzyczne radio. Minęła godzina.
0: Siódma.
1: Czas na wiadomości.
5: Żar z nieba, ostrzeżenia przed upałami w większości kraju. Potem incydent w warszawskim metrze zatrzymano młodego Francuza i ciąg dalszy sprawy stołecznego szpitala południowego. Marcin Krzemiński. Większość kraju na pomarańczowo. To ostrzeżenia pogodowe drugiego stopnia w trzystopniowej skali przed upałami. W sumie chodzi o 13 województw na biało, czyli bez alertów północna Polska i powiaty na krańcach południowego, dolnego i górnego Śląska oraz na południu Małopolski i Podkarpacia. Na zachodzie termometry już dziś pokażą nawet 35 stopni w cieniu. Ochłody można szukać pod prysznicem. Warto pić dużo wody. Najlepiej natomiast nie otwierać okien, mówi Krzysztof Petelczyc, fizyk z Politechniki Warszawskiej.
6: Jeżeli na zewnątrz jest cieplej niż w środku, to każde otwarcie okna będzie powodować ogrzanie pomieszczenia, a nie jego schłodzenie.
5: W weekend miejscami nawet 40 stopni, podkreślmy, w cieniu. Służby wyjaśniają wczorajszy incydent w warszawskim metrze. Rano policja zatrzymała mężczyznę, który wszedł do tunelu na Ursynowie. To 22-letni Francuz. Podczas przesłuchania nie chciał współpracować i odmówił składania wyjaśnień. W związku z możliwym zagrożeniem policja przeszukała tunele metra, a także stację wraz z jej zapleczem. Mundurowi sprawdzali przede wszystkim, czy nie podłożono tam materiałów wybuchowych. Dziś mają się odbyć kolejne czynności z zatrzymanym mężczyzną. Pozostajemy w stolicy. Dziś dwie sesje Rady Miasta Warszawy, absolutoryjna i nadzwyczajna. No, obydwu radni wysłuchają informacji prezydenta Warszawy na temat sytuacji w szpitalu południowym. Wczoraj o szpital pytany w prokuraturze był natomiast były ordynator Emil Jędrzejewski. Chodziło o sprawę osób, które miały ucierpieć przez niewłaściwe zarządzanie SOR-em w placówce, o czym wcześniej doktor miał mówić w wywiadzie w Kanale Zero. Teraz odmówił odpowiedzi, zasłaniając się brakiem obrońcy, podał jedynie dane dwojga pacjentów, co do których śmierci ma poważne wątpliwości.
7: Wydźwięk medialny wskazywać może, że mamy do czynienia z jedną z poważniejszych spraw dotyczących polskiej służby zdrowia od czasu łódzkich chłopców Skór. Natomiast nic na dzień dzisiejszy procesowo na to nie wskazuje.
5: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Doktor Jędrzejewski w wywiadzie bezpośrednią odpowiedzialnością za śmierć pacjentów na SOR-ze Szpitala Południowego obarczył kierownika oddziału Dawida Kacprzyka. Przesłuchanie Jędrzejewskiego prokuratura przełożyła na poniedziałek do czasu pojawienia się jego obrońcy. Z kolei Dawid Kacprzyk zapowiedział już skierowanie sprawy do sądu. Medyk oświadczył, że doktor Emil Jędrzejewski rozpowszechnia nieprawdziwe informacje na jego temat. Dziś na stacjach tańsza benzyna, olej napędowy bez zmian. Mowa o cenach maksymalnych opublikowanych przez ministra energii. Benzyna 95 nie może kosztować więcej niż 5 zł 96 groszy za litr. To spadek o 1 grosz w porównaniu do wczoraj. O grosz tańsza też 98 6,67 zł. Koszt litru oleju napędowego to z kolei maksymalnie 6 zł i 11 groszy.
3: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Czechy, Haiti i Katar, te trzy drużyny rozegrały właśnie swoje ostatnie mecze na mundialu, bo trzy grupy już zakończyły rywalizację. Tę z literką A z kompletem punktów wygrał Meksyk. Współgospodarze ograli Czechy 3-0. Niespodziankę sprawiła RPA, pokonując Koreę Południową 1-0, a to dało jej awans do fazy pucharowej. Z grupy B awansowały Szwajcaria i Kanada. W bezpośrednim meczu lepsi byli Helweci, wygrali 2-1. Bośnia i Hercegowina pokonała Katar 3-1 i z 4 punktami zapewne awansuje z trzeciego miejsca w grupie. Grupę C wygrała Brazylia, pokonując gładko Szkocję 3-0, mówi trener Carlo Ancelotti. W końcu gramy jako zespół i to jest nasz cel. Czy jesteśmy idealni? Nie, nie jesteśmy. Wciąż są rzeczy, które możemy poprawić. Na przykład szybkość. Kiedy kontrolujemy grę, możemy przesuwać się piłkę nieco szybciej pomiędzy zawodnikami. Jestem zadowolony, ponieważ drużyna bardzo się poprawiła od pierwszego meczu. Jesteśmy solidni, a to bardzo ważne w perspektywie nadchodzącej fazy pucharowej. Z drugiego miejsca awansowało Maroko, pokonując Haiti 4-2. Nie było przełamania na mączce. Sezon na trawie też zaczął się źle. Iga Świątek odpadła już po pierwszym meczu w turnieju w Bad Homburg. Rozstawiona z jedynką Polka, która rok temu dotarła w niemieckim turnieju do finału, przegrała z Emmą Navarro 5-7-6-2-3-6. Teraz przed Świątek jeszcze trudniejsze zadanie, bo będzie bronić pełnej puli na wielkoszumowym Wimbledonie, który ruszy w poniedziałek. A coraz bliżej głównej drabinki londyńskiego turnieju jest Katarzyna Kawa, bo wygrała wczoraj z Włoszką Lucrecją Stefanini 6-4-2-6-6-2. W decydującym meczu zagra z Amerykanką Kylą Day. Wymęczone zwycięstwo polskich siatkarzy w pierwszym meczu turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Biało-czerwoni przegrywali już z Belgią 0-2, ale zdołali odwrócić losy meczu. Ledwo. W czwartym secie wygrali 28-26, a w tiebreaku 15-13. Dziś Polacy zagrają z Turcją, która gładko ograła wczoraj Chiny 3-0. W innym meczu naszych kolejnych rywali Argentyna pokonała Niemcy 3-2.
1: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: Ale Fama Luceo, me mi pijać, me gusta ta piosenka, me gusta zdecydowanie, me gusta jeszcze słowiańska klimatyzacja o tej porze. No łapcie sobie chłodku do biur, szkół, swoich domów, gdziekolwiek się da, bo później już nie będzie tak fajnie jak teraz, że tam jest, nie wiem, te 13, 14, 15 czy 24 stopnie, później to będzie od 31 do 34, przed czym oficjalnie ostrzegamy my, nawet nie IMGW.
1: Muzyczne Radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
0: Dzień dobry, dzień dobry. 6:30 po 7. Kłaniamy się nisko, nazywamy się Muzyczne Radio. To czwartek, 25 czerwca.
1: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
1: Po reklamie.
6: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: From disco to disco, nie, from disco to disco, to my będziemy śmigali jutro, bo jutro jest koniec roku szkolnego i początek wakacji, to człowiek będzie mógł się wybrać od jednego klubu do drugiego klubu i nikt mu złego słowa nie powie, a dzisiaj jakby taki clubbing sobie zaczął uprawiać, no to w jakim stanie byłby jutro o tej samej porze, czyli na 13 minut po godzinie 7. W stanie nie najlepszym, dyskretnie powiedzmy. Czy mówiliśmy, że to Ale Farben i Majestic? Jeśli nie, to właśnie powiedzieliśmy, a teraz mamy dla was kolejną z naszych propozycji, ale tym razem nie muzyczną.
1: Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i JQ.
2: W tym programie ważne informacje dla tych, którzy planują zakup auta. Parlament Europejski zatwierdził przepisy dotyczące cyklu życia pojazdu. Bruksela chce wprowadzić cła na hybrydy plug-in importowane z Chin, co może się przełożyć na cenę pojazdów.
1: Autoradio.
2: W ubiegłym tygodniu Parlament Europejski ostatecznie zatwierdził nowe unijne przepisy dotyczące gospodarki o obiegu zamkniętym, obejmujące cały cykl życia pojazdu, od projektu do wycofania z eksploatacji. Zgodnie z nowymi przepisami, wszystkie nowe pojazdy muszą być projektowane w sposób umożliwiający łatwy demontaż jak największej liczby części i komponentów. Tworzywa sztuczne stosowane w każdym nowym typie pojazdu będą musiały zawierać co najmniej 15% plastiku pochodzącego z recyklingu w ciągu 6 lat i 25% w ciągu 10 lat. Minimum 20% tego recyklingowanego plastiku musi pochodzić z materiałów odzyskanych z pojazdu wycofanych z eksploatacji lub zużytych części. Komisja Europejska będzie mogła w przyszłości wprowadzić cele dla innych materiałów, takich jak stal, aluminium, magnez oraz surowce krytyczne pochodzące z recyklingu. Przy sprzedaży używanego pojazdu firmy, w przeciwieństwie do prywatnych obywateli, będą zobowiązane do przedstawienia oceny potwierdzającej, że pojazd nie jest pojazdem wycofanym z eksploatacji lub alternatywnie posiadania ważnego dowodu badania technicznego. Aby uniknąć nakładania niepotrzebnych obciążeń na obywateli, transakcje między osobami prywatnymi będą wymagały jednego z tych dwóch dokumentów tylko wtedy, gdy pojazd zostanie uznany za całkowitą szkodę gospodarczą lub gdy sprzedaż zostanie zawarta wyłącznie za pośrednictwem platformy internetowej. Aby rozwiązać problem zaginionych pojazdów i zapobiec nielegalnemu przetwarzaniu oraz demontażowi, prawo zakazuje eksportu pojazdów uznanych za niedopuszczone do ruchu drogowego. Przepis wejdzie w życie 5 lat po wejściu w życie rozporządzenia. Podejmujemy ważne kroki, aby zdynamizować transformację sektora motoryzacyjnego w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. Zwiększamy bezpieczeństwo surowcowe, chronimy środowisko i zapewniamy zrównoważony rozwój, aby uniknąć nadmiernego obciążania sektora. Nowe przepisy wprowadzą realistyczne cele, mniej biurokracji i uczciwszą konkurencję, wyjaśnił Jens Gieseke z Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego Parlamentu Europejskiego. 3 lata po wejściu w życie nowych przepisów wprowadzona zostanie rozszerzona odpowiedzialność producenta. Oznacza to, że będą musieli pokrywać koszty zbiórki i przetwarzania pojazdów, które osiągnęły koniec swojego cyklu życia w dowolnym miejscu w Unii Europejskiej. Bruksela chce wprowadzić cła na hybrydy plug-in importowane z Chin.
1: Autoradio.
2: Już nie tylko elektryki. Według doniesień niemieckiej gazety Handelsblatt, Komisja Europejska szykuje się do wprowadzenia dodatkowych ograniczeń handlowych na sprowadzane zza wielkiego muru hybrydy plug-in. Serwis Automotive News wskazuje, że za sprawą chińskich producentów znajdujący się w odwrocie segment pojazdów hybrydowych z napędem plug-in zaczął ponownie zyskiwać popularność na starym kontynencie. Hybrydy stały się jednym z głównych narzędzi chińskiej ekspansji, m.in. w rękach BYD, które pod kątem wolumenów uzyskiwanych w tym segmencie na terenie Unii Europejskiej ustępowało jedynie grupie Volkswagen. Wysoko w zestawieniu, bo na 6 pozycji znalazło się Chery, zaś 11 lokatę zajął SAIC. W kwietniu tego roku udział hybryd plug-in w sprzedaży chińskich producentów wzrósł z 18 do 30% w perspektywie rok do roku. Doniesienia Handelsblatt zbiegły się w czasie z dyskusją na temat wdrożenia przepisów Made in Europe, które miałyby faworyzować lokalną produkcję.
1: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.
3: Cześć, tu Margaret. Słuchacie muzycznego radia. Oni naprawdę kochają muzykę.

Margaret z życzeniami miłego lata. Słuchajcie, to jest taka jakaś przewrotność. Trochę ona powinna życzyć chłodniejszego lata i byłoby zdecydowanie lepiej. Ale jak ono będzie chłodniejsze, to też będzie miłe i w sumie mogłoby się to zgadzać. Patrzymy na zegar, on pokazuje 20 minut po godzinie 7. My nazywamy się Muzyczne Radio i budzimy was przebojowo. A jeśli chodzi o tak zwane gorące letnie gorące, jeśli chodzi o wakacyjne utwory, to jest jeszcze Rami z takim oto numerem. Proszę bardzo. Hello, summer.

0: dwóch kucharzy mamy. Jeden wysmażył nam taki numer, nazywa się DJ Antoine, a drugi to opowiadał te właśnie składniki z menu, czyli pizza, spaghetti albo techno ewentualnie. Można też wziąć trzy rzeczy naraz, kto bogatemu zabroni, zwłaszcza, że kuchnia włoska słynie z tego, że ludzie siadają wieczorem o 18 i wychodzą o 23. A jeśli chodzi o włoskie rzeczy, to najbardziej my byśmy chcieli nie pizzę, czy spaghetti, czy techno, tylko bardziej byśmy poprosili o gelato, włoskie, takie prawdziwe, rzymskie, ale to byłoby fajne. 25 po siódmej, w Stanach.
1: Pod nosem czarny wąs, rozdawał koniaki, liczył na drobniaki ten błagający wzrok.
0: I Dawid podsiadło.

0: poranek z muzycznym radiem.
1: Budzimy przebojowo.
0: Reklama. Budujesz nowy lub remontujesz stary dom? Postaw na nowoczesne granulaty wdmuchiwane. Szczelne ocieplenia bez mostków termicznych. Gwarancja na wykonaną usługę. Celuloza Dolny Śląsk. Zadzwoń 500 305 123.
2: Legnica pełna muzyki. 3 dni superkoncertów i fantastycznych atrakcji. Na scenie Trips, Lady Punk, Dawid Kwiatkowski, Wonky One i Julia Żugaj. 26-28 czerwca, Park Miejski. Widzimy się w Legnicy.
3: Już 28 czerwca w niedzielę handlową wielkie wydarzenie w parku handlowym Przystanek Karkonosze w Miłkowie.

0: Gabor, trener piłki nożnej UEFA, reporter meczowy i współprowadzący program Turbo Kozak w Kanal Plus Sport. Więcej na Facebooku. Przystanek Karkonosze. Czekamy na Was w niedzielę 28 czerwca.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
3: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
4: 7.30 na zegarze, a termometry teraz pokazują od 16 stopni na ziemi kłodzkiej. Fajnie jest tam mieszkać, do 26 na północnym zachodzie regionu też fajnie jest tam mieszkać, ale jak się ma klimatyzację, która dzisiaj też się przyda, bo od 31 w Wałbrzychu do 34 stopni zobaczymy nawet. Słońce to nawet nie do kwadratu, a do sześcianu nawet już dzisiaj. Potem będzie odrobina chmur, ale z dzisiaj z nich nic nie spadnie. Wiatr nie będzie nas chłodził, bo jest słaby. Północy.
2: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
3: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
5: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
4: Sprawdzamy jeszcze, jaki biometr jest dzisiaj. To już wiadomo, przy takiej pogodzie to on będzie niekorzystny przez cały dzień. Mimo optymalnego ciśnienia 1018 hektopaskali jest na barometrach. Jeśli zaś chodzi o jakość powietrza, to na przeważającym obszarze regionu jest ono wręcz idealne, a na pozostałym w zdecydowanej mniejszości punktów pomiarowych teraz są wyświetlane jasno-żółte alerty smogowe, co mówi krótko. Powietrze jest całkiem, ale nie jest jakieś super specjalnie fantastyczne. A teraz Jacek Rogulski, raport regionalny. Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Póki co jeszcze właściwie można wytrzymać, jeżeli ktoś wychodzi na przykład na jakieś zakupy, no ale w około południa to lepiej pozostać w domu, bo temperatura rośnie do niedzieli nawet 37 stopni, także moglibyśmy sobie o tym porozmawiać.
4: Mój drogi, nasza prognoza pogody pokazuje na niedzielę nawet 40.
6: Tak? Nie, to mnie zaskoczyłeś w ogóle. Wiesz, jak się cieszę z tego powodu?
4: Wiem, widzę.
6: Zamknięte pomieszczenie, rolety, zimne napoje. Takie rzeczy będę robił właśnie w niedzielę. Czas na raport. Jak już informowaliśmy, Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej ma nowego szefa. Po rezygnacji Sylwii Modrzyk obowiązki dyrektora przejął Rafał Dyjur, były dyrektor Szpitala Rehabilitacyjnego w Janowicach Wielkich, który będzie kierował placówką przez najbliższe 6 miesięcy. Mówi Cezary Przybylski, zastępca przewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnego Śląskiego.
7: I zarząd zdecydował, że przez pół roku do przeprowadzenia konkursu to właśnie Rafał Dyjur pokieruje szpitalem jeleniogórskim. Jest to niezwykle ważny szpital na mapie Dolnego Śląska. Bardzo zależy nam na tym, żeby był w jak najlepszej kondycji. I to nie chodzi tylko o sytuację finansową, ale również zakres świadczonych usług, bo obsługuje on przede wszystkim subregion jeleniogórski, ale również szerzej turystów, którzy przyjeżdżają nie tylko z Polski, ale i również za granicę. Przez te pół roku pełniący obowiązki dyrektora ma za zadanie też ustabilizować sytuację finansową tego szpitala. Szpital jest zadłużony na około 50 milionów złotych, więc to naprawdę duże kwoty. No jestem przekonany, że dyrektor Dyjur sprawdzi się i rzeczywiście te pokładane nadzieje przez zarząd będą zrealizowane.
6: I zmieniamy temat. Już jutro początek wakacji, a tak naprawdę to jutro odebranie świadectwa, od soboty pierwszy dzień. No i tak jest wolny. Właśnie wtedy dzieci i młodzież odbiorą świadectwo, czyli jutro, i w zasadzie nastąpi start tej letniej laby. W upalne dni najlepiej wybrać się nad wodę i zrelaksować w basenach. Jeleniogórzanie mogą korzystać na przykład z term cieplickich, natomiast drugi podobny obiekt przy ulicy Sudeckiej póki co jest zamknięty. Jak docelowo będzie wyglądał po remoncie, dowiemy się już za pół roku, kiedy gotowa będzie dokumentacja projektowa basenu. Mówi Dariusz Stolarczyk, prezes zarządu Termy Cieplickie.
8: Ponad pół roku wytężonych prac. Mam nadzieję, że ten okres będzie optymalny, jak najszybszy. No i wtedy oczywiście ten kluczowy pewnie etap też jest przed nami wszystkimi, wyboru wykonawcy i realizacji zadania. Nie? Także plan jest bardzo ambitny, napięty i mam nadzieję, że w niedługim czasie Jelenia Góra będzie się mogła pochwalić, poszczycić bardzo ładnym centrum, które nabierze nowego blasku i będzie dostępne dla mieszkańców Jeleniej Góry i oczywiście gości, turystów, którzy nas odwiedzają tutaj.
6: Otwarcie basenu przy ulicy Sudeckiej w Jeleniej Górze pod Chmurką planowane jest na czerwiec 2028 roku. Poczekamy, bo te założenia, które akurat widzieliśmy, są idealne. Oczywiście na projekt trzeba poczekać, później trochę pracy i będziemy mogli korzystać z tego przepięknego, zabytkowego obiektu, który utrzyma swój charakter, bo to wszystko będzie realizowane pod kontrolą konserwatora zabytków. To wszystko w tym raporcie. Kolejne informacje o 8.30. Zapraszamy.
5: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: Hello Polish friends, we are Enrico and Pico and you are listening to Muzyczne Radio.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Ile uwiśniesz na drążku? Minutę? Dwie? Sprawdź!

0: Przed odwiedzeniem siłowni Jedlina skonsultuj się z rodziną lub przyjaciółmi, gdyż każda wizyta w tym miejscu grozi nagłą i nieodwracalną zmianą stylu życia oraz nawyków żywieniowych. Unikalna rodzinna atmosfera oraz pasja naszych trenerów mogą uzależnić cię od dobrego samopoczucia, a ruch i aktywność fizyczna staną się najprzyjemniejszą częścią twojego dnia. Wchodzisz na własną odpowiedzialność. Szukaj nas na Facebooku. Siłownia Jedlina.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne radio o poranku.
3: Sprawdzamy godzinę.
4: 7:40, za 20 minut minie 8, jak panowie Kuba i Kuba teraz z piosenką o tym, że stygnie lato i wreszcie ona jest w czas. Bardzo dobrze, że stygnie, bo zaczęło się gorąco. Niechże stygnie, jeszcze bardziej, niech stygnie. Tak, o.

Oh no, to powie wielu z was, którzy będą chcieli dzisiaj coś sobie, nie wiem, ogarnąć w jakichś firmach i przedsiębiorstwach, bo one mogą pracować krócej ze względu na to, co mamy za oknem. Podobnie będzie z urzędami, na przykład w Jeleniej Górze dzisiaj urząd czynny do 14.30, w piątek, czyli jutro do 13.30, a w poniedziałek też do 14.30. Niektórzy mówią, że w dobie klimatyzacji dzisiejszej technologii takie informacje wręcz bawią. No cóż, bywa gorąco również i w urzędach, i to bez atmosfery politycznej, od tak po prostu zwykle.

0: przykład Polska Grupa Zbrojeniowa do końca roku chce zatrudnić około 1000 osób. Najbardziej poszukiwani będą elektromechanicy, spawacze, operatorzy maszyn CNC oraz monterzy. Na Dolnym Śląsku pracowników szukają m.in. Wojskowe Zakłady Łączności w Czernicy oraz Fabryka Jelcza w Jelczu-Laskowicach. Znamy coraz więcej szczegółów rządowych planów zasypywania dziury w budżecie. Wczoraj Rada Ministrów wróciła do tematu akcyzy na alkohol. Do Sejmu, a następnie prezydenta trafić mają przepisy podobne do tych już raz zawetowanych. Zdrożeć miałyby wszystkie alkohole, a uzyskane środki miałyby trafić na ratowanie sytuacji NFZ. Rząd argumentuje, że wyższe ceny ograniczą spożycie i dokładnie tego samego argumentu używa w sprawie opłaty cukrowej. Tu też mamy przyspieszenie. Projekt zmian w opłacie trafił wczoraj do konsultacji społecznych. Doliczany do słodkich napojów podatek ma wzrosnąć z 50 do 70 groszy za litr, co da budżetowi dodatkowe 1,5 miliarda złotych. Port lotniczy we Wrocławiu uznano najlepszym lotniskiem w Europie w kategorii tych obsługujących do 5 milionów pasażerów rocznie. To pierwsza nagroda dla Polski w 20-letniej historii konkursu. Port w stolicy Dolnego Śląska obsłużył w ubiegłym roku 4 miliony 900 tysięcy osób, sporo więcej niż rok wcześniej, choć przez 40 dni był zamknięty ze względu na rozbudowę. Największym wyzwaniem był finał Ligi Konferencji UEFA. Wówczas w ciągu 72 godzin z lotniska skorzystało 57 tysięcy pasażerów. Według badań kolejne rekordy w polskich portach lotniczych są tylko kwestią czasu. Na zagraniczne wakacje samolotem zamierza polecieć aż 39% Polaków planujących letni wypoczynek.
1: Pora dla inwestora.
0: Na warszawskiej giełdzie w środę było dość nerwowo, główne indeksy zanotowały spore spadki. WIG20 stracił prawie 2,5% i ma 3554 punkty. Pozytywnie wyróżniło się tylko polkowickie Modivo, którego kurs wzrósł o 2,12%. Na rynku walutowym złoty wciąż traci wartość, za euro w internetowych kantorach zapłacimy już 4,30 zł, za dolara 3,78 zł, a za funta 4,99 zł. Frank w kantorach sprzedawany jest zwykle po 4,67 zł, a za 100 czeskich koron zapłacić trzeba 17,80 zł. W magazynie Portfel to wszystko, Krzysztof Szwałek, do usłyszenia.
1: Portfel.
2: Zacznę radio. To jest kolejny poranny hit.

mamo, czemu tak gorąco jest już o tej porze, czyli na 6 minut przed godziną 8. Prosimy zdecydowanie więcej chłodu. Jeszcze więcej chłodu. I klimatyzator można sobie dzisiaj włączyć, zwłaszcza ci, którzy korzystają z taryf ruchomych na prąd, bo przy takich temperaturach, kiedy jest tyle słońca, no to prąd znacznie tanieje w cenach hurtowych. Co więcej, pojawiają się takie momenty, kiedy to dopłacą do tego, żebyście ten prąd odbierali i wtedy to człowiek może się pławić w luksusie klimatyzacji elektrycznej, a nie tylko tej słowiańskiej, naturalnej, zwykłej. Paweł Wini, Someday, New

0: Cześć, tu Poparzeni Kawą 3.
1: Słuchacie muzycznego radia.
0: Oni naprawdę kochają muzykę.
2: Tak jest, piosenkę pod tytułem Wezmę Cię. Nie wiem dokąd, do kina, na autobus, do pracy, czy na lody też kochamy.

0: Gra Muzyczne Radio o poranku.
1: Reklama. Usterka w aucie? DPF z Lubania służy pomocą w nowym serwisie. Wszystkie bieżące naprawy oraz jak zawsze pełny serwis filtrów DPF, FAB i katalizatorów. Lubań Zgorzelecka 18. Dzwoń 733 97 000.
2: Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
1: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: 8.
3: Czas na wiadomości.
4: Dwa trzęsienia ziemi w Wenezueli, jest wielu zabitych i rannych. Upały już widać, mówią ratownicy, sporo pracy miało wczoraj pogotowie. Dziś mija rok od lotu Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego w kosmos. Marcin Krzemiński. Co najmniej 32 osoby zginęły, a ponad 700 zostało rannych w dwóch trzęsieniach ziemi w Wenezueli. To oficjalne dane przekazane przez pełniącą obowiązki prezydenta kraju Delcy Rodriguez. To na szczęście o wiele niższe liczby niż te przekazywane wcześniej przez amerykańskie służby geologiczne. Szacowały one liczbę ofiar na nawet ponad 100 tysięcy. W Caracas i innych miastach trwa przeszukiwanie zawalonych budynków. Do wstrząsów doszło pod wieczór miejscowego czasu, do tego w Dniu Święta Narodowego. Wiele osób przebywało więc w domach.
5: Chcemy poinformować, że około godziny 18 w krótkim odstępie czasu wystąpiły dwa trzęsienia ziemi. Pierwsze miało magnitudę 7,2, a drugie 7,5. Do tej pory odnotowano też 20 wstrząsów wtórnych.
4: Mówiła prezydentka Wenezueli. Pomoc w akcji ratunkowej zadeklarowały już Stany Zjednoczone i kilka krajów Ameryki Południowej. Omdlenia, zasłabnięcia, udary cieplne, skutki wysokiej temperatury widać było już wczoraj na pogotowiu ratunkowym, mówi Dawid Lewandowski z pogotowia w Lublinie.
6: Najczęściej to jest nie zjadłam śniadania, no trochę dzisiaj mniej piłam wody, zapomniałam, że już tyle chodzę po dworze, więc najczęściej to są takie z pozoru błahe rzeczy, które przeradzają się w poważniejsze sprawy, sam fakt, że jesteśmy my potrzebni na miejscu zdarzenia.
4: Najważniejsze, co podkreślają lekarze i ratownicy, jest picie wody. Do wielu zasłabnięć dochodzi właśnie z powodu odwodnienia organizmu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dziś ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami dla 13 województw. Nie dotyczą one północy i powiatów na krańcach południowych. Zaczną obowiązywać za 2 godziny. W ciągu dnia temperatura wyniesie nawet 34 stopnie. Nawet kilka dni może potrwać dogaszanie dużego pożaru, który wczoraj po południu wybuchł na składowisku odpadów w Chorzowie. W nocy strażacy opanowali ogień. Według ich szacunków pożar objął powierzchnię około 6 tysięcy metrów kwadratowych. Do akcji skierowano ponad 70 strażackich zastępów. Nad miastem unosiły się gęste kłęby czarnego dymu, a mieszkańców proszono o zamknięcie okien. Bardzo ważna kartka z kalendarza. Mija rok od historycznego lotu Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego w kosmos. Po 6 przełożonych terminach 25 czerwca 2025 roku rakieta Falcon 9 z polskim astronautą na pokładzie wystartowała w kierunku Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Uznański-Wiśniewski został drugim Polakiem w kosmosie i pierwszym, który dotarł na Międzynarodową Stację. W ramach polskiej misji IGNIS przeprowadził 13 eksperymentów naukowych i zrealizował wszystkie zaplanowane cele.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Pierwszy w historii awans do fazy pucharowej RPA, Kanady oraz Bośni i Hercegowiny, która zajęła 3. miejsce w grupie, to najważniejsze rozstrzygnięcia pierwszego z 4 dni finałowej rywalizacji w fazie grupowej Mundialu. To po kolei w grupie A Meksyk pokonał Czechy 3-0, a RPA Koreę Południową 1-0. Meksyk zajął 1. miejsce z kombetem punktów, RPA 2, Korea 3 i wciąż ma szansę na awans, a Czesi wracają do domu. W grupie B Szwajcaria wygrała z Kanadą 2-1 i wygrała grupę, a współgospodarze awansowali z drugiego miejsca. Bośnia po wygranej z Katarem 3-1 zajęła 3 miejsce i też zagra dalej, bo ma 4 punkty. W grupie C najlepsza była Brazylia, wygrała ze Szkocją 3-0. Drugie miejsce zajęło Maroko, pokonując Haiti 4-2, mówi napastnik Jessim Yassin. To, z kim teraz zagramy, nie ma znaczenia. Wszystkie drużyny traktujemy tak samo. Nie chodzi o to, czy gramy przeciwko temu czy innemu zespołowi. Natomiast cieszę się tym, jak zgraną ekipą jesteśmy. Jestem jednym z najmłodszych w kadrze, a starsi zawodnicy naprawdę dbają o to, żebyśmy tu czuli się swobodnie. Szczerze mówiąc, Mistrzostwa Świata układają się jak na razie bardzo, bardzo dobrze. Dziś kończymy rywalizację w grupach D, E i F. Pewnie awansu Amerykanie zmierzą się z Turcją, mówi selekcjoner gospodarzy Mauricio Pochettino. Nie mam wątpliwości, że Turcja się nam postawi. Mają dobrych zawodników. Są już oczywiście wyeliminowani, ale to mimo wszystko będzie trudny mecz. Znamy ich jakość. Nawet jeśli nie wygrali meczu w tym turnieju, to uważam, że zasłużyli na więcej. My oczywiście mamy już awans, ale w tym ostatnim meczu chcemy wygrać. W pozostałych meczach Paragwaj zagra z Australią, w grupie E Curaçao z Wybrzeżem Kości Słoniowej, a Niemcy z Ekwadorem, a w grupie F Japonia ze Szwecją i Tunezja z Holandią. Polscy siatkarze z kłopotami wygrali pierwszy mecz turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Pokonali Belgię 3-2. Dziś o 20 zagrają z Turcją. Reprezentanci kraju, złoci medaliści Kamila Borkowska z AZS-u, UMC z Lublin oraz Andrzej Pluta z Legii Warszawa zostali uznani najlepszymi polskimi graczami koszykarskich lig w naszym kraju. Pluta, który krótko po finale podpisał kontrakt z Basketem Girona, otrzymał także statuetkę dla najlepszego zawodnika ligi.
1: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: Słuchajcie, to jest historia. 21 czerwca, Szklarska Poręba, funkcjonariusze policji zatrzymali do kontroli 73-letniego mieszkańca powiatu karkonoskiego. Mężczyzna jechał sobie samochodem, mając 1,2 promille alkoholu w wydychanym powietrzu. Dodatkowo prowadził pojazd pomimo obowiązującego sądowego zakazu, ale 3 dni później, 24 czerwca o 9 rano, policjanci ponownie zauważyli tego samego kierowcę, ale za kierownicą tym razem innego samochodu i znowu wydmuchał 1,2 promille alkoholu i znów lekceważył sądowy zakaz. Dlaczego pan spożywał alkohol? Odpowiedział, że pił, bo miał dzisiaj urodziny. No to dzisiaj miał urodziny, a wcześniej dlaczego pił? To nie powiedział. Ale zobaczcie, codziennie tyle samo wypijane i 1,2 wydmuchane. Nawet się zrymowało. 7:08, dzień dobry.
1: Reklama. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
3: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
4: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tukpame to po koreańsku wyprzedaż. SUV Korando już od 47 660 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% lub w leasingu 101%.
5: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
6: Zapraszamy do KGM Vega Car. Wałbrzych, ulica Wrocławska 89.
7: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonach w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy.
8: Po reklamie.
9: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: I'm calling your name. Dzień dobry, dzień dobry. Czy my mówiliśmy, że to czwartek, jest 25 czerwca, że Dorota i Łucja mają imieniny? Słuchajcie, najfajniej jest teraz być marynarzem. Marynarze nie dość, że dzisiaj świętują, bo jest Dzień Marynarza, to marynarze mają większy kontakt z wodą, a na wodzie chłodniej. Czego nie można powiedzieć o autostradowej obwodnicy Wrocławia?
1: Drogi na gorąco.
0: Nasi przyjaciele z Dolnośląskiej alarmowo podpowiadają, że na Moście Rędzińskim kierunek A4, kierunek na Kudowę, tam utrudnienia związane z tym, że zapalił się bus i jest problem, bo można jechać tylko lewym i środkowym pasem i wolniej. Tam jeszcze służby, zdaje się, nie, już jakieś dojechały, straż pożarna dojechała na miejsce i tego busa gaszą. Prawy pas i pas awaryjny są wyłączone. Most Rędziński, autostradowa obwodnica Wrocławia w kierunku A4. Jeśli chodzi o dalszą część A4, to utrudnienia w okolicach Legnickiego Pola, tam spowolnienie i hamowanie do zera, a jadąc od Zgorzelca w kierunku Wrocławia stoicie już od zjazdu z drogi krajowej numer 5. Węzeł Kostomłoty, węzeł Kąty Wrocławskiej za Kątami Wrocławskimi. Tutaj mapy drogowe na czarno. Tam była informacja wcześniej rano o awarii ciężarówki, która stoi na prawym pasie. Być może się w tej sprawie coś zmieniło, ale to potrzebujemy info od Was. 757-646-646 albo wyślijcie nam głosówkę z aplikacji mobilnej Muzycznego Radia. Będzie nam niezwykle miło.
1: Drogi na gorąco.

0: O proszę bardzo, Korkostrada to jednak Korkostrada, cały czas coś, jak mówią niektórzy, zaś znowu.
1: 110 km, kierunek Zgorzelec, lewy pas zajęty, służba drogowa, wymiana barier albo malowanie pasów, zwalniamy do zera.
0: Cudownie. Wiadomo, pośpiech to jednak upokarza i to powinno być hasło reklamowe autostrady A4. 8.23.
2: Muzyczne radio.
3: Dzień dobry wszystkim.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Szok prawdziwy. H-Connect i Rockaway. Szak.

0: przydałoby się odrobiny pary wodnej, ale nie, nie w saunie, takiej, żeby się chłodniej zrobiło już teraz. 29 prawie minut po 8, za moment raport regionalny, prognoza pogody.
1: Poranek z muzycznym radiem.
2: Budzimy przebojem.
1: Reklama.
3: Zwierzęta z całego świata jeszcze nigdy nie były tak blisko ciebie. Odwiedź nasze zoo w Görlitz, Zitauerstrasse 43. Tu zobaczysz, dotkniesz i pokochasz zwierzęta. www.naszemyślnikzoo.pl. Wielbłądy, małpy, pandy i wiele innych czekają na was.
4: Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19:00, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
5: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
6: Zaprasza Ultima, dealer Skody w Jeleniej Górze, ulica Cieplicka 106 i w Zgorzelcu, ulica Lubańska 13A.
7: Skoda.
8: Potrzebujesz fachowej wycinki drzew? Montana Michał Furs. Zrobimy to szybko, bezpiecznie i precyzyjnie. Wycinka drzew metodą alpinistyczną i tradycyjną. Usługa wycinki lasów prywatnych. Przygotowanie działek pod inwestycje. Szybka wycena i realizacja. Działamy na całym Dolnym Śląsku. Znajdź nas na Facebooku. Usługi wycinka drzew. Montana Michał Furs.
1: Po reklamie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
10: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
0: Ojej, tak sobie patrzymy na mapę temperaturową, obok jest mapa ostrzeżeń meteorologicznych i wszystko o tej porze, czyli o 8.31 jest w kolorach pomarańczowych. Bowiem na termometrach od 18 stopni na ziemi kłodzkiej aż do 20 prawie 8 stopni na północnym zachodzie regionu, Zielona Góra najcieplejszym miastem w Polsce jest teraz. Od 31 do 34 stopni to temperatury maksymalne na dzisiaj. Będzie mnóstwo słońca, odrobina chmur w drugiej części dnia, ale dzień bez opadów z wiatrem, który nas nie schłodzi, bo będzie słaby i będzie wiał nam z północy.
9: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
10: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
1: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
0: Jeśli chodzi o ciśnienie, to tutaj niezmiennie wartość optymalna 1018 hektopaskali. Trochę wzrośnie później, trochę spadnie, ale mniej więcej utrzyma się na tym poziomie. Jeśli chodzi o biometr, to mówimy krótko. Jest i będzie dzisiaj niekorzystny, a jakość powietrza za to jest albo bardzo dobre, albo w najgorszym wypadku dobre, ale w ciągu ostatniej godziny uległo i tak polepszeniu w całym regionie. A teraz Jacek Rogulski, raport regionalny. Dzień dobry raz jeszcze.
11: No, dzień dobry raz jeszcze. No i oczywiście przypomnienie na samym początku, że dzisiaj będzie upał, ale chyba nie trzeba tego nikomu powtarzać, bo już to czujemy na własnej skórze, prawda?
0: Zdecydowanie tak.
11: Czas na raport. Zarząd Powiatu Karkonoskiego, Złotum Zaufania i Absolutorium za 2025 rok. Na ostatniej sesji radni pozytywnie ocenili także wykonanie budżetu za ubiegły rok. 10 samorządowców głosowało za, 4 było przeciw. Jak wyjaśnia starosta karkonoski Mirosław Górecki, było to podsumowanie pracy poprzedniego zarządu nieobecnego.
12: To jest absolutorium dla poprzedniego zarządu. Podsumowujemy rok 2025, a ten zarząd jest od lutego 2026, także tutaj taka trochę dziwna sytuacja. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej jest pozytywna do wykonania budżetu za 2025. Nie mamy jakichś uwag co do tego i pozytywnie oceniamy.
11: Negatywnie działania poprzedniego zarządu powiatu karkonoskiego ocenili radni Prawa i Sprawiedliwości. Oczekujemy od władz przede wszystkim konkretnych działań, podkreśla radna Alina Sudol-Kornalewicz.
13: Chcielibyśmy, żeby to był koniec tego zamieszania wokół drogi numer 366, ale póki co po prostu jako powiat szukamy możliwości, szukamy rozwiązań. Zastanawiamy się, czy będziemy ogłaszać nowy przetarg, czy też po prostu szukać jakichś innych. innych. Musimy działać, musimy myśleć, dlatego że mieszkańcy powiatu karkonoskiego czekają na nową drogę, czekają po prostu na remont i to jest nasz cel w tej chwili. My w tym powiecie karkonoskim to jak w dobrej rodzinie. Najpierw się pokłócimy, a później znajdziemy rozwiązanie, bo musimy znaleźć rozwiązanie, ponieważ to, co powiedziałam wcześniej, mieszkańcy powiatu karkonoskiego czekają na drogę 366.
11: Dodajmy, że na sesji absolutoryjnej nie pojawił się nikt z poprzedniego odwołanego zarządu powiatu karkonoskiego.
1: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
11: Teraz Wałbrzych, gdzie szykują się duże utrudnienia dla kierowców jadących w stronę Strugi i Starych Bogaczowic. Drogowcy rozpoczynają tam końcowe prace przy remoncie drogi wojewódzkiej 375. Więcej szczegółów zna Jacek Zych.
7: Tak, to informacja skierowana do mieszkańców Strugi i Starych Bogaczowic jeżdżących choćby do pracy w Wałbrzychu. Od środy drogowcy będą kolejno zamykali odcinki. Najpierw od obwodnicy Szczawna do Strugi, a następnie od Strugi do Starych Bogaczowic.
14: Odcinek drogi musi być zamknięty. Wynika to ze specyfiki układu drogowego, gęstego zalesienia. Ciężki sprzęt musi się tam bezpiecznie zmieścić, musi zostać wykonane frezowanie, musi zostać również przygotowana nawierzchnia do jej ułożenia.
7: Powiedział Michał Nowakowski, rzecznik prasowy Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu do tej pory zakończyła już remont pierwszego odcinka tej drogi pomiędzy skrzyżowaniem z drogą krajową numer 5 w Dobromierzu a Pietrzykowem i właśnie tam będą kontynuowane prace po zakończeniu odcinka Szczawno-Zdrój Stare Bogaczowice.
14: Między Pietrzykowem a Chwaliszowem 26 czerwca będzie pod ruchem wahadłowym frezowana nawierzchnia. Tak samo frezowana nawierzchnia będzie jeszcze 27 czerwca, ale już przy zamkniętym odcinku. Natomiast w dniach 29 czerwca do 13 lipca ten odcinek będzie zamknięty właśnie ze względu już na układanie nawierzchni.
7: W sumie na wszystkie zaplanowane remonty dróg wojewódzkich w ramach programu Dolny Śląsk na dobrej drodze Dolnośląska Służba Dróg i Kolei wyda w tym roku 75 milionów złotych. W tym roku prace prowadzone będą m.in. na terenie powiatów kamiennogórskiego, świdnickiego i wałbrzyskiego. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
11: Rada Miejska Legnicy będzie głosować nad przekazaniem samorządowi województwa w formie darowizny prawie 2 hektarów gruntów przy ulicy Mikołaja Kopernika z przeznaczeniem pod budowę nowej siedziby pogotowia ratunkowego. Szczegóły zna Szczepan Knap.
15: To gminna działka. Według operatu sporządzonego przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego jest warta nieco ponad 1 800 000 złotych. Marszałek Dolnego Śląska zawnioskował o jej nieodpłatne przekazanie na realizację celu publicznego – budowę nowej siedziby pogotowia ratunkowego w Legnicy. Prezydent miasta jest za, ale decyzja wymaga zgody Rady Miejskiej. Nieodpłatne przekazanie działki stworzy realną możliwość budowy nowoczesnej siedziby pogotowia ratunkowego w Legnicy, skupiającej całość działalności jednostki w jednym miejscu. To mocno przyczyni się do zwiększenia skuteczności udzielania pomocy mieszkańcom regionu. Województwo nie dysponuje obecnie nieruchomościami gruntowymi umożliwiającymi realizację takiej inwestycji. Gmina zastrzega, że darowizna umożliwia wykorzystanie nieruchomości wyłącznie na wskazany cel publiczny. W przeciwnym wypadku marszałek będzie musiał zwrócić działkę. Dlatego terenu została wydana już decyzja o lokalizacji inwestycji, czyli budowy budynku stacji pogotowia ratunkowego i niezbędnej infrastruktury towarzyszącej. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
11: Kolejny raport o 9.30, a przed nami ważne informacje dla tych, którzy zdecydują się jednak mimo wszystko wybrać w Karkonosze. Posłuchajmy szczegółów, no i porad ratownika GOPR.
5: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
1: Pogoda w górach.
16: Dzień dobry, ze stacji centralnej GOBY w Jelnie Górze, ratownik dyżurny Karolina Andrzejewska. Dziś w szczytowych partiach Karkonoszy temperatura od 15 do 17 stopni. Wiatr północny 7 metrów na sekundę, widzialność 50 km, zachmurzenie minimalne, bez opadu. Szlaki turystyczne miejscami mogą być mokre. Szlaki, które są zamknięte ze względu na remont, informacja na stronie Karkonoskiego Parku Narodowego. W dolnych partiach Karkonoszy i Kotliny Jeleniogórskiej temperatura od 19 do 32 stopni. Bezwiecznie, widzialność bardzo dobra, zachmurzenia brak, bez opadów. Szlaki turystyczne również miejscami mogą być mokre. Przypominamy dzisiaj o nawodnieniu, o nakryciu głowy, jak i również o używaniu kremów z filtrem przy takich temperaturach, jakie dzisiaj będą panować. Dziękuję.
5: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
17: Hi, it's Johannes from Vice and you are listening to Muzyczne Radio.

0: Kandydat dawnej Celwiskozy, czyli zakładu przemysłowego, który nie działa od lat w Wielkiej Górze. Nie dymiły przez bardzo, bardzo długi czas. Lokalsi wiedzą, o co chodzi. A dzisiaj się okazuje, jeden z tych kominów zadymił. Jarek nam podrzuca zdjęcie. No pewnie ktoś coś wypala, jakieś kable albo opony w środku, bo to aż niewiarygodnie wygląda, ale komin, który nie był używany, łohoho, albo jeszcze dłużej, nagle dymi na czarno. A przecież nikogo z wielkiego nie wybrali, żeby coś miało dymić.
1: Muzyczne radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
0: Dzień dobry, 19 minut przed 9.
1: Reklama.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Legnica pełna muzyki. 3 dni superkoncertów i fantastycznych atrakcji. Na scenie Trips, Lady Punk, Dawid Kwiatkowski, Wonky One i Julia Żugaj. 26-28 czerwca, Park Miejski. Widzimy się w Legnicy.
3: Nie wszystko zależy od nas.
4: Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
3: Co się zmieniło?
4: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
5: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
6: Już 28 czerwca w niedzielę handlową wielkie wydarzenie w parku handlowym.

0: trener piłki nożnej UEFA, reporter meczowy i współprowadzący program Turbo Kozak w Kanal Plus Sport. Więcej na Facebooku. Przystanek Karkonosze. Czekamy na Was w niedzielę 28 czerwca.
1: Po reklamie.

Krzysztof Kasakasowski, reprezentant Scyzoryków Kieleckich. Proszę bardzo, z piosenką To właśnie lato, które powinno być zabronione, powinny być chłodne piosenki, o tym już doskonale wiecie. A jak ktoś pyta, dlaczego jest tak gorąco, dlaczego tutaj jakieś...

0: bo duże rekrutacje planują m.in. fabryki produkujące na rzecz wojska. Na przykład Polska Grupa Zbrojeniowa do końca roku chce zatrudnić około 1000 osób. Najbardziej poszukiwani będą elektromechanicy, spawacze, operatorzy maszyn CNC oraz monterzy. Na Dolnym Śląsku pracowników szukają m.in. Wojskowe Zakłady Łączności w Czernicy oraz Fabryka Jelcza w Wielczu-Laskowicach. Znamy coraz więcej szczegółów rządowych planów zasypywania dziury w budżecie. Wczoraj Rada Ministrów wróciła do tematu akcyzy na alkohol. Do Sejmu, a następnie prezydenta trafić mają przepisy podobne do tych już raz zawetowanych. Zdrożeć miałyby wszystkie alkohole, a uzyskane środki miałyby trafić na ratowanie sytuacji NFZ. Rząd argumentuje, że wyższe ceny ograniczą spożycie i dokładnie tego samego argumentu używa w sprawie opłaty cukrowej. Tu też mamy przyspieszenie. Projekt zmian w opłacie trafił wczoraj do konsultacji społecznych. Doliczany do słodkich napojów podatek ma wzrosnąć z 50 do 70 groszy za litr, co da budżetowi dodatkowe 1,5 miliarda złotych. Port lotniczy we Wrocławiu uznano najlepszym lotniskiem w Europie w kategorii tych obsługujących do 5 milionów pasażerów rocznie. To pierwsza nagroda dla Polski w 20-letniej historii konkursu. Port w stolicy Dolnego Śląska obsłużył w ubiegłym roku 4 miliony 900 tysięcy osób, sporo więcej niż rok wcześniej, choć przez 40 dni był zamknięty ze względu na rozbudowę. Największym wyzwaniem był finał Ligi Konferencji UEFA. Wówczas w ciągu 72 godzin z lotniska skorzystało 57 tysięcy pasażerów. Według badań kolejne rekordy w polskich portach lotniczych są tylko kwestią czasu. Na zagraniczne wakacje samolotem zamierza polecieć aż 39% Polaków planujących letni wypoczynek.
1: Pora dla inwestora.
0: Na warszawskiej giełdzie w środę było dość nerwowo, główne indeksy zanotowały spore spadki. WIG20 stracił prawie 2,5% i ma 3554 punkty. Pozytywnie wyróżniło się tylko polkowickie Modivo, którego kurs wzrósł o 2,12%. Na rynku walutowym złoty wciąż traci wartość. Za euro w internetowych kantorach zapłacimy już 4,30 zł, za dolara 3,78 zł, a za funta 4,99 zł. Frank w kantorach sprzedawany jest zwykle po 4,67 zł, a za 100 czeskich koron zapłacić trzeba 17,80 zł. W magazynie Portfel to wszystko. Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
1: Portfel.

Skandal, skandal, skandal, naprawdę skandal. Kolejna piosenka ze słowem summer. Nie. Zdecydowanie, żadna by ochłodzenia. Słuchajcie, jak sobie tak człowiek patrzy w tę prognozę, no to wiadomo, jutro cieplej, w sobotę to już w ogóle ekstremalnie, a w niedzielę nawet i 40 stopni mogą pokazać termometry, przynajmniej według naszego meteo. Poniedziałek może być odrobinę chłodniejszy, ale nie musi. Wtedy jest jakaś szansa na deszcz, a temperatura

W poniedziałek jeszcze ma być rzędu nawet 39-38 stopni. Tyle mają pokazać termometry we Wrocławiu i w Legnicy. Dopiero od wtorku trochę chłodniej, do 30 stopni, a środa z deszczem i z temperaturą 26, później 24 stopnie. O, to ja już bym chciał być na pozycji numer 4 zdecydowanie. My Candice teraz i Sandra Wild i Sunshine poleca się do słuchania.

0: To jest fajne nazwisko. Nazwisko ponoć w show biznesie to jest połowa sukcesu. Sandra Wilde, czyli pani Sandra Dzika. Fajne to by było, jakbyśmy się nazywali tak właśnie jak oni, tylko że to po angielsku brzmi zdecydowanie dumniej niż po polsku. My Candice, Sandra Wilde, Sunshine to teraz...
1: Poranek z muzycznym radiem.
0: Przebojem. Dawid Podsiadło, też fajne nazwisko. Sebastian Wysoczański, też fajne nazwisko. On zaraz będzie wam mówił tutaj słonecznie. Dzień dobry, a ja mówię wam do usłyszenia. Radek Bajor, trzymajcie się.

0: Muzyczne radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
0: Reklama. Bad Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 25 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215. 795 135 215.
2: Uwaga, łowcy wakacyjnych okazji! Już 26 czerwca w Kuprum Arena w Lubinie Hot Summer Deals, czyli wakacje pełne nagród. Zrób zakupy za minimum 100 zł i odbierz dmuchanego flaminga. Wydaj 200 zł i graj dodatkowo atrakcyjne nagrody. Nie przegap letniej akcji pełnej prezentów i dobrej zabawy. 26 czerwca Hot Summer Deals w Kuprum Arena. Wpadaj, masz po drodze!
0: Pięć inicjatyw KGHM Polska Miedź S.A. zostało wyróżnionych w najnowszej edycji raportu Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki. Przygotowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Prezent z okazji urodzenia dziecka. Kampanie promujące badania profilaktyczne. Miedziowe pszczoły. Pączek ze szlachetnym nadzieniem. Oraz pilotażowy projekt KGHM Lab. Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki Forum Odpowiedzialnego Biznesu od lat należy do najważniejszych przeglądów inicjatyw z zakresu społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju. Oddychaj zdrowiem i żyj pełnią energii. Normobaria Jelenia Góra to tlenoterapia i noclegi w komorze normobarycznej, które wspierają organizm po operacjach w leczeniu wielu chorób, poprawiają wydolność sportową. Umów się na seans. Telefon 797 450 661. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29.
3: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: Dziewiąta.
0: Czas na wiadomości.
5: Jak przetrwać upały? Za chwilę rządowy poradnik. Potem sondaż o Ukrainie w Unii Europejskiej w dniu startu konferencji w Gdańsku. I podpowiedź dla wybierających się na wesele, jaki prezent raczej na pewno spodoba się parze młodej. Marcin Krzamiński. Pracodawca może skrócić nam w upały dzień pracy. Przypomina Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Już decydują się na to m.in. niektóre urzędy, jak Starostwo Powiatowe w Puławach czy w gminie Czarna w powiecie dębickim. Już zapowiedziały, że dziś czy jutro będą czynne krócej. Specjalne ostrzeżenia przed upałami zamieściło też w mediach społecznościowych Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
6: Pij dużo niegazowanej wody. Unikaj słodzonych napojów i energetyków, sprzyjają odwodnieniu. Unikaj wysiłku fizycznego. W ciągu dnia pozostań w chłodnym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
5: Alerty drugiego stopnia przed upałami zaczną obowiązywać w większości krajów południe. Dziś miejscami 34 stopnie, w sobotę i niedzielę nawet ponad 40 i to w cieniu. Senat będzie dziś głosował nad ustawą o jawności zarobków lekarzy. Umożliwia ona zbieranie danych o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia za pomocą numeru PESEL albo prawa do wykonywania zawodu danego medyka. Przeciwko ustawie protestuje lekarski samorząd, który apeluje już o prezydenckie weto. Dziś rozpoczyna się w Gdańsku dwudniowa konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy. Tymczasem większość Polaków, blisko 60%, jest przeciwko wejściu Ukrainy do Unii Europejskiej. Wynika z sondażu przeprowadzonego przez Ibris. Na tak było ponad 35% ankietowanych. W gdańskiej konferencji będzie uczestniczyć kilka tysięcy gości ze świata polityki i biznesu. Ukrainę będzie reprezentowała Julia Sfirydenko, czyli szefowa rządu. Paweł Razewicz.
7: Dyskusja o konferencji odbudowy Ukrainy zbyt mocno skupia się na nieobecności prezydenta Ukrainy, przekonywał minister Paweł Kowal.
8: Pełen obraz. Zarówno zainteresowania Zachodu, najwyższych przedstawicieli Unii Europejskiej, dwie kluczowe osoby z Unii Europejskiej będą i pani przewodnicząca von der Leyen i przewodniczący Costa. Wysoka delegacja Stanów Zjednoczonych, podwyższono rangę delegacji z Kanady, jest Japonia, Korea, wszyscy kluczowi gracze z G7.
7: Na stołach znajdzie się przynajmniej 200 umów i porozumień biznesowych. Równie ważna będzie dyskusja o wyzwaniach społecznych, dodaje prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.
9: Jak odbudowywać Ukrainę w sytuacji, kiedy wielu mieszkańców tego kraju jest dzisiaj poza krajem?
7: W wyjątkowym trybie na czas konferencji funkcjonował będzie Gdańsk. Takiej liczby policyjnych patroli i dyplomatycznych kolumn na ulicach miasto jeszcze chyba nie widziało.
5: Jeszcze jedno badanie, którego wyniki raczej nie zaskakują. Najlepszym ślubnym prezentem jest gotówka. Tak uważa 3/4 ankietowanych. Autorzy polskiego badania zwrócili uwagę, że tradycyjne prezenty rzeczowe, na przykład sprzęt domowy, odchodzą w zapomnienie. Eksperci przekonują, że respondenci rozróżniają stopień bliskości między weselnymi gośćmi a młodą parą. W przypadku najbliższej rodziny największy odsetek badanych uznał, że dołączenie do koperty z pieniędzmi upominku jest właściwym gestem. Drobny upominek pełni bowiem funkcję symboliczną, pokazuje zaangażowanie, podkreśla wyjątkowość relacji i sprawia, że prezent nabiera bardziej osobistego charakteru.
3: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Meksyk i RPA z grupy A, Szwajcaria, Kanada, a także Bośnia i Hercegowina z grupy B oraz Brazylia i Maroko z grupy C to drużyny, które wywalczyły już awans do fazy pucharowej Mundialu. Największą niespodziankę sprawiła Republika Południowej Afryki, pokonując Koreę Południową 1-0, mówi trener Hugo Broz. Jestem dumny z postawy mojego zespołu i myślę, że daliśmy odpowiedź tym wszystkim krzykaczom z ostatnich tygodni, którzy uważali, że musimy coś się zmienić i pouczali nas, co mamy robić. A my zrobiliśmy swoje i awansowaliśmy. Bo moi piłkarze dają z siebie absolutnie wszystko. Przekraczają własne granice. Kiedy trzeba, idą na całość. I dziś mamy fantastyczny wynik. Dziś kolejne 6 spotkań w grupie D. Pewnie awans Amerykanie zmierzą się z Turcją, która żegna się z turniejem, a Paragwaj zagra z Australią. W grupie E Niemcy zmierzą się z Ekwadorem, a Wybrzeże Kości Słoniowej z Curaçao. Debiutanci wciąż mają szansę na awans. A kciuki trzyma za nich holenderski pomocnik Ryan Grafenberg. Świetna sprawa. Uważam, że Curaçao dobrze zaprezentowało się w swoim ostatnim meczu. Zdobyli punkt, więc mam nadzieję, że w tym ostatnim spotkaniu zdobędą 3 i zdołają awansować. Holendrzy też dziś wejdą na boisko, zagrają z żegnającą się z turniejem Tunezją, mówi trener pomarańczowych Ronald Koeman. Spodziewamy się trudnego meczu. Myślę, że kiedy drużyna ponosi 2 dotkliwe porażki w swoich 2 pierwszych spotkaniach, a po pierwszym meczu zmienia trenera, to będzie chciała zakończyć turniej z podniesioną głową i musimy być na to przygotowani. W drugim meczu w grupie F Japonia zagra ze Szwecją. Rozczarowaniem zakończył się pierwszy w tym sezonie występ Igi Świątek na trawiastych kortach. Rozstawana z 1 Polka w drugiej rundzie, czyli w swoim pierwszym meczu w niemieckim Bad Homburg, przegrała z Amerykanką Emmą Navarro. 5-7, 6-2 i 3-6. A już w poniedziałek rusza Wimbledon, gdzie Świątek będzie bronić tytułu. Gospodarza letnich Igrzysk Olimpijskich w 2036 roku poznamy za 3 lata. Taką informację przekazał MKOL. To powrót do systemu sprzed lat, czyli wyboru z 7-letnim wyprzedzeniem. Imprezę od dawna chcą zorganizować m.in. Indie i Katar.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio. Kochamy muzykę.

0: Reklama. Budujesz nowy lub remontujesz stary dom? Postaw na nowoczesne granulaty wdmuchiwane, szczelne ocieplenia bez mostków termicznych. Gwarancja na wykonaną usługę. Celuloza Dolny Śląsk. Zadzwoń 500 305 123.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chobuściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak! Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
5: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
6: Kia. Movement that inspires.
0: Po reklamie.
7: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Tripsy Samfel, Tandy Dust w Muzycznym Radiu, 14 minut po godzinie 9. Sebastian Wysoczański, dzień dobry, witajcie. Bardzo mi miło, że mogę być dziś razem z wami. Bardzo mi miło, że wspólnie możemy otworzyć nasze czwartkowe przedpołudnie.
1: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: Spoglądamy w gwiazdy i przynosimy, mam nadzieję, same dobre wiadomości dla was. Barany będą pełne energii i chętnie podejmą nowe wyzwania. Dzień sprzyja odważnym decyzjom. Byki będą mogły uporządkować sprawy finansowe lub organizacyjne. Spokój pozwoli im uniknąć błędów. Bliźnięta będą mogły liczyć na interesujące propozycje. Warto dokładnie przeanalizować każdą z nich. Raki poczują potrzebę zadbania o siebie i o swoje otoczenie. Małe zmiany poprawią im samopoczucie. Lwy będą przyciągały uwagę swoim optymizmem. Ktoś doceni ich zaangażowanie. Panny będą mogły działać wyjątkowo skutecznie. Dobra organizacja ułatwi im codzienne obowiązki. Wagi odnajdą równowagę między pracą a odpoczynkiem. Warto poświęcić chwilę na własne pasje. Skorpiony będą mogły rozwiązać sprawę, która od dawna wymagała ich uwagi. Uczucie ulgi poprawi im nastrój. Strzelce będą pełne inspiracji i nowych pomysłów. Otwartość na zmianę okaże się bardzo korzystna. Koziorożce będą działały spokojnie i konsekwentnie. Ich wysiłki zaczną przynosić efekty. Wodniki chętnie zaangażują się w nowe przedsięwzięcia. Kreatywne podejście okaże się ich atutem. Ryby będą mogły liczyć na więcej harmonii i spokoju. Drobne sukcesy dodadzą im pewności siebie. Mamy czwartek, 25 dzień czerwca. Imieniny obchodzą Dorota. Wszechstronna i wnikliwa, lubi zmiany. Łucja jest zaradna i konsekwentna, lubi rozkazywać. A osoby urodzone 25 czerwca są ambitne i pracowite. Potrafią skupić się na wybranej dziedzinie i czekać na sprzyjający moment. Szybko się uczą i potrafią ułożyć dobry plan działania. Nie lubią tracić czasu i bywa, że pracują ponad swoje siły. W miłości są nieśmiałe i bardzo skromne. Szczęśliwa cyfra 4, kamień szlachetny turkus, sprzyjający znak zodiaku na dziś to panna.
1: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.
2: Cześć, tu Paula Roma. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia.

0: Kasia Sienkiewicz, utwór zatytułowany Były momenty, jej solowa kariera rozkręciła się na dobre, a oto owoc tejże solowej pasji do muzyki. Z całą pewnością po zawieszeniu projektu Kwiat Jabłoni Kasia Sienkiewicz prezentuje takie muzyczne perełki, jak Były momenty. 9.30 się zbliża, za chwilę raport regionalny, za chwilę o pogodzie mówić się również będziemy.
1: Reklama.
2: Hej dzieciaki! Gotowi na super zabawę? Wpadajcie do Krainy Zabawy, ogromnego dmuchanego placu zabaw w Olszynie. Czekają wielkie zjeżdżalnie, skoczne dmuchańce i mnóstwo śmiechu. A dla małych i dużych organizujemy imprezy pełne atrakcji. Kraina Zabawy, Olszyna Wolności 87.
3: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy Leszniej we Wrocławiu, bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
1: Po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
5: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
0: 9.30 punktualnie. No i co? No i żar leje się z nieba. 25 stopni na termometrach już teraz. 30, 31 dzisiaj maksymalnie. Jutro 32, w sobotę 35 i w niedzielę 37 stopni. Tak zapowiadają się najbliższe dni na Dolnym Śląsku. W przyszłym tygodniu będzie niestety zmiana pogody. Będą deszczowe dni, zatem nie narzekamy, że jest gorąco, bo w przyszłym tygodniu będziemy narzekać, że ciągle pada. Cieszmy się z tego dzisiejszego słońca. Uważajmy na siebie oczywiście, ale po godzinie 17-18 to jest przepiękny czas nawet w takie upały.
4: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
5: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
6: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
0: Raport regionalny przedstawi Jacek Rogulski.
7: Jak poinformował podczas sesji Rady Miasta prezydent Piotr Roman, jeśli wszystkie procedury przebiegną zgodnie z planem, w najbliższym czasie dojdzie do formalnego przekazania uprawnień pomiędzy kolejnymi jednostkami Armii Stanów Zjednoczonych Bolesławców.
8: Tym razem do miasta ceramiki mają trafić żołnierze z Kansas. Zdaniem władz ich obecność może ponownie pozytywnie wpłynąć na lokalną gospodarkę. Prezydent Roman podkreślił, że na zmianie skorzystają przede wszystkim restauratorzy oraz przedsiębiorcy działający w sferze usług. Niewykluczone również, że liczba amerykańskich wojskowych będzie większa niż początkowo zakładano. Szczegóły mają być znane w najbliższych dniach. Obecność żołnierzy amerykańskich od lat przekłada się na większy ruch w lokalnej gastronomii, handlu i usługach, stanowiąc dodatkowe wsparcie dla wielu przedsiębiorców w regionie. Teraz pozostaje czekać na ostateczne potwierdzenie harmonogramu rotacji i skali nowego kontyngentu, który trafi do Bolesławca. Do tematu wrócimy. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
7: Prawie 100 kg miodu zebrali bartnicy z uli stojących na terenach zielonych przy starej kopalni w Wałbrzychu. Ule zrobione z części starych pralek postawiono tam 4 lata temu. Projektowi przygląda się Jacek Zych.
9: Tak, ja tylko od razu uspokoję. Ule są standardowe, z drewnianym stelażem. Obudowane są jednak faktycznie kratownicą z bębnów ze starych pralek. Pasieka to projekt miasta i jednej z fundacji, która w ten sposób promuje ekozbiórki i potrzebę recyklingu odpadów. Chociaż stoi w centrum miasta, bartnicy zapewniają, że miód jest jak najbardziej zdrowy i pozbawiony śródmiejskich zanieczyszczeń.
10: Jeżeli chodzi o miód kwiatowy, no to on jest w 100% bezpieczny, ponieważ nektar jest wytwarzany cały czas na bieżąco. Także pszczoły pozyskują ten nektar cały czas. Jeżeli chodzi o na przykład propolis, no to nie pozyskujemy go z terenów miejskich. Żywica może absorbować jakieś zanieczyszczenia. Podobnie jest z pyłkiem kwiatowym, także jego jakość niekoniecznie musi być taka dobra jak z terenów poza miastem, ale jeżeli chodzi o miód, to jest on jak najbardziej najwyższej jakości.
9: Wyjaśnia Kacper Dractwa, bartnik opiekujący się starokopalnianą pasieką, a miodobranie, które miało być niewielką, jednorazową akcją ekologiczną, zamienia się powoli w wałbrzyską tradycję, a pszczoły w śródmieściu miasta czują się wyjątkowo dobrze.
10: Tu mamy ich około 200-300 tysięcy. W każdej rodzinie pszczelej około 50 tysięcy pszczół. Co do ilości miodu, no to ilość, którą podawałem, to jest pozyskiwana z jednej rodziny pszczelej. Jest ona może troszeczkę mniejsza niż w poprzednich latach, ze względu na to, że nie występowało w tym roku u nas zbyt duża ilość spadzi.
9: Nietypową pasiekę i ule ze starych pralek można oglądać na terenie starej kopalni, nieco z boku. Stoi na terenie zielonym przy bramie wjazdowej na górną część obiektu. Wałbrzych Jacek, Zych, Muzyczne Radio.
7: A na koniec ostrzeżenie. Pił, bo miał urodziny. 73-latek po raz drugi w ciągu 3 dni został zatrzymany przez policjantów. Kierował pijany i mimo sądowego zakazu, relacjonuje podinspektor Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Policji.
1: Policjanci Jeleniogórskiej Drogówki, jadąc ulicą Sobieskiego w Jeleniej Górze, zwrócili uwagę na kierującego pojazdem marki Peugeot. Funkcjonariusze rozpoznali kierowcę, którego zaledwie 3 dni wcześniej zatrzymali do kontroli drogowej. Wiedzieli, że nie powinien on prowadzić pojazdu, dlatego natychmiast podjęli interwencję. Za kierownicą ponownie siedział ten sam 73-letni mieszkaniec powiatu karkonoskiego. Policjanci po raz kolejny wyczuli od niego woń alkoholu. Badanie wykazało 1,2 promila. Ponadto okazało się, że obowiązuje go nadal sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Zapytany o powód spożywania alkoholu, mężczyzna tłumaczył funkcjonariuszom, że pił, bo ma dzisiaj urodziny. To przykład skrajnie nieodpowiedzialnego i lekkomyślnego zachowania, które mogło doprowadzić do tragedii. Przypominamy, że kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz niestosowanie się do orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów to przestępstwa, za które grożą surowe konsekwencje karne.
7: To wszystko w tym raporcie. Kolejne informacje z regionu o 10.30, a teraz to, co istotne dla tych, którzy planują wycieczkę w górach. Dzisiaj będzie tam gorąco, a dokładnie jakie warunki będą panować w górach, o tym opowiedzą ratownicy GOPR.
2: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
6: Pogoda w górach.
11: Dzień dobry, ze stacji centralnej GOBY w Jeleniej Górze, ratownik dyżurny Karolina Andrzejewska. Dziś w szczytowych partiach Karkonoszy temperatura od 15 do 17 stopni. Wiatr północny 7 metrów na sekundę, widzialność 50 km, zachmurzenie minimalne, bez opadu. Szlaki turystyczne miejscami mogą być mokre. Szlaki, które są zamknięte ze względu na remont, informacja na stronie Karkonoskiego Parku Narodowego. W dolnych partiach Karkonoszy i Kotliny Jeleniogórskiej temperatura od 19 do 32 stopni, bezwiecznie, widzialność bardzo dobra, zachmurzenia brak, bez opadów. Szlaki turystyczne również miejscami mogą być mokre. Przypominamy dzisiaj o nawodnieniu, o nakryciu głowy, jak i również o używaniu kremów z filtrem.
12: Przemysław Sobiec, Grupa Sudecka GOP. Dzień, zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatura maksymalna od 28 do 30 stopni, wiatr słaby północno-zachodni. W szczytowych partiach Sudetów temperatura od 16 do 17 stopni, wiatr słaby i umiarkowany. Dziękuję.
2: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
13: Hey, I'm Mika and you're listening to Muzyczne Radio.

0: Reklama.
1: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
3: 5 inicjatyw KGHM Polska Miedź S.A. zostało wyróżnionych w najnowszej edycji raportu Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki. Przygotowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Prezent z okazji urodzenia dziecka. Kampanie promujące badania profilaktyczne. Miedziowe pszczoły. Pączek ze szlachetnym nadzieniem. Oraz pilotażowy projekt KGHM Lab. Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki Forum Odpowiedzialnego Biznesu od lat należy do najważniejszych przeglądów inicjatyw z zakresu społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju.
0: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.

Hard Christian i Sunkheim 2018, 8 minut do godziny 10. Muzyczne radio, lato już. No i jutro zakończenie roku szkolnego. Od jutra będziemy mogli mówić głośno, że

0: Reklama. Usterka w aucie? DPF z Lubania służy pomocą w nowym serwisie. Wszystkie bieżące naprawy oraz jak zawsze pełny serwis filtrów DPF, FAB i katalizatorów. Lubań Zgorzelecka 18. Dzwoń 733 97 000.
1: Legnica pełna muzyki. 3 dni superkoncertów i fantastycznych atrakcji. Na scenie Trips, Lady Punk, Dawid Kwiatkowski, Wonky One i Julia Żugaj. 26-28 czerwca, Park Miejski. Widzimy się w Legnicy.
0: Po reklamie.

0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
1: 10:00.
0: Czas na wiadomości.
2: Wrócimy do Wenezueli. Za chwilę aktualny bilans trzęsienia ziemi. Potem intruz w tunelu stołecznego metra. Dziś przesłuchanie Francuza. Będzie też ciąg dalszy sprawy Szpitala Południowego. Marcin Krzemiński. Co najmniej 32 osoby zginęły, a ponad 700 zostało rannych w trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Te dane nie obejmują jednak stanu, który został dotknięty żywiołem w największym stopniu. O szczegółach Tomasz Orchowski.
3: Dwa trzęsienia o magnitudzie ponad 7 w tym samym miejscu Wenezueli doprowadziły do zawalenia się budynków i zamknięcia głównego lotniska kraju. AFP opisuje, że w stolicy wybuchła panika. Odnotowano 20 wstrząsów wtórnych. Najbardziej dramatyczna sytuacja jest w stanie La Guaira na obrzeżach Caracas, gdzie zawaliły się dziesiątki budynków. Można powiedzieć, że sytuacja w La Guaira to prawdziwa tragedia i że obszar ten stał się strefą klęski żywiołowej. Mówiła tymczasowa prezydentka Delcy Rodriguez. Pomoc Wenezueli zaoferował prezydent Stanów Zjednoczonych. Będziemy tam dla naszych nowych i wspaniałych przyjaciół, przekazał Trump.
2: Polski resort dyplomacji przekazał tymczasem, że nie ma informacji, by w Wenezueli ucierpiał jakikolwiek Polak. Zatrzymany wczoraj Francuz, przez którego na kilka godzin wstrzymano ruch pociągów warszawskiego metra, będzie dziś przesłuchiwany przez prokuratora. Wczoraj 22-latek nie był rozmowny, powiedział tylko, że przyjechał na wakacyjną wycieczkę, mówi aspirant sztabowa Marta Haberska ze stołecznej policji.
4: Podczas zatrzymania przy mężczyźnie nie znaleziono żadnych przedmiotów, które mogłyby świadczyć o zamachu, nie znaleziono też dokumentu, ale oczywiście będziemy te wszystkie okoliczności wyjaśniać.
2: Wstępnie brane jest pod uwagę postawienie zarzutów zamachu na urządzenie infrastruktury, za co może grozić nawet do 8 lat więzienia. Po przesłuchaniu śledczy zdecydują, czy będzie wniosek o areszt dla mężczyzny. Afery w Szpitalu Południowym ciąg dalszy. To, co opowiada, nie ma nic wspólnego z prawdą, to mecenas Jacek Dibuła, pełnomocnik młodego lekarza Dawida Kasprzyka, o byłym ordynatorze Emilu Jędrzejewskim. Ten ostatni zarzucił Kasprzykowi, że przyczynił się do śmierci kilku pacjentów.
5: Zarzuca spowodowanie przez mojego klienta śmierci w zdarzeniach, w których on nie uczestniczył, których nie widział i o których gdzieś usłyszano w korytarzu. Ten pan doktor nigdy nie uczestniczył w sytuacji udzielania przez mojego klienta jakiejkolwiek pomocy, czyli mamy do czynienia z jakimś absurdem.
2: Mówi mecenas Dibuła i dlatego Dawid Kasprzyk skierował wczoraj do sądu pozew przeciwko Emilowi Jędrzejewskiemu o zniesławienie i ochronę dóbr osobistych. O Kasprzyku, lekarzu bez specjalizacji, byłym koordynatorze SOR-u, zrobiło się głośno za sprawą jego sporych zarobków. Dziś nowe informacje dotyczące audytu prowadzonego przez stolicę w związku z aferą w Szpitalu Południowym mają poznać radni Warszawy. Dziś odbywają się dwie sesje rady, absolutoryjna i nadzwyczajna. Na koniec jeszcze krótko o cenach maksymalnych na stacjach paliw. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, litr 95 benzyny ma dziś kosztować maksymalnie 5 zł 96 groszy, a oleju napędowego 6,11.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Jestem Wolny zapraszają wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festiwal Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
8: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
9: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
10: Już 28 czerwca w niedzielę handlową wielkie wydarzenie w parku handlowym Przystanek Karkonosze w Miłkowie.

0: trener piłki nożnej UEFA, reporter meczowy i współprowadzący program Turbo Kozak w Kanal Plus Sport. Więcej na Facebooku. Przystanek Karkonosze. Czekamy na Was w niedzielę 28 czerwca.
1: KGM by Sanyoung. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tykpame to po koreańsku wyprzedaż. SUV Korando już od 47 660 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% lub w leasingu 101%.
2: KGM by Sanyoung. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
3: Zapraszamy do KGM Vega Car. Wałbrzych, ulica Wrocławska 89.
4: Po reklamie.
5: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

W zasadzie myślę, że można śmiało powiedzieć, no, że jutro będziemy wakacje rozpoczynać. Lato trwa już od dobrych kilku dni, 17 minut po godzinie 10, nasze czwartkowe przedpołudnie także z piosenkami, które będą w tym letnio-wakacyjnym okresie pojawiać się u nas coraz częściej. Wśród nich na pewno spotkanie z najnowszym nagraniem Bowskiej, Dzika. To utwór, który polecać wam będziemy w Muzycznym Radiu coraz częściej. Kto wie, może także na top30.pl. Bądźcie z nami w najbliższą sobotę po godzinie 13. Teraz Galantis, teraz David Guetta, Lighter, za chwilę Faruko.

0: Muzyczne Radio. Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: Na początku kwietnia bieżącego roku bardzo poważnemu wypadkowi komunikacyjnemu uległ 27-letni Michał. Mężczyzna doznał rozległych obrażeń ciała. W stanie ciężkim znalazł się na oddziale intensywnej terapii. Michał dał się poznać jako wrażliwy na ludzkie problemy człowiek. Nie odmawiał wsparcia każdemu, a szczególnie osobom starszym. Teraz przed mężczyzną długotrwała i kosztowna rehabilitacja. Pomóżcie Michałowi i jego rodzinie pokonać przeszkody, które nagle pojawiły się przed nimi. Oto adres do wpłat. pomagam.pl. Zrzutka dla Michała na rehabilitację Jolanta Dal. pomagam.pl. Zrzutka dla Michała na rehabilitację Jolanta Dal.
0: Reklama.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Pięć inicjatyw KGHM Polska Miedź S.A. zostało wyróżnionych w najnowszej edycji raportu Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki. Przygotowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Prezent z okazji urodzenia dziecka. Kampanie promujące badania profilaktyczne. Miedziowe pszczoły. Pączek ze szlachetnym nadzieniem. Oraz pilotażowy projekt KGHM Lab. Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki Forum Odpowiedzialnego Biznesu od lat należy do najważniejszych przeglądów inicjatyw z zakresu społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju.
3: Cześć sąsiad! Wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
4: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
5: Po reklamie. Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
6: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
7: 10.30 już punktualnie na termometrach w okolicach 28 stopni. No i drodzy Państwo, temperatura pnie się do góry. 30, 31 dzisiaj maksymalnie. Bardzo dużo słońca w zasadzie do końca tygodnia. I z każdym kolejnym dniem coraz cieplej. 30 dzisiaj, 31 jutro, 35 w sobotę, 37, 8 nawet w niedzielę. W przyszłym tygodniu będziemy mieli zdecydowaną zmianę pogody. Przyszły tydzień pod znakiem deszczu i to mam nawet na myśli prawie cały tydzień. Więc nie narzekajmy na to, jak jest jeszcze w tym tygodniu. Popołudniami będzie chłodniej, a najwyższy skwar chyba warto przeczekać w domu.
6: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl. Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
8: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
7: Raport regionalny przedstawi Jacek Rogulski.
9: Na początek Wałbrzych, gdzie we wtorek radni miejscy udzielili absolutorium prezydentowi Wałbrzycha Romanowi Szołemejowi. Decyzja nie była jednogłośna. Przeciwni byli radni opozycyjni. Więcej w materiale Jacka Zycha.
10: Tak, głosowanie nad absolutorium poprzedziła trwająca wiele godzin dyskusja nad przedstawionym przez prezydenta raportem o stanie miasta. Pełen raport został przedstawiony radnym i umieszczony w BIP-ie Urzędu Miasta, natomiast w czasie sesji prezydent Szołemej przedstawił go w formie prezentacji. To wystarczyło radnym koalicyjnym, żeby nie mieć wątpliwości co do zasadności pozytywnego zaopiniowania raportu i całorocznej pracy prezydenta.
11: Tutaj chyba same czyny przemówiły za panem prezydentem. Dostaliśmy raport. Oczywiście my cały rok, 25, monitorowaliśmy to, co się w Wałbrzychu dzieje, ale ten raport podkreślił ewidentnie, że miasto się rozwija, miasto idzie w kierunku inwestycji mieszkaniowych, drogowych. Inwestujemy w infrastrukturę szkolną, inwestujemy w infrastrukturę sportową, w infrastrukturę rekreacyjną. Robimy wszystko, żeby w tym mieście naszym mieszkańcom żyło się jak najlepiej. A prezydent swoją pracą, ciężką pracą i umiejętnością pozyskiwania środków zewnętrznych pokazał nam, że możemy jeszcze więcej.
10: To Krzysztof Kalinowski z klubu Koalicji Obywatelskiej, przewodniczący Rady Miejskiej w Wałbrzychu. Ostatecznie po wielogodzinnej dyskusji radni głosami Koalicji Obywatelskiej przyznali prezydentowi Szołemejowi absolutorium. Przeciw była piątka radnych opozycyjnych. Jedna z radnych PiS wstrzymała się od głosu.
11: Ja nie ukrywam, dzisiaj nam tak jak nawet z młodzieżą rozmawiam, trochę brakuje takich właśnie imprez dla młodzieży. Na pewno rzeczą, która mnie osobiście boli, to są też, to jest nasz rynek, tak, który tak naprawdę powinien zacząć żyć. Jeśli chodzi o, mówię o takie rzeczy, to są takie rzeczy, które uważam nie powinny rzutować na absolutnie na pracę pana prezydenta. Natomiast wiadomo, no mamy jeszcze dużo do zrobienia i nikt tutaj nie mówi, że zrobiliśmy wszystko, że jesteśmy najlepsi.
10: Do raportu i pracy prezydenta zdecydowanie bardziej krytycznie podeszli radni opozycyjni z klubu PiS. Chociaż pracy prezydenta nie oceniali wyłącznie w negatywny sposób, to jednak mieli na tyle dużo zastrzeżeń, że ich zdaniem wykluczyły one możliwość udzielenia prezydentowi absolutorium. Ja wczoraj i dziś próbowałem uzyskać od nich komentarz. Bezskutecznie. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
9: Również Zarząd Powiatu Karkonoskiego z wotum zaufania i absolutorium za 2025 rok. Na ostatniej sesji radni pozytywnie ocenili także wykonanie budżetu. 10 radnych głosowało za, 4 było przeciw. Jak wyjaśnia starosta karkonoski Mirosław Górecki, było to podsumowanie pracy poprzedniego zarządu, nieobecnego.
12: To jest absolutorium dla poprzedniego zarządu. Podsumowujemy rok 2025, a ten zarząd jest od lutego 2026, także tutaj taka trochę dziwna sytuacja. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej jest pozytywna do wykonania budżetu za 2025. Nie mamy jakichś uwag co do tego i pozytywnie oceniam.
9: Negatywnie działania poprzedniego zarządu powiatu karkonoskiego ocenili radni Prawa i Sprawiedliwości. Oczekujemy od władz przede wszystkim konkretnych działań, a tutaj tego nie było, podkreśla radna Alina Sudło-Kornalewicz.
13: Chcielibyśmy, żeby to był koniec tego zamieszania wokół drogi numer 366, ale póki co po prostu jako powiat szukamy możliwości, szukamy rozwiązań. Zastanawiamy się, czy będziemy ogłaszać nowy przetarg, czy też po prostu szukać jakichś innych. Musimy działać, musimy myśleć, dlatego że mieszkańcy powiatu karkonoskiego czekają na nową drogę, czekają po prostu na remont i to jest nasz cel w tej chwili. My w tym powiecie karkonoskim to jak w dobrej rodzinie. Najpierw się pokłócimy, a później znajdziemy rozwiązanie, bo musimy znaleźć rozwiązanie, ponieważ to, co powiedziałam wcześniej, mieszkańcy powiatu karkonoskiego czekają na drogę 366.
9: Dodajmy, że na sesji absolutoryjnej nie pojawił się nikt z poprzedniego odwołanego zarządu powiatu karkonoskiego. Zmieniamy temat. W sobotę, 27 czerwca, rusza sezon linii kolei dolnośląskich KD Premium Nadmorski. Pociąg będzie kursował z Wrocławia przez Legnicę, Lubin, Zieloną Górę do Świnoujścia. I to bardzo szybko, informuje Bartłomiej Rodak, rzecznik kolei dolnośląskich.
14: W wakacyjnym rozkładzie jazdy tradycyjnie już pojawi się KD Premium Nadmorski, który z Wrocławia przez Legnicę, Lubin i Zieloną Górę w każdą sobotę ruszy do Świnoujścia. Pociągi powrotne w każdą niedzielę. Z Wrocławia do Milicza natomiast wyjedzie dedykowany rowerzystom KD Sprinter Ryszard Szulkowski, dostosowany do przewozu większej liczby rowerów.
9: Świetna propozycja i z chęcią wykorzystywana przez podróżnych, którzy chcą upalne dni na przykład spędzić nad morzem. W sobotę znowu wraca ten pociąg KD Premium Nadmorski na tory. Tą informacją kończymy poranne raporty regionalne Muzycznego Radia. Więcej informacji oczywiście po południu. Zapraszamy.
8: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
15: Hi, we are Gamper and Dodoni and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Klasyczne radio. Reklama. Szukasz nowoczesnego ocieplenia dla twojego domu? Firma Celuloza Dolny Śląsk ociepli twoje poddasze, strop lub dom szkieletowy wdmuchiwaną wełną mineralną, drzewną lub celulozą. Zadzwoń 500 305 123 lub wejdź na www.123ocieplenia.pl.
1: Potrzebujesz fachowej wycinki drzew? Montana Michał Furs. Zrobimy to szybko, bezpiecznie i precyzyjnie. Wycinka drzew metodą alpinistyczną i tradycyjną. Usługa wycinki lasów prywatnych. Przygotowanie działek pod inwestycje. Szybka wycena i realizacja. Działamy na całym Dolnym Śląsku. Znajdź nas na Facebooku. Usługi wycinka drzew. Montana Michał Furs.
2: Po reklamie.
3: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.

Przed momentem zaproponowaliśmy wam utwór, który dziś co godzinę będzie się pojawiał na falach naszej stacji, czyli Andrea Bocelli, David Guetta i utwór, który no będzie na pewno kojarzył się wszędzie w tym okresie bardzo mocno sportowo-piłkarskim, ponieważ to hymn FIFA DNA More Than A Game, a u nas teraz Loving Arms Lost in a Dream. Zbliża się godzina 11, za chwilę Cleo i za moment wiadomości.

0: Reklama. Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację Zielona w hotelu Gołębiewski. Czeka na ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i soboty od 20 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
1: Uwaga, łowcy wakacyjnych okazji! Już 26 czerwca w Kuprum Arena w Lubinie Hot Summer Deals, czyli wakacje pełne nagród. Zrób zakupy za minimum 100 zł i odbierz dmuchanego flaminga. Wydaj 200 zł i graj dodatkowo atrakcyjne nagrody. Nie przegap letniej akcji pełnej prezentów i dobrej zabawy. 26 czerwca, Hot Summer Deals w Kuprum Arena. Wpadaj, masz po drodze!
2: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj pobyt Pałacu na Wodzie w Staniszowie. Dwie doby wraz ze śniadaniem, obiadokolacją i masażami w strefie spa. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Z kim chciałbyś spędzić urocze dwa dni w Pałacu na Wodzie? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Pałac na Wodzie w Staniszowie, komfortowe noclegi, restauracja Kaczka na Wodzie oraz strefa spa z działem rehabilitacji. Już 27 czerwca o 18 Pałac na Wodzie zaprasza na wyjątkowy wernisaż Joanny Sarapaty, artystki, której obrazy zachwycają zmysłowością i emocjami. Pałac na Wodzie w Staniszowie, miejsce, do którego chce się wracać.
0: Po reklamie.
2: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
3: 11.
2: Czas na wiadomości.
4: Upały groźne także dla naszych czworonożnych pupili. Senat będzie dziś głosował nad ustawą o jawności zarobków lekarzy. Będzie też o wakacjach na drodze. Powiemy, dlaczego tak często latem dochodzi do wypadków. Marcin Krzemiński. Przed nami kilka bardzo upalnych dni. Wysoka temperatura jest groźna nie tylko dla ludzi, ale też dla naszych zwierzaków, przypomina Adrianna Szczerba z Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy.
5: Ja w ogóle polecam, żeby sprawdzić sobie, jak jest taki upał, przyłożyć rękę do betonu i zobaczyć, jaka to jest temperatura, bo wszyscy się śmieją, jak pies chodzi w butach, ale często te buty właśnie chronią przed tym, żeby się nie wygrzało. My sprawdzaliśmy, ćwicząc z psami na gruzowisku, to potrafi się rozgrzać beton, jak jest ciemny, nawet do 45 stopni, więc chodzenie po tym wcale nie jest przyjemne dla takiego zwierzaka.
4: W większości kraju dziś ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałami. Już teraz w Słubicach i Zielonej Górze jest ponad 30 stopni. We Francji wciąż ponad 51 milionów mieszkańców pozostaje w strefie najwyższego czerwonego alertu pogodowego związanego właśnie z upałami. Obowiązuje w 72 departamentach. Od jutra stopniowo od zachodu ma się ochładzać. Ponad 200 strażaków bierze udział w dogaszeniu pożaru składowiska odpadów w Chorzowie. Na miejsce dotarł ciężki sprzęt budowlany, który umożliwia przerzucanie pryzmy śmieci i przelewanie zarzewi ognia. Akcja może potrwać nawet kilka dni. Pożar wybuchł wczoraj po południu. Na razie nie wiadomo, jak do niego doszło. Senat rozpoczął posiedzenie. Będzie dziś głosował nad ustawą o jawności zarobków lekarzy. Ta umożliwia zbieranie danych o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia za pomocą numeru PESEL albo prawa do wykonywania zawodu danego medyka. Przeciwko ustawie protestuje lekarski samorząd, który apeluje już o prezydenckie weto. Cezary Jaszczyk.
6: Według Naczelnej Izby Lekarskiej ustawa łamie przepisy o ochronie danych osobowych i nie gwarantuje medykom prywatności i poufności danych. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski uważa, że bardzo szybkie prace nad ustawą, bo przepisy dopiero co zostały przyjęte przez rząd, są próbą przekierowania uwagi z afery w Szpitalu Południowym.
7: Rządowi udało się na początku tej afery przekierować uwagę opinii publicznej na zarobki lekarzy.
6: Samorząd obawia się też, że dane w przyszłości mogą być wykorzystywane do złych celów.
7: Państwo sięgnie po PESEL danego lekarza po to, żeby epatować jego wynagrodzeniem.
6: Izba zapowiada, że jeśli nie uda się przekonać prezydenta do weta, będzie zaskarżać ustawę w europejskich trybunałach.
4: 1/3 wszystkich wypadków dzieje się w wakacje. W latach 2013-15 latem doszło do 15 tysięcy, w których zginęło ponad 1000 osób, mówi Dagmara Jankowska-Karpa z Instytutu Transportu Samochodowego.
8: Wakacje to okres, w którym ruch drogowy staje się bardziej różnorodny. Obok samochodów pojawia się więcej motocykli, rowerów i hulajnóg. Ta różnorodność wymaga od wszystkich większej uważności. Ponad 90% wypadków wynika z błędów ludzkich.
4: Kierowcy jadą za szybko, nie ustępują pierwszeństwa i tracą koncentrację. Zaglądamy jeszcze na Mundial. Dziś zostaną rozegrane ostatnie mecze w grupach D, E i F. Z nich pewnie awansu do 1/16 finału są na razie Amerykanie i Niemcy. Spotkania o honor czekają natomiast Turcję i Tunezję.
2: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19:00, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
0: Po reklamie.
3: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

Ania Dąbrowska w Muzycznym Radiu. Z tobą nie umiem wygrać. 16 minut po godzinie 11. Muzyczne Radio i nasze czwartkowe, przedpołudniowe jeszcze spotkanie w towarzystwie piosenek, które na pewno doskonale znacie, bo to jest program Niezapomniane Hity Wszechczasów. No i ta Ania Dąbrowska idealnie pasuje do spotkania właśnie z tym oto programem. Niezapomniane Hity Wszechczasów, to tutaj usłyszycie dźwięki, które są najnowsze, bardzo zresztą wyjątkowe, a przede wszystkim będą coraz częściej nam towarzyszyły w tym letnim okresie. I Love Senoritas, teraz za chwilę Elodie i Piersi.

0: Piersi, Bałkanica, no to jest idealna piosenka na początek wakacji, które w zasadzie już jutro się zaczynają. A w Muzycznym Radio, w naszej odsłonie niezapomnianych hitów wszechczasów, na pewno za chwilę David Guetta, za chwilę Oscar Sims, ale to za moment, bo w kolejce słów kilka o tym, co w pogodzie, i w kolejce na pewno informacje z regionu.
1: Reklama. Legnica pełna muzyki. 3 dni superkoncertów i fantastycznych atrakcji. Na scenie Trips, Lady Punk, Dawid Kwiatkowski, Wonky One i Julia Żugaj. 26-28 czerwca, Park Miejski. Widzimy się w Legnicy.
2: Po reklamie. Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl. Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4. Pogoda.
0: Zbliża się 11.30, spoglądamy na termometry. 29-30 stopni teraz. Jeśli chodzi o Jelenią Górę, tutaj 30 maksymalnie. Jeśli chodzi o Legnicę, tam nawet 33-34 dzisiaj. Z każdym kolejnym dniem coraz cieplej. Jutro ten 1-2 stopnie jeszcze wyżej. Najcieplej na pewno będzie w sobotę i w niedzielę. W sobotę prognozowane 35, w niedzielę nawet 37-38 stopni. Uważajcie na siebie w te upały. Lepiej je przeczekać, lepiej zostać w domu. Najbliższy tydzień pod znakiem na pewno zmian pogodowych i tutaj przyznam szczerze, że z godziny na godzinę mamy bardzo różne sytuacje pogodowe i bardzo różnie kształtują nam się te mapy, bo na ten moment przy niektórych pogodach i przy niektórych modelach pogodowych informacja jest taka, że będzie lało cały tydzień. Od poniedziałku do soboty widzimy nieustanny deszcz, inne modele jeszcze tego nie pokazują, inne modele pokazują przelotne opady deszczu tylko w poniedziałek, jeszcze inne w środę, więc o przyszłym tygodniu myślę, że na razie nie mówmy i się nie przejmujmy tymi opadami, które być może w swoich telefonach widzicie. Poczekałbym jeszcze z pogodą na ten przyszły tydzień. Na pewno jedna jest najważniejsza informacja na dzisiaj, to taka, że będzie grzało. Weekend nie będzie należał i będzie należał chyba do najcieplejszych być może nawet w tym roku. Uważajcie na siebie, dużo wody polecamy, pijcie, dbajcie o nawodnienie, kremy, czapki, okulary, to wszystko bardzo konieczne.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl. Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
3: Radio Ekspres Miasta Zgorzelec.
4: Już od 2 do 4 lipca Europa Miasto Görlitz-Zgorzelec ponownie zmieni się w wielką scenę pod gołym niebem. Przed nami jubileuszowa 30. edycja Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Ulicznych Via Tea. Na ulicach, placach i w parkach obu miast wystąpi ponad 20 zespołów z wielu krajów Europy i świata. W programie znalazły się spektakle teatru ulicznego, koncerty, nowy cyrk, performance i wydarzenia angażujące publiczność. Jak podkreśla Renata Burdosz, rzeczniczka Urzędu Miasta w Zgorzelcu.
5: Tegoroczna edycja ma charakter szczególny, dlatego że Via Tea świętuje swoje 30-lecie, czyli od 30 lat jest obecna w przestrzeni naszych miast. Od 30 lat zaprasza nas na spotkania z artystami i właściwie już zbudowała festiwalową tradycję. Tradycję, która jest takim pomostem kulturalnym łączącym oba brzegi Nesy.
4: Festiwal rozpocznie się w czwartek 2 lipca o godzinie 17 teatralnym piknikiem na łąkach Miejskiego Parku w Görlitz.
5: Warto na to się wybrać i zobaczyć, jak pięknym świętem dla mieszkańców naszych miast jest Via Tea. Via Tea jest czymś znacznie więcej niż serią plenerowych spektakli. Dla mieszkańców, dla uczestników, dla widzów jest okazją do wspólnego przeżywania, do odkrywania ulotnej sztuki z pogranicza burleski, pantomimy, cyrku i wielu innych, także tych poważnych gatunków teatralnych.
4: Zachęca Renata Burdosz. Organizatorzy przygotowali również nowość. Po raz pierwszy uczestnicy mogą korzystać z bezpłatnej aplikacji festiwalowej, która ułatwia planowanie udziału w wydarzeniach i daje dostęp do dodatkowych materiałów związanych z jubileuszem. Także po polskiej stronie Nysy nie zabraknie atrakcji. Przy moście staromiejskim w Zgorzelcu zaplanowano m.in. koncert niemieckiej formacji Krambambuli oraz spektakl Kleines Glück, co znaczy małe szczęście, w wykonaniu Doris Friedman.
5: Myślę, że naprawdę warto wybrać się na te spektakle w Zgorzelcu, ale też pospacerować po Görlitz, które w okresie trwania Wiatej jest absolutnie magicznym miejscem. Zapraszam do Europa Miasta Görlitz-Zgorzelec. Wszystkie wydarzenia po polskiej stronie odbędą się przy moście staromiejskim w Zgorzelcu, natomiast w Görlitz to jest praktycznie całe Śródmieście. Trzeba po prostu zajrzeć na mapę i wybierać sobie miejsca, w których chcemy być i spektakle, których nie chcemy przegapić.
4: Szczegółowy program festiwalu dostępny jest w drukowanych informatorach oraz aplikacji Viatea.
3: Radio Ekspres Miasta Zgorzelec. Audycja powstaje we współpracy z miastem Zgorzelec.

0: Reklama. Budujesz nowy lub remontujesz stary dom? Postaw na nowoczesne granulaty wdmuchiwane, szczelne ocieplenia bez mostków termicznych. Gwarancja na wykonaną usługę. Celuloza Dolny Śląsk. Zadzwoń 500 305 123. Po reklamie.
1: Muzyczne radio.
2: Niezapomniane hity

0: Maroon 5 i Christina Aguilera, Move Like Jagger. 19 minut do południa to czas na spotkanie z bardzo wyjątkową piosenką.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit.
0: Z piosenką, którą słyszymy dzisiaj dosłownie wszędzie, bo jest to absolutny hymn, który towarzyszy piłkarskim emocjom, które cały czas trwają. To Andrea Bocelli, David Guetta i DNA, More Than A Game. Posłuchajcie ponownie.

0: To grupa Fili i nagranie zatytułowane jest już ciemno. Mówi się, że im ciemniej, tym przyjemniej i będzie zdecydowanie przyjemniej, kiedy właśnie w godzinach popołudniowych będziemy mogli, czy później już wieczornych, oglądać zachód słońca, bo będzie chłodniej i to właśnie pewnie o to chodziło w tej piosence. Dzisiaj 30, 31, 32, może nawet 34 w okolicach Legnicy, a w godzinach popołudniowych po 18, po 19 już będzie przyjemniej, już będzie chłodniej, już będzie fajnie, już będzie bardzo, bardzo rześko. Pomimo tego, że dzisiaj w nocy temperatury pokażą ponad 15 stopni. To zdecydowanie jedna z cieplejszych nocy. My wracamy do Was za chwilę z wiadomościami z kraju i ze świata.
1: Reklama. Już 28 czerwca w niedzielę handlową wielkie wydarzenie w

0: trener piłki nożnej UEFA, reporter meczowy i współprowadzący program Turbo Kozak w Canal Plus Sport. Więcej na Facebooku. Przystanek Karkonosze. Czekamy na Was w niedzielę 28 czerwca.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne.

0: jest muzyczne radio. Minęła godzina
1: 12.
0: Czas na wiadomości.
2: Podziękowania dla Polaków przywiozła ukraińska premier do Gdańska. Podrobione karty zgonu w szpitalu południowym pod lupą śledczych. Klaruje się lista drużyn z awansem na mundialu. Agnieszka Trojanowska, BIS. Premier Ukrainy Julia Swyrydenko podziękowała Polakom za pomoc i chęć budowania wspólnej przyszłości w ramach Unii Europejskiej. Jej słowa padły w Gdańsku podczas otwarcia dwudniowej konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Szefowa ukraińskiego rządu zastępuje prezydenta Ukrainy, który do Polski na wydarzenie nie przyjechał z powodu napiętych ostatnio relacji między Kijowem a Warszawą, które to wywołał sam Zełenski, nadając ukraińskiej wojskowej jednostce imię bohaterów UPA, co spotkało się z krytyką w Polsce, a w konsekwencji z odebraniem mu przez polskiego prezydenta orderu Orła Białego. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie podrobienia w prosektorium warszawskiego szpitala południowego kart zgonu 20 osób, informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie prokurator Piotr Skiba. Śledztwo dotyczy okresu od 22 sierpnia do 9 września zeszłego roku. Z afery w szpitalu południowym tłumaczy się już były prezes Rady Nadzorczej Placówki i jednocześnie burmistrz warszawskiego Ursynowa, gdzie mieści się szpital. Właśnie tam trwa nadzwyczajna sesja Rady Dzielnicy. Burmistrz Robert Kempa zarzeka się, że nie miał wiedzy o nieprawidłowościach w lecznicy i nie korzystał z tak zwanego saloniku VIP dla polityków Koalicji Obywatelskiej.
3: Nie docierały do mnie informacje o jakimkolwiek specjalnym pomieszczeniu wykorzystywanym przez pana Dawida Kacprzyka. Z pełną odpowiedzialnością informuję, że nigdy, podkreślam, nigdy nie skorzystałem z jakiegokolwiek świadczenia medycznego w szpitalu południowym.
2: W zeszłym tygodniu prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zdecydował o odwołaniu poprzedniej Rady Nadzorczej szpitala. W nowej nie zasiadają już politycy. 7-letnia dziewczynka zginęła w pożarze domu jednorodzinnego w miejscowości Czarna Woda w powiecie starogardzkim na Pomorzu. Do pożaru doszło dziś rano. Przed przybyciem służb z płonącego budynku ewakuowały się 3 osoby, matka oraz 2 dzieci. Na koniec zaglądamy na mundial. Tu już sporo wiadomo o awansach z fazy grupowej piłkarskich mistrzostw świata. Pewny awans ma Brazylia, niespodziewany sukces odniosła Republika Południowej Afryki, a kompletnie nieudany występ zaliczyli Czesi. Dziś wieczorem i w nocy kolejnych 6 drużyn pożegna się z mundialem. Michał Waszkiewicz.
4: W pierwszej kolejce Republika Południowej Afryki wyglądała jak jedna z najsłabszych drużyn na mundialu, a tymczasem pokonała dziś Koreę Południową 1-0 i po raz pierwszy w historii awansowała do fazy pucharowej, mówi trener Hugo Broz. Jestem dumny z postawy mojego zespołu i myślę, że daliśmy odpowiedź tym wszystkim krzykaczom z ostatnich tygodni, którzy uważali, że musimy coś się zmienić. Po raz pierwszy w historii z grupy wyszła także Kanada, mimo porażki 1-2 ze Szwajcarią oraz Bośnia i Hercegowina po wygranej z Katarem 3-1. Coraz lepiej wygląda Brazylia, w której błyszczy Vinicius Junior, strzelił Szkocji 2 gole i z 4 trafieniami jest tuż za Leo Messim w klasyfikacji strzelców. Warto odnotować, że na boisku w barwach Brazylii pojawił się dziś w końcówce Neymar po 3-letniej przerwie.
2: Dziś kończy się rywalizacja w grupach D, E i F. Pewnie awansu Amerykanie zmierzą się z Turcją, a Paragwaj zagra z Australią. Niemcy z Ekwadorem, a Curaçao z Wybrzeżem Kości Słoniowej. Japonia ze Szwecją, a Tunezja z Holandią.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: reklama.
1: Hej dzieciaki! Gotowi na super zabawę? Wpadajcie do Krainy Zabawy, ogromnego dmuchanego placu zabaw w Olszynie. Czekają wielkie zjeżdżalnie, skoczne dmuchańce i mnóstwo śmiechu. A dla małych i dużych organizujemy imprezy pełne atrakcji. Kraina Zabawy, Olszyna Wolności 87.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
6: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: Szczegóły na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
9: Tak?
8: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Potrzebujesz fachowej wycinki drzew? Montana Michał Furs. Zrobimy to szybko, bezpiecznie i precyzyjnie. Wycinka drzew metodą alpinistyczną i tradycyjną. Usługa wycinki lasów prywatnych. Przygotowanie działek pod inwestycje. Szybka wycena i realizacja. Działamy na całym Dolnym Śląsku. Znajdź nas na Facebooku. Usługi wycinka drzew. Montana Michał Furs.
13: Oddychaj zdrowiem i żyj pełnią energii. Normobaria Jelenia Góra. To tlenoterapia i noclegi w komorze normobarycznej, które wspierają organizm po operacjach, w leczeniu wielu chorób, poprawiają wydolność sportową. Umów się na seans. Telefon 797 450 661. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29.
14: Po reklamie.
15: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Big City i Jerzy Połomski w Muzycznym Radiu w programie Niezapomniane Hity Wszechczasów, bo z dziewczynami 17 minut po godzinie 12. Muzyczne Radio Lato już czwartkowo popołudnie z naszą stacją.
1: Muzyczne Radio.
2: Niezapomniane hity wszechczasów.
0: Oczywiście polecamy się na najbliższe godziny, te najbardziej upalne, bo to jest w zasadzie ten moment, kiedy na termometrach najwięcej zobaczymy stopni. Słupki rtęci powyżej 30. Dzisiaj raczej na pewno będziemy szukać cienia, będziemy czekać na godziny późno popołudniowe i wieczorne, aby trochę odetchnąć. Ale muzycznie obiecujemy, że wakacyjnie i letnio grać będziemy, a także w tym programie między innymi sięgać będziemy po właśnie wielkie klasyki, takie jak grupa AHA. Posłuchajcie.

Like It, my również, jeśli chodzi o ten utwór. Niezapomniane hity wszechczasów i 12.30 za chwilę to moment, kiedy mówić o pogodzie będziemy, a także o tym, co w naszym regionie się dzieje. A dzieje się sporo, na przykład na autostradzie A4, 128 km autostrady A4 w kierunku Wrocławia, tam doszło do kolizji dwóch samochodów ciężarowych i utrudnienia będą, są, były, więc uważajcie na siebie. 128 km A4 kierunek Wrocław, kolizja dwóch ciężarówek. Utrudnienia jak najbardziej.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Wielki festiwal muzyczny w Rokitkach.

0: akcji Wstęp Wolny zapraszają wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festiwal Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa. Dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
3: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
4: Minęła 12.30 na termometrach w okolicach 30 stopni, 32-33 dzisiaj maksymalnie. W okolicach Legnicy najwyższe temperatury, kiedy mówię o 33 stopniach, myślę o Legnicy. Tak to wygląda, jeśli chodzi o nasze dzisiejsze prognozy pogody. Jutro 31 na przeważającym obszarze naszego województwa. Sobota to 35, a niedziela to jest moment, kiedy temperatury pokażą ponad 35 stopni.
2: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
3: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
5: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
4: Raport regionalny przedstawi Jacek Rogulski.
6: Na początek tragiczne doniesienia z Mietkowa w powiecie wrocławskim. Z wody wyłowiono ciało 19-latka. Ratownicy prowadzili akcję na zbiorniku przez 5 dni. To w ostatnich dniach nie jest jedyna tragedia nad wodą. Służby apelują, uważajcie, bo idą ekstremalne upały.
7: Niestety, akcja na Zalewie Mietkowskim zakończyła się tragicznie. Z wody wyłowiono ciało 19-latka, który był poszukiwany od soboty. Młody mężczyzna z trzema innymi pływał na desce SUP. Żaden nie miał kamizelki ratunkowej. Kiedy gwałtownie zmieniła się pogoda, zerwała wichura i zaczęło grzmieć, dwie osoby tylko cudem dopłynęły do brzegu, a dwie wpadły do wody. Jedną uratowali woprowcy, a 19-latek zniknął pod taflą zalewu. Ratownicy codziennie przeczesywali jezioro. Ciało zauważyli przypadkowi turyści. Jak mówi nam Wojciech Jabłoński z policji we Wrocławiu, w sprawie trwa śledztwo, będzie przeprowadzana także sekcja zwłok. Niestety, to nie jest jedyna tragedia w ostatnich dniach. W Jeziorze Sławskim utonął 57-latek z Dolnego Śląska, który wskoczył z łodzi do jeziora i nie wypłynął. Chciał się ochłodzić. Tragedia rozegrała się też na Śląsku, nad zalewem Nakło-Chechło. Nastolatek wbiegł tam do wody za piłką, którą chciał wyłowić. Nie przewidział, że 4 metry od brzegu znajduje się nagły, głęboki uskok. Choć akcję ratunkową zaczęto bardzo szybko, to jednak podwodna pułapka była bezwzględna. Dopiero po blisko godzinie nurek wydobył ciało na brzeg. Służby bezwzględnie i jednogłośnie apelują o rozsądek. Zanim wejdziecie do wody, schłodźcie się stopniowo. Jeśli lubicie wypłynąć nieco dalej, przypnijcie do nogi bojkę ratunkową. Kosztuje mniej niż 50 zł, a może uratować życie. Na desce SUP, kajaku, rowerze wodnym czy łodzi zawsze miejcie kamizelkę ratunkową. Nawet jeśli dobrze pływacie i nie wchodźcie do wody po alkoholu. Na pewno nie głęboko. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.pl.
6: Zmieniamy temat. Znamy nazwisko szefa połączonych szpitali w Bolesławcu i Zgorzelcu. Komisja podjęła jednogłośną decyzję i powierzyła to zarządzanie Kamilowi Barczykowi. Nowy dyrektor jest też radnym sejmiku województwa dolnośląskiego.
8: Do konkursu na dyrektora nowo powstałego wielospecjalistycznego zespołu opieki zdrowotnej Bolesławiec-Zgorzelec stanęło troje kandydatów. Musieli oni spełnić wymagania, które były bardzo ogólne. Nie było wymagane kierunkowe wykształcenie, wystarczyły studia wyższe, a ponadto co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym oraz brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo. W skład komisji konkursowej weszli przedstawiciele powiatów bolesławieckiego i zgorzeleckiego. Komisja jednogłośnie wybrała Kamila Barczyka na wspomniane stanowisko. Dotychczasowe zarządzanie szpitalem i przychodnią, praca zawodowa, najem mieszkań i działalność publiczna przyniosły Kamilowi Barczykowi łącznie ponad 1 000 000 zł wpływów z różnych źródeł, co wykazał w najnowszym oświadczeniu majątkowym. Teraz przed nowym dyrektorem stoi ambitne zadanie zarządzania połączonymi siłami struktur medycznych Bolesławca i Zgorzelca z siedzibą we Wrocławiu. Według zapewnień nowego menedżera połączone szpital zacznie funkcjonować 1 września. Anna Tarkota, Muzyczne Radio.
6: Wielkimi krokami zbliża się lwóweckie Lato Agatowe. Największa impreza mineralogiczna w Polsce, która co roku przyciąga do Lwówka Śląskiego tysiące miłośników geologii, wystawców i turystów. W tym roku wydarzenie odbędzie się tradycyjnie w drugi weekend lipca, czyli w dniach od 10 do 12 lipca. Zaprasza Joanna Jobda-Olechowska, dyrektorka Lwóweckiego Ośrodka Kultury.
9: Sercem lwóweckiego Lata Agatowego jest niewątpliwie Międzynarodowa Giełda Minerałów i ona jest nieco większa w tym roku, więc tym bardziej Państwa Państwa zachęcamy do odwiedzenia tej giełdy. Mamy tradycyjnie wystawców bardzo wielu różnych krajów, z różnych kontynentów. Różnorodna oferta, minerały z całego świata, przepiękna biżuteria z Tajlandii, z Indii, z różnych rejonów świata. Także wszyscy miłośnicy kamieni, geologii na pewno odnajdą coś dla siebie na tegorocznej giełdzie minerałów. W tym roku w ramach wystawy głównej odbędzie się konkurs dla kolekcjonerów, takich kolekcjonerów mniejszych, którzy nigdy nie mieli szansy zaprezentować w pełnej krasie swoich kolekcji. One są nieco mniejsze niż takie bardzo duże ekspozycje muzealne, ale są bardzo ciekawe. Będzie to różnorodna wystawa. Mamy 14 zgłoszeń zaakceptowanych przez Komisję Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Geologii. Także myślę, że również koneserzy i znawcy kamieni i geologii docenią ten fakt, że będzie bardzo zróżnicowana, bardzo bogata i bardzo różnorodna wystawa główna.
6: W tym roku na scenie ustawionej na Rynku Miejskim wystąpią także znane zespoły i wokaliści. W piątkowy wieczór gwiazdą będzie legendarny zespół Demono. W kolejnych dniach pojawią się także inni wykonawcy, w tym popularny raper i twórca internetowy Edziorap. Kolejny raport o 13.30.
5: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: Hello Poland, I'm Parovstila and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Muzyczne radio.
1: Niezapomniane hity wszechczasów. Reklama.
2: Bad Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 25 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215. 795 135 215.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe luzem cena przed obniżką 14,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: 5 inicjatyw KGHM Polska Miedź S.A. zostało wyróżnionych w najnowszej edycji raportu Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki. Przygotowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Prezent z okazji urodzenia dziecka. Kampanie promujące badania profilaktyczne. Miedziowe pszczoły. Pączek ze szlachetnym nadzieniem. Oraz pilotażowy projekt KGHM Lab. Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki Forum Odpowiedzialnego Biznesu od lat należy do najważniejszych przeglądów inicjatyw z zakresu społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju.
6: Gigawatt. Energia, która się opłaca. Zamień rachunki za prąd na prąd w abonamencie za 49 zł miesięcznie i ani grosza więcej. Zainteresowany? Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
7: Po reklamie.
0: Muzyczne radio.
1: Niezapomniane hity wszechczasów.

0: Nic dobrego, kolego, w muzycznym radiu. Formacja żywych schabów i kwadrans do godziny 13.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Posłuchajcie koniecznie Andrea Bocelli, David Guetta i DNA, More Than a Game.

0: jest piosenka, w której połączone zostały chyba wszystkie możliwe muzyczne światy: Andrea Bocelli, David Guetta, Megan Thee Stallion i DNA More Than A Game. Piosenka, po którą dzisiaj sięgamy w muzycznym radiu co godzinę, nasz czwartkowy hit typ. Polecamy się z tą piosenką za niecałe 60 minut, za moment wiadomości z kraju i ze świata. Do tego czasu jeszcze Tom Gregory, Velvet i Demonos, Bastian Wysoczański. Dzięki piękne za nasze dzisiejsze spotkanie. Fajnego popołudnia, uważajcie na siebie. Do usłyszenia.
1: Niezapomniane hity wszechczasów w muzycznym radiu.

0: Reklama. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonach w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy.
1: Uwaga, łowcy wakacyjnych okazji! Już 26 czerwca w Kuprum Arena w Lubinie Hot Summer Deals, czyli wakacje pełne nagród. Zrób zakupy za minimum 100 zł i odbierz dmuchanego flaminga. Wydaj 200 zł i graj dodatkowo atrakcyjne nagrody. Nie przegap letniej akcji pełnej prezentów i dobrej zabawy. 26 czerwca Hot Summer Deals w Kuprum Arena. Wpadaj, masz po drodze!
2: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj pobyt pałacu na wodzie w Staniszowie. Dwie doby wraz ze śniadaniem, obiadokolacją i masażami w strefie spa. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Z kim chciałbyś spędzić urocze dwa dni w pałacu na wodzie? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Pałac na wodzie w Staniszowie, komfortowe noclegi, restauracja Kaczka na wodzie oraz strefa spa z działem rehabilitacji. Już 27 czerwca o 18 Pałac na wodzie zaprasza na wyjątkowy wernisaż Joanny Sarapaty, artystki, której obrazy zachwycają zmysłowością i emocjami. Pałac na wodzie w Staniszowie, miejsce, do którego chce się wracać.
3: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tykpame to po koreańsku wyprzedaż. SUV Korando już od 47 660 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% lub w leasingu 101%.
4: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
5: Zapraszamy do KGM Vega Car. Wałbrzych, ulica Wrocławska 89.
0: Po reklamie.
2: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
6: 13.
2: Czas na wiadomości.
7: Do Polski zbliża się fala ekstremalnych upałów. Najpierw doświadczą ich Niemcy. Prezydent Warszawy tłumaczy się na Radzie Miasta z afery szpitalnej. Na święto tańca ludowego jubileuszowe na początek lipca zaprasza Lublin. Agnieszka Trojanowska-Bis. Instytut Meteorologii wydał dla całego kraju ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej skali przed upałem. Alerty ważne są do jutrzejszego przedpołudnia. Póki co temperatura w dzień może dojść do 33 stopni, a w nocy do 20. Kulminacja upałów prognozowana jest jednak na niedzielę. Wówczas doświadczymy temperatury do 40 stopni lub nawet powyżej. Fala ekstremalnych upałów dochodzi już do Niemiec. Z powodu temperatur, które mają przekroczyć 40 stopni, odwołany został już półmaraton w Hamburgu. Z ukłonem wobec pasażerów wyszła niemiecka kolej. Spółka Deutsche Bahn do końca czerwca umożliwia zwrot biletu, jeśli podróż wypada w trakcie upałów. Rozgrzana do granic możliwości już dziś jest Warszawa, nie tylko z powodu temperatury powietrza, bo gorąco jest także na Radzie Warszawy z powodu afery w Szpitalu Południowym. Sesja poświęcona jest również absolutorium i wotum zaufania dla prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego. W sprawie Szpitala Południowego chodzi nie tylko o zarobki, pojawiają się także inne poważne zarzuty dotyczące bezpieczeństwa zdrowia i życia pacjentów, a także standardów leczenia, mówi prezydent miasta Rafał Trzaskowski.
8: To musi zostać wyjaśnione do spodu. Bez żadnych ale, bez zamiatania czegokolwiek pod dywan, bez ochrony kogokolwiek ze względu na funkcje, znajomości czy też polityczne powiązania. Jeżeli te zarzuty się potwierdzą, osoby odpowiedzialne muszą ponieść konsekwencje. Jeżeli okażą się nieprawdziwe, konsekwencje powinni ponieść także ci, którzy je formułują.
7: Ale opozycji w Radzie Miasta to nie przekonuje. Politycy PiSu złożyli już wniosek o odwołanie trójki zastępców prezydenta Trzaskowskiego oraz przewodniczącej Rady z Koalicji Obywatelskiej Ewy Malinowskiej-Grupińskiej. Afera w Szpitalu Południowym była też tematem nadzwyczajnej sesji Rady Warszawskiego Ursynowa. To właśnie w tej dzielnicy znajduje się placówka i tam burmistrzem jest były już przewodniczący Rady Nadzorczej Lecznicy. Na nadzwyczajnej sesji pojawili się też oburzeni mieszkańcy dzielnicy. mieszkańcy. Część z nich skarżyła się na termin zwołania rady i dziwiła, że doszło do niej dokładnie w tym samym momencie, w którym zebrała się rada całej stolicy. Młodzi Ukraińcy nie dostaną już prawa pobytu w Danii. Tamtejszy rząd uznał, że zaostrza przepisy uchodźcom wojennym z Ukrainy, tym w wieku poborowym, czyli mężczyznom od 23 do 60 roku życia, którzy nie są zwolnieni z odbycia służby w ukraińskim wojsku. Jak podkreślił minister imigracji i integracji Danii, unikanie służby wojskowej osłabia zdolność Ukrainy do obrony przed atakami Rosji. Jubileuszowa 40. edycja międzynarodowych spotkań folklorystycznych rozpocznie się za kilkanaście dni w Lublinie. Wezmą w niej udział zespoły m.in. z Chile, Francji, Kirgistanu, Panamy i Słowacji. Koncerty będą odbywać się w Ogrodzie Saskim na Starym Mieście, a także w Szpitalu Dziecięcym, mówi dyrektor zespołu pieśni i tańca Lublin Wandy Kaniorowej, Bożena Baranowska.
6: Spotkania organizowane są pod auspicjami Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych Festiwali Sztuki Ludowej. Zapraszamy co roku około 8-10 zespołów zagranicy z najdalszych zakątków, ale oczywiście i sąsiadów.
7: Na międzynarodowe spotkania folklorystyczne Lublin zaprasza od 8 do 12 lipca.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Reklama.
1: Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
2: Gastorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii miał być nowy grill,
3: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
4: Nie wszystko zależy od nas.
5: Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
4: Co się zmieniło?
5: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
6: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
7: Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19:00, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
8: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
9: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
10: Zaprasza Ultima, dealer Skody w Jeleniej Górze, ulica Cieplicka 106 i w Zgorzelcu, ulica Lubańska 13A.
11: Skoda.
12: Po reklamie.
13: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Igo i For Money. Ostatni dzień lata, no ale moi drodzy, nic bardziej mylnego.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Tak naprawdę jest zupełnie odwrotnie. 25 dzień czerwca, czwartek, dopiero czwarty dzień kalendarzowego lata. No i z każdym kolejnym lato stawia sobie coraz wyżej poprzeczkę. Piękny dzień, bardzo upalny, a będzie jeszcze goręcej. Nie wiem, czy to dobre wiadomości, pewnie to zależy od punktu widzenia. No ale my w Muzycznym Radiu również poprzeczkę stawiamy wysoko. No i mam dziś za zadanie wielokrotnie pozytywnie was muzycznie zaskoczyć. Patryk Łasica, dzień dobry. No i skoro już jesteście, to posłuchajcie, co słychać nowego muzycznego w wielkim świecie, a ja już szykuję premierową niespodziankę.
1: Muzyczne radio.
2: Klubowe dźwięki i rockowe brzmienia. Artyści z tego muzycznego świata dzisiaj w centrum uwagi w kolejnym spotkaniu z Music News. Tomek Dudkiewicz, witam i zapraszam. Gwiazda muzyki klubowej Jax Jones odsłania karty i prezentuje najnowszy singiel Pulling Me Back. Utwór to powrót do głębszych, undergroundowych brzmień, które były jego pierwszą artystyczną inspiracją. W pracy nad numerem wsparła go ceniona wokalistka i autorka tekstów Clementine Douglas, uznawana obecnie za jeden z najważniejszych głosów współczesnej sceny dance, mająca na koncie m.in. hity z Calvinem Harrisem. Artyści połączyli siły, by stworzyć pełen emocji klubowy banger, w którym euforyczna energia idealnie przeplata się z ponadczasowym sobą melodyjnością, znakiem rozpoznawczym ich twórczości. Pozostajemy w temacie nowości. Tyla robi kolejny wielki krok w stronę nadchodzącego drugiego albumu studyjnego A-Pop i prezentuje nowy singiel Is It Love? Utwór będący następcą świetnie przyjętych singli She Did It Again z udziałem Zary Larson oraz mega hitu Chanel to kolejny dowód na jej unikalne podejście do mieszania gatunków muzycznych. Ta iście letnia fuzja idealnie łączy wokalny kunszt artystki z wciągającą muzyczną historią. Muzyka Tylee trafia jednocześnie na parkiety i prosto w serce. Artystka stworzyła brzmienie, które porusza ciała, ale pod płaszczykiem klubowych rytmów kryje osobiste opowieści, a single Is It Love doskonale to pokazuje. Wokalistka z pełną szczerością pyta w nim, czy to miłość, jeśli przez nią nie płaczesz, by zaraz potem dodać, to nic nie znaczy, jeśli nie widzę łez w twoich oczach. Ten emocjonalny ładunek osadzony na mocnym, tanecznym bicie to dokładnie to zestawienie, które sprawia, że jej zawrotna światowa kariera zachowuje intymny, autentyczny charakter. Music News. Wygląda na to, że fani zespołu The Rasmus będą mieli powody do radości. Fińska formacja ogłosiła trasę koncertową po Polsce, w ramach której zagra aż 4 koncerty na początku przyszłego roku. Zespół The Rasmus odwiedzi Gdańsk, Poznań, Wrocław i Kraków, prezentując zarówno swoje największe przeboje, jak i najnowszy materiał. Grupa, jak wiadomo, od lat cieszy się ogromną popularnością dzięki charakterystycznemu połączeniu mrocznego rocka, chwytliwych melodii i elektronicznych elementów. The Rasmus na koncertach w Polsce, m.in. we Wrocławiu, 3 lutego przyszłego roku. To na koniec łapcie kolejne gorące premiery. Zalia z nową piosenką Tylko kochaj mnie. Jonatas z nowym singlem Flipside i The Bausa z propozycją I Wanna. Tomek Dudkiewicz, Music News. Dziękujemy, do usłyszenia.
1: Muzyczne radio. Music
0: News. Tomkowi bardzo dziękujemy, no i teraz zgodnie z obietnicą czas na kandydata na hit lata. Przywita nas dziś Steve Aoki, w dodatku także Mia Takarabe i najnowszy Heartless.
1: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.

ATV, 3 minuty do godziny 13.30. Za moment porcja informacji z regionu. Powiemy także słów kilka o pogodzie, a teraz manifestacja na dziś i Kamil Bednarek wraz ze Staszkiem z góry.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Reklama.
2: Mamuś, co ma torbę i nie chodzi na zakupy? Kangur!
1: Poznaj kangura, pandę, wydrę oraz inne zwierzęta w naszym zoo. Görlitz Citauer Strasse 43, www.nasze-zoo.pl.
3: Legnica pełna muzyki. 3 dni superkoncertów i fantastycznych atrakcji. Na scenie Trips, Lady Punk, Dawid Kwiatkowski, Wonky One i Julia Żugaj. 26-28 czerwca, Park Miejski. Widzimy się w Legnicy.
4: Już 28 czerwca w niedzielę handlową wielkie wydarzenie w parku handlowym Przystanek Karkonosze w Miłkowie.

0: trener piłki nożnej UEFA, reporter meczowy i współprowadzący program Turbo Kozak w Kanal Plus Sport. Więcej na Facebooku. Przystanek Karkonosze. Czekamy na Was w niedzielę 28 czerwca.
1: Po reklamie.
2: Minęła godzina 13.30.
3: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
4: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
2: Z nieba się leje żar, a z nas pot. No ale jesteśmy przynajmniej w tym razem. Na termometrach średnio 30 stopni i nie jest to jeszcze wszystko, bo zyskamy jeszcze jeden do średniej. Dziś maksymalnie do 31 w cieniu. W słońcu niemalże na pewno czwórka z przodu. Niebo jest bezchmurne i takie pozostanie. Synoptycy zalecają unikania bezpośredniej ekspozycji na słońce do godziny 18. Jest bardzo wysoki indeks UV i pamiętajmy także o uzupełnianiu płynów.
3: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
4: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
5: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
2: Z reszty parametrów ciśnienie mamy na poziomie 1018 hektopaskali i stabilnie trzyma się tego poziomu. Wiatr południowy, średnia prędkość w okolicy 1 metra na sekundę, porywy do maksymalnie 15 km na godzinę. Idealna widoczność powyżej 30 km, jakość powietrza także bardzo dobra. A co słychać w regionie od strony informacyjnej, opowie już Beata Nowicka.
6: Odnowę zabytków wspiera aktywnie samorząd województwa dolnośląskiego, przeznaczając na ten cel rekordowe wręcz środki. W tym roku na ratowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego z rządowej kasy trafiła rekordowa kwota, natomiast my przeznaczyliśmy na ten cel ponad 13,5 miliona złotych, mówi marszałek województwa dolnośląskiego Paweł Gancerz.
7: I tu podziękowania dla pani minister, generalnej konserwator kraju, pani Bożeny Żelazowskiej, która wielokrotnie wizytowała Dolny Śląsk, bo w tym roku po raz pierwszy 1/4 środków kierowanych czy dystrybuowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego trafia na Dolny Śląsk, czyli proporcjonalnie do ilości zabytków, a nie do ilości województw. Z drugiej strony, jako samorząd województwa przeznaczyliśmy rekordową kwotę na wsparcie obiektów zabytkowych. I tych sakralnych, i niesakralnych. To jest nasze dziedzictwo. 37 zabytków otrzymała dofinansowanie w różnej kwocie. Rozdaliśmy promesy na ten cel. To, co myślę jest znamienne i to, co nas charakteryzuje, że bardzo szybko ogłosiliśmy konkurs, tak jak i w tamtym roku, i bardzo szybko zostały wybrane wnioski do dofinansowania. Dzięki temu właściciele zabytków, gestorzy zabytków mają dłuższy okres na realizację, co pozwoli pracę zrealizować staranniej, ale też wybrać tych wykonawców, którzy zaproponują korzystniejszą ofertę, jeżeli chodzi o wykonanie. Czyli mówiąc wprost, można zrobić więcej.
5: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
6: Uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych i Budowlanych w Głogowie wkrótce otrzymają nowoczesne, wielofunkcyjne boisko. Inwestycja ma wartość 1 600 000 zł.
8: To kolejne boisko w powiecie głogowskim. Już 1 września właśnie na nim rozpocznie się nowy rok szkolny. Jednak obiekt będzie służył mieszkańcom zaraz po zakończeniu odbiorów technicznych. Na realizację zadania powiat pozyskał po 400 000 zł od Urzędu Marszałkowskiego Województwa oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki. Do tego dołożono 800 000 z budżetu powiatu. Obiekt zyskał całkowicie nową nawierzchnię oraz stał się wielofunkcyjny. Powstało boisko do koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej, mała architektura, nowoczesne trybuny stadionowe, piłkochwyty oraz oświetlenie. Wszystko w miejscu, gdzie jeszcze niedawno było stare, asfaltowe i popękane boisko stwarzające zagrożenie dla użytkowników. Można powiedzieć, że to taki specjalny prezent dla szkoły, która w przyszłym roku będzie obchodzić swoje 60-lecie. W planach są modernizacje boisk przy Zespole Szkół Przyrodniczych i Branżowych, drugim ogólniaku oraz Zespole Szkół imienia Jana Wyżykowskiego. Nowe boisko przy Zespole Szkół Samochodowych i Budowlanych to trzeci obiekt sportowy wyremontowany przez powiat głogowski w ostatnich 2 latach. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
6: I na koniec kosmiczna podróż do świata Stanisława Lema, podczas której czekają widzów wiry, czasowe spotkania z obcymi cywilizacjami i wyprawy w kosmiczną przestrzeń. To wszystko w sobotę na scenie Zdrojowego Teatru Animacji w Jeleniej Górze. Dzienniki Gwiazdowe to nie tylko klasyka literatury science fiction, to też tryskająca humorem opowieść, pełna refleksji i filozoficznej głębi. Początek przedstawienia, godzina 19. Zaprasza aktor Rafał Ksiądzyna.
9: Powiadano potem, że historię tę zmyśliłem. A co złośliwsi, pozwalali sobie na insynuacje, jakobym miał słabość do... Do kogo? Do czego? Do Zdrojowego Teatru Animacji. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie w sobotę na godzinę 19. dzienniki gwiazdowe Stanisława Lema.
6: Kolejne doniesienia z regionu o 14.30. Zapraszamy.
5: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: Hey, what's up? We are Daddy's Groove and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Reklama. Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Lesznie i we Wrocławiu, bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
1: Avatar, ogień i popiół w Disney Plus.
2: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
1: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
3: Sali się nie poddają!
4: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
1: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
5: Ogień zszedł z boczem góry.
1: Avatar, ogień i popiół.
4: Stajemy do walki!
1: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: 5 inicjatyw KGHM Polska Miedź S.A. zostało wyróżnionych w najnowszej edycji raportu Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki. Przygotowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Prezent z okazji urodzenia dziecka. Kampanie promujące badania profilaktyczne. Miedziowe pszczoły. Pączek ze szlachetnym nadzieniem. Oraz pilotażowy projekt KGHM Lab. Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki Forum Odpowiedzialnego Biznesu od lat należy do najważniejszych przeglądów inicjatyw z zakresu społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju.
0: Po reklamie.
12: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.

0: To był Sydney Polak, który otwiera wino ze swoją dziewczyną. No w sumie już po 12, zaraz 14 nawet, to jak najbardziej można. Dżentelmeni mogą pić po 12, a panie limit nie dotyczy przecież. To tak z przymrużeniem oka i też a propos tego wina. Alkohol, jak wiadomo, szkodzi w każdej, nawet najmniejszej ilości, ale samo wino jest jednym z filarów kuchni śródziemnomorskiej i tamtejszej kultury. No i teraz, moi drodzy, czas na fuzję brzmieniową, której raczej nikt się nie spodziewał. Prosto z Włoch. Pojawi się u nas Andrea Bocelli, jeden z najsławniejszych tenorów, a w jego towarzystwie król klubowej sceny David Guetta. Do tego także Edjaye, Megan Thee Stallion, no i tak powstało DNA. Posłuchajmy, jak brzmi takie połączenie.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: Klasyczne Radio Lato.
1: Cześć, z tej strony Kasia
2: i Jacek,
1: czyli zespół Kwiat Jabłoni.
2: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia.

0: muzyczne Radio Lato.
1: Reklama. Usterka w aucie? DP z Lubania służy pomocą w nowym serwisie. Wszystkie bieżące naprawy oraz jak zawsze pełny serwis filtrów DP, FAB i katalizatorów. Lubań Zgorzelecka 18. Dzwoń 733 97 000.
2: Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
3: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
5: 14.
4: Czas na wiadomości.
6: Europa deklaruje pomoc Caracas po poważnym trzęsieniu ziemi. Swój order Ukraińcom odda Jarosław Kaczyński. To gest lojalności. Polacy chcą odpoczywać za zarobione pieniądze. Na wakacyjny urlop większość z nas nie weźmie kredytu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Na początek jednak informacja z ostatniej chwili. Na warszawskim lotnisku na Bemowie rozbiła się awionetka. Na miejscu jest straż pożarna, która gasi wrak. Póki co nie ma informacji o liczbie osób poszkodowanych. Pomoc po trzęsieniu ziemi w Wenezueli zadeklarowały europejskie państwa oraz Unia Europejska. W wyniku wstrząsów zginęły co najmniej 164 osoby, a ponad 970 jest rannych. Władze w Caracas podkreślają, że liczba ofiar wciąż rośnie. Wsparcie dla Wenezueli proponują również państwa azjatyckie, Indie, a także Chiny. Do trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,5 doszło o północy czasu polskiego. Najbardziej ucierpiał nadmorski stan La Guaira. Jarosław Kaczyński oddaje ukraiński order. Jak tłumaczy prezes PiS, to jego odpowiedź na to, co po odebraniu przez Karola Nawrockiego orderu Orła Białego Włodymirowi Zełenskiemu zrobili ukraińscy politycy.
7: Ja też zwrócę order. Order Jarosława Mądrego, czyli ten tam najwyższy, tylko że ja nie mam pierwszej klasy, bo nie jestem prezydentem, tylko mam drugą. Zwrócę ten order, to będzie wyraz mojego stosunku nie tyle może do Ukraińców, co do tych elit ukraińskich, a z drugiej strony to jest akt lojalności wobec naszego prezydenta.
6: Prezydent Nawrocki odebrał order Orła Białego ukraińskiemu prezydentowi za to, że Zełenski nadał jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Następnie swoje odznaczenia do Polski odesłali także byli prezydenci Kuczma, Juszczenko i Poroszenko oraz wielu innych polityków z Ukrainy. Dwie sesje Rady Miasta i dzielnicy Ursynów zajęły się dziś aferą szpitalną w Warszawie. Na nadzwyczajnej sesji Rady Warszawskiego Ursynowa, gdzie mieści się szpital południowy, był Cezary Jaszczek. Czarku, powiedz nam, czego dowiedzieliśmy się od burmistrza?
8: Nie wiem, nie słyszałem, nie miałem informacji. W skrócie, to właśnie w ten sposób burmistrz Robert Kępa odpowiadał na wszystkie skandaliczne wątki afery w szpitalu południowym. Zarówno jeśli chodzi o działalność Dawida Kacprzyka, jak i słynny już salonik VIP dla polityków Koalicji Obywatelskiej.
9: Nie docierały do mnie informacje o jakimkolwiek specjalnym pomieszczeniu wykorzystywanym przez pana Dawida Kacprzyka. Ani nie znałem także wysokości jego zarobków.
8: W wyjaśnienia burmistrza nie wierzyli dzielnicowi radni. Przy okazji zarzucali mu, delikatnie ujmując, przepracowanie, bo Robert Kępa do niedawna pełnił różne funkcje w aż 5 miejscach.
10: Co w ogóle płacimy te dodatkowe setki tysięcy złotych we wszystkich szpitalach i ZOZ-ach w Warszawie za rady nadzorcze.
11: Ciężko mi uwierzyć w to, że żadne echa tych licznych nieprawidłowości do pana nie docierały.
8: Mówili Jeremi Czarnecki z Nowej Lewicy i Karol Radziwiłł z Prawa i Sprawiedliwości.
6: Na nadzwyczajnej sesji pojawili się też oburzeni mieszkańcy dzielnicy. Część z nich skarżyła się na termin zwołania rady i dziwiła, że doszło do niej dokładnie w tym samym momencie, w którym zebrała się rada całej stolicy. Statystyczny Polak wyda na wakacje 2042 zł. To niemal 300 zł więcej niż rok wcześniej. Wynika z badania Wakacyjny Portfel Polaków. Większość z nas odpoczywać będzie za zarobione pieniądze. Bez kredytu na wakacje jedzie aż 80% pytanych.
4: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.
1: Reklama. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonach w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy.
2: Szukasz nowoczesnego ocieplenia dla Twojego domu? Firma Celuloza Dolny Śląsk ociepli Twoje poddasze, strop lub dom szkieletowy wdmuchiwaną wełną mineralną, drzewną lub celulozą. Zadzwoń 500 305 123 lub wejdź na www.123ocieplenia.pl.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację Zielona w hotelu Gołębiewski. Czeka na Ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i soboty od 20 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
6: Po reklamie.

0: To było Skalaw i myślę sobie, że nie ma lepszego gatunku na tak słoneczny dzień jak ska właśnie, no może jeszcze funky, a to była nasza lokalna duma, leniwiec. Dziś pogoda także sprzyja, by z leniwcem się utożsamić, no bo tak naprawdę w pełnym słońcu nie idzie nic innego robić jak leżeć do góry brzuchem i to nawet niedługo. Pozdrawiamy wszystkich budowlańców, mechaników, osoby, które pracują na zewnątrz, panowie i panie, trzymajcie się chłodno. No i mam dla was także utwór, który przeniesie nas prosto nad brzeg oceanu i orzeźwimy się odrobione bryzą. A przywita nas Steve Aoki, Mia Takarabe i najnowsze Heartless.
1: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.

0: Drogi na gorąco.
1: Informacja sprzed chwili od naszych czujnych słuchaczy. Bardzo wam dziękujemy. W Lubaniu przy wjeździe do Jałowca w okolicach stacji benzynowej i restauracji Eureka doszło tam do wypadku. Jak informują słuchacze, ruch odbywa się wahadłowo i droga zaczyna się korkować. Jeśli zmierzacie w tamtym kierunku i zależy wam na czasie, zalecamy objazd drogami lokalnymi, przykładowo przez Kościelnik. Pozdrawiamy zmotoryzowanych i życzymy szerokości.
2: Autopromocja.
0: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
2: Autopromocja.
0: Muzyczne Radio Lato.
3: Hey, this is Toby and Greg from You Not Us, and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

Circle, które zdecydowanie uprzyjemnia nam popołudnie. Za 3 minuty kolejna porcja informacji z regionu, a dokładnie za tydzień, w czwartek, Gerlitz i Zgorzelec ponownie zamienią się w wielką scenę pod gołym niebem. O tym wam powiemy w raporcie regionalnym, ale jeszcze kilka minut nam zostało, no i poświęćmy je na najnowszy utwór Przony. Przed nami nowy.

0: Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Potrzebujesz fachowej wycinki drzew? Montana Michał Furs. Zrobimy to szybko, bezpiecznie i precyzyjnie. Wycinka drzew metodą alpinistyczną i tradycyjną. Usługa wycinki lasów prywatnych. Przygotowanie działek pod inwestycje. Szybka wycena i realizacja. Działamy na całym Dolnym Śląsku. Znajdź nas na Facebooku. Usługi wycinka drzew. Montana Michał Furs.
3: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
5: Na początku kwietnia bieżącego roku bardzo poważnemu wypadkowi komunikacyjnemu uległ 27-letni Michał. Mężczyzna doznał rozległych obrażeń ciała, w stanie ciężkim znalazł się na oddziale intensywnej terapii. Michał dał się poznać jako wrażliwy na ludzkie problemy człowiek, nie odmawiał wsparcia każdemu, a szczególnie osobom starszym. Teraz przed mężczyzną długotrwała i kosztowna rehabilitacja. Pomóżcie Michałowi i jego rodzinie pokonać przeszkody, które nagle pojawiły się przed nimi. Oto adres do wpłat. Pomagam.pl. Zrzutka dla Michała na rehabilitację Jolanta Dal. Pomagam.pl. Zrzutka dla Michała na rehabilitację Jolanta Dal.
6: Minęła godzina 14:30.
7: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
8: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
6: Na termometrach 31 stopni, czyli dzisiejsze maksimum, bo na pewno nie maks podczas obecnego tygodnia. No i przez sprzyjające warunki wydaje nam się, że jest cieplej w okolicach 33 na plusie, a w słońcu termometry mogą pokazać nawet czwórkę z przodu. Poniżej 30 będzie dopiero w okolicach godziny 20, a w nocy plus 18. Wiatr południowo-wschodni, porywy do 15 km na godzinę. Ciśnienie trzyma się na poziomie 1018 hektopaskali i takie się utrzyma.
7: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
8: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
4: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: A co nowego słychać w regionie, opowie Beata Nowicka.
9: Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko nieuczciwemu lekarzowi psychiatrze. Za łapówki wystawiał recepty na leki narkotyczne, środki opioidowe i psychotropowe.
10: Lekarza psychiatrę w połowie ubiegłego roku zatrzymali policjanci z Dolnośląskiej Komendy zajmujący się na co dzień zwalczaniem korupcji przy współpracy z prokuraturą rejonową dla Wrocławia Psiepole. Wpadły wtedy dwie osoby. Jedna za pieniądze wystawiała recepty na środki opioidowe, psychoaktywne i psychotropowe osobom, które nie miały żadnych wskazań medycznych do zażywania takich preparatów, a druga to osoba, która te łapówki wręczała. Zatrzymani w tym nieuczciwy lekarz usłyszeli ponad 6700 zarzutów. Odpowiedzą przed sądem za korupcję połączoną z handlem narkotykami, za co grozi im do 12 lat więzienia. Lekarz odpowie za przestępstwo przyjęcia korzyści majątkowej i uczestnictwo w obrocie znaczną ilością narkotyków, bo jak obliczyli śledczy, wystawił recepty na tabletki narkotyczne w ilości około 200 tysięcy sztuk. Osoba, która wręczała łapówki, odpowie za wręczanie korzyści majątkowej oraz uczestnictwo w obrocie znaczną ilością narkotyków. W trakcie postępowania mundurowi zabezpieczyli u podejrzanych również ponad 160 tysięcy złotych w gotówce. Lekarz psychiatra był tymczasowo aresztowany przez 8 miesięcy. Teraz sprawę rozpozna sąd. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.pl.
9: Dokładnie za tydzień, w czwartek 2 lipca, Europa Miasto Görlitz-Gorzelec ponownie zamieni się w wielką scenę pod gołym niebem. Przed nami jubileuszowa 30. edycja Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Ulicznych Wiatę.
11: Na ulicach, placach i w parkach obu miast wystąpi ponad 20 zespołów z wielu krajów Europy i świata. W programie znalazły się spektakle teatru ulicznego, koncerty, nowy cyrk, performance i wydarzenia angażujące publiczność. Jak podkreśla Renata Burdosz, rzeczniczka Urzędu Miasta w Zgorzelcu.
12: Tegoroczna edycja ma charakter szczególny, dlatego że Wiata świętuje swoje 30-lecie, czyli
3: od 30 lat jest obecna w przestrzeni naszych miast. Od 30 lat zaprasza nas na spotkania z artystami i właściwie już zbudowała festiwalową tradycję. Tradycję, która jest takim pomostem kulturalnym łączącym oba brzegi Nesy.
11: Festiwal rozpocznie się w czwartek 2 lipca o godzinie 17 teatralnym piknikiem na łąkach Miejskiego Parku w Görlitz.
3: Warto na to się wybrać i zobaczyć, jak pięknym świętem dla mieszkańców naszych miast jest Viatea. Viatea jest czymś znacznie więcej niż serią plenerowych spektakli.
11: Zachęca Renata Burdosz. Organizatorzy przygotowali również nowość. Po raz pierwszy uczestnicy mogą korzystać z bezpłatnej aplikacji festiwalowej, która ułatwia planowanie udziału w wydarzeniach i daje dostęp do dodatkowych materiałów związanych z jubileuszem. Także po polskiej stronie Nysy nie zabraknie atrakcji. Przy Moście Staromiejskim w Zgorzelcu zaplanowano m.in. koncert niemieckiej formacji Krambambuli oraz spektakl Kleines Glück, co znaczy małe szczęście, w wykonaniu Doris Friedman.
3: Wszystkie wydarzenia po polskiej stronie odbędą się przy Moście Staromiejskim w Zgorzelcu, natomiast w Görlitz to jest praktycznie całe Śródmieście.
11: Szczegółowy program festiwalu dostępny jest w drukowanych informatorach oraz aplikacji Viatea. Zgorzelec Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
9: I na koniec Jedlina Zdrój, gdzie mieszkańcy na kilka dni przed wakacjami dostali nowy stół do tekbola. Jaka dyscyplina sportu kryje się pod tą nazwą, sprawdzał Jacek Zych.
12: Ja przyznam, że z tekbolem spotkałem się po raz pierwszy i chociaż wydawać by się to mogło dość karkołomne, wyjaśniam, że to połączenie piłki nożnej i tenisa stołowego. Przy specjalnie wygiętym, łukowatym stole zawodnicy odbijają piłkę za pomocą dowolnych części ciała, poza rękoma, oczywiście zupełnie tak jak w normalnym meczu piłki nożnej, starając się przebić ją na stronę przeciwnika, tak jak w tenisie. I właśnie taki stół stanął w Jedlinie Zdroju.
13: Opracowano reguły gry. W 2014 roku odbyły się pierwsze pokazowe zawody. Ambasadorami dyscypliny zostali słynni zawodnicy, magik, technik, Ronaldinho, Carles, Puyol. Dyscyplina z kolejnych latach zdobywała coraz większą popularność. Powstała Międzynarodowa Federacja, tworzyły się krajowe związki, zaczęto organizować Mistrzostwa Świata, Europy, wiele innych inicjatyw. Dyscyplina jest właśnie teraz elementem piłkarskiego freestylu, bardzo dynamicznie się rozwija.
12: To Dobiesław Kowalski, radny miejski i inicjator postawienia tego właśnie stołu w Jedlinie. Władze miasta liczą na to, że nowa infrastruktura przyciągnie na świeże powietrze przede wszystkim dzieci i młodzież, dzięki temu, że budowę betonowego stołu, który stanął na terenie kompleksu sportowego Jedlina Active, sfinansowano z zewnętrznych źródeł, to jego użytkowanie może być całkowicie bezpłatne.
14: Chcemy oderwać dzieci i młodzież od komputerów. Chcemy oderwać dzieci i młodzież od komórek. Chcemy, żeby oni więcej czasu spędzali na świeżym powietrzu. W naszym mieście działa klub sportowy KS Zdrój Jedlina Zdrój. I ja mocno wierzę w to, panie trenerze, że klub sportowy będzie wykorzystywał ten stół do tego, aby robić treningi ogólnorozwojowe dla dzieci i młodzieży.
12: Powiedziała Ilona Bujalska, burmistrz Jedliny Zdroju, dodając, że stół do tekbola to kolejna inwestycja sportowa na terenie kompleksu Jedlina Active, a jego budowa kosztowała 35 tysięcy złotych. Z Jedliny Zdroju dla Muzycznego Radia Jacek Zych.
9: Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę.
4: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
15: Hey yo, my name is Adal and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama. Bad Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 25 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215. 795 135 215.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurczełydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj pobyt pałacu na wodzie w Staniszowie. Dwie doby wraz ze śniadaniem, obiadokolacją i masażami w strefie spa. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Z kim chciałbyś spędzić urocze dwa dni w pałacu na wodzie? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Pałac na wodzie w Staniszowie, komfortowe noclegi, restauracja Kaczka na wodzie oraz strefa spa z działem rehabilitacji. Już 27 czerwca o 18 Pałac na wodzie zaprasza na wyjątkowy wernisaż Joanny Sarapaty, artystki, której obrazy zachwycają zmysłowością i emocjami. Pałac na wodzie w Staniszowie, miejsce, do którego chce się wracać.
4: Gigawatt. Energia, która się opłaca. Zamień rachunki za prąd na prąd w abonamencie za 49 zł miesięcznie i ani grosza więcej. Zainteresowany? Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
6: Po reklamie.
7: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.

0: najpierw dacie na luz, to tylko ręczny zaciągnijcie, żeby co nie było potem kłopotów.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: A to był Vixen i Tap. Co się lubi, na pewno wy lubicie Vixena. To była jego kolejna tegoroczna nowość. No i zazwyczaj też to, co lubimy, lubi nas. A jeśli chodzi o gusta, jak wiadomo, są najróżniejsze. Jeden woli jabłko, drugi gruszkę. Trudno powiedzieć, że któryś z tych owoców jest lepszy. Na pewno jest zupełnie inny. No i tak samo jest z muzyką. Niektórzy wolą ciężkie brzmienie gitary, niektórzy subtelny jazz, no a jeszcze inni muzykę symfoniczną. I jeśli ktoś z was kiedyś by się zastanawiał, co by się stało, gdyby w jednym studiu nagraniowym zamknąć ikonę włoskiej opery, królową amerykańskiego rapu, no i do tego legendę sceny EDM. Brzmi to trochę jak żart, ale nic bardziej mylnego, bo tak dokładnie się stało. Przed nami Andrea Bocelli, pojawi się także Megan Thee Stallion, David Guetta i Ajaye, którzy połączyli siły w utworze DNA. I ktoś może zapytać, skąd w ogóle taki pomysł? No i powiem wam, że jest to zapowiedź znacznie większego, globalnego projektu, który ma udowodnić, że muzyka nie ma granic gatunkowych. Tak jak powiedział też maestro Bocelli, dobry głos i dobra melodia obronią się zawsze, niezależnie od tego, jaki beat im towarzyszy. No to co, sprawdźmy, jak to brzmi na własnych uszach.
1: Muzyczne Radio. To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: Autopromocja. Premiery.
1: Nowości.
0: Ponadczasowe klasyczne przeboje.
1: Pop. Dance. Rock. Trance.
0: Elektro.
1: Hip-hop.
0: Twoja muzyka w wybranym paśmie.
1: Tylko w muzycznym radiu.
0: Autopromocja. Reklama. Wielki festiwal muzyczny w Rokitkach.

0: mnóstwo atrakcji. Wstęp wolny. Zapraszają wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festiwal Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
1: Uwaga, łowcy wakacyjnych okazji! Już 26 czerwca w Kuprum Arena w Lubinie Hot Summer Deals, czyli wakacje pełne nagród. Zrób zakupy za minimum 100 zł i odbierz dmuchanego flaminga. Wydaj 200 zł i graj dodatkowo atrakcyjne nagrody. Nie przegap letniej akcji pełnej prezentu i dobrej zabawy. 26 czerwca Hot Summer Deals w Kuprum Arena. Wpadaj, masz po drodze!
2: 5 inicjatyw KGHM Polska Miedź S.A. zostało wyróżnionych w najnowszej edycji raportu Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki, przygotowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Prezent z okazji urodzenia dziecka. Kampanie promujące badania profilaktyczne. Miedziowe pszczoły. Pączek ze szlachetnym nadzieniem. Oraz pilotażowy projekt KGHM Lab. Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki Forum Odpowiedzialnego Biznesu od lat należy do najważniejszych przeglądów inicjatyw z zakresu społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju.
3: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tykpame to po koreańsku wyprzedaż. SUV Korando już od 47 660 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% lub w leasingu 101%.
4: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
5: Zapraszamy do KGM Vega Car. Wałbrzych, ulica Wrocławska 89.
6: Po reklamie.
7: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
8: 15.
7: Czas na wiadomości.
9: Tragiczny wypadek awionetki na warszawskim Bemowie. Ponad 1000 osób ucierpiało w trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Jest porozumienie podpisane przez Orlen i ukraiński Naftohaz. Agnieszka Trojanowska, BIS. Dwie osoby zginęły w wypadku awionetki na warszawskim Bemowie. Maszyna próbowała lądować, ale runęła na ziemię obok ośrodka szkolenia kierowców, mówi nadkomisarz Marta Sulowska z bemowskiej policji.
10: Policjanci przez cały czas zabezpieczają ten teren. Na miejscu również są strażacy, którzy prowadzą swoje działania. Te działania przez cały czas trwają.
9: Ranna prawdopodobnie została także postronna osoba. Rośnie bilans ofiar śmiertelnych podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Wstrząsy o magnitudzie ponad 7 nastąpiły zaraz po sobie i doprowadziły do zawalenia się wielu budynków. Tomasz Orchowski o szczegółach.
11: Co najmniej 164 ofiary śmiertelne i więcej niż 970 osób rannych. To najnowsze dane z Wenezueli, ale bilans może być znacznie bardziej tragiczny. Amerykanie szacują, że w czasie trzęsienia zginąć mogło nawet ponad 10 tysięcy ludzi. Do Wenezueli pomoc wysyłają kolejne kraje bardzo szybko. Gotowość wsparcia zadeklarował prezydent USA Donald Trump. Meksyk skieruje tam wyspecjalizowany personel ratowniczy i medyczny. Wesprzeć Wenezuelę zamierzają też Dominikana, Salwador czy Ekwador. Swoje ekipy wysyłają Francuzi czy Hiszpanie.
9: Do trzęsienia ziemi w Wenezueli doszło o północy czasu polskiego. Orlen i ukraiński Naftohaz podpisały w Gdańsku porozumienie dotyczące możliwości zwiększenia handlu LNG między spółkami oraz memorandum o współpracy w obszarze zrównoważonego rozwoju, przekazał płocki koncern. Porozumienia zostały podpisane podczas konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Na czas wakacji ma zwiększyć się liczba automatów do oddawania butelek kaucyjnych, ale tam, gdzie latem turystów jest najwięcej. Rozszerzenie sieci automatów zapowiedziała wiceminister klimatu Anita Sowińska. Potwierdziła również informacje dotyczące rozszerzenia systemu kaucyjnego jednorazowe opakowania szklane. Decyzja o zmianach w systemie ma nastąpić jednak dopiero we wrześniu. Dotychczas przez pół roku funkcjonowania systemu kaucyjnego zebrano 1 600 000 opakowań. Nie ma prezydenta i nie ma metra w Krakowie. Realny termin rozpoczęcia budowy podziemnej kolejki w stolicy Małopolski to lata 2040-45. Ocenił dziś Stanisław Kracik, pełniący funkcję prezydenta miasta do czasu wyboru nowego włodarza. Według ekipy odwołanego w majowym referendum prezydenta Aleksandra Miszalskiego z KO budowa metra miała rozpocząć się już około 2030 roku. Rzeka nie jest dobrym pomysłem na ochłodę w upały, ostrzegają służby. Na przykład w centrum Wrocławia Odra jest bardzo niebezpieczna, alarmuje prezes Dolnośląskiego WOPR-u Krzysztof Skrzyniarz.
12: Śródmiejski węzeł Ozęcz jest wyspa Słodowa, tam ona jest zwężana do kanału. W tej kanale rzeka płynie szybciej. Największy nurt jest pod lustrem wody. Jak ktoś padnie, nie będzie można wyjść na brzeg. Dlaczego? Dlatego, że tam są ściany pionowe.
9: W oprawce przypominają też o noszeniu kamizelek ratunkowych podczas pływania SUP-em czy kajakiem. Katarzyna Kawa nie przeszła eliminacji do wielkoszlemowego Wimbledonu. W trzeciej, decydującej rundzie polska tenisistka przegrała z Amerykanką Kylo Day. Z eliminacji odpadła wcześniej Linda Klimowiczowa. W głównej drabince londyńskiego turnieju od poniedziałku Polskę reprezentować będą Iga Świątek, Maja Chwalińska, Magdalinet i Magdalena Fręch. Pary pierwszej rundy poznamy jutro po losowaniu.
7: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama. Budujesz nowy lub remontujesz stary dom? Postaw na nowoczesne granulaty wdmuchiwane, szczelne ocieplenia bez mostków termicznych. Gwarancja na wykonaną usługę. Celuloza Dolny Śląsk. Zadzwoń 500 305 123.
1: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
2: Zaprasza Ultima, dealer Skody w Jeleniej Górze, ulica Cieplicka 106 i w Zgorzelcu, ulica Lubańska 13A.
3: Skoda. Po reklamie.
0: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Auto Radio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i JQ.
1: W tym programie jeden ważny temat dla zmotoryzowanych. Moto Safety Day, jubileuszowa edycja już 27 czerwca w Polanicy Zdroju.
0: Auto Radio.
1: 20 lat edukacji, tysiące przeszkolonych uczestników i setki partnerów zaangażowanych w działania na rzecz bezpieczeństwa. Już 27 czerwca, w najbliższą sobotę, Moto Safety Day będzie świętować swój jubileusz w Polanicy Zdroju, gdzie na uczestników czeka dzień pełen praktycznych doświadczeń, pokazów i spotkań z ekspertami. Moto Safety Day od 2 dekad promuje kulturę motoryzacyjną, odpowiedzialne postawy na drodze oraz współpracę wszystkich uczestników ruchu drogowego. Wybór Polanicy Zdroju na miejsce 20. edycji nie jest przypadkowy. Przez 20 lat wydarzenie Moto Safety Day połączyło tysiące uczestników, ekspertów, przedstawicieli służb, instytucji publicznych i partnerów biznesowych wokół jednej idei – budowania kultury bezpieczeństwa na polskich drogach. A to, jak się okazuje, jest nam zdecydowanie potrzebne. 20. edycja Moto Safety Day to dla nas wyjątkowy moment. Przez 2 dekady budujemy świadomość, że bezpieczeństwo na drodze zaczyna się od odpowiedzialnych decyzji każdego uczestnika ruchu. Polanica Zdrój jest wyjątkowym miejscem na jubileuszową odsłonę wydarzenia. To region, gdzie piękne, ale wymagające drogi przypominają, jak ważne są umiejętności, rozwaga i wzajemny szacunek wszystkich uczestników ruchu. Chcemy, aby każdy uczestnik wyjechał stąd nie tylko z nową wiedzą, ale także z przekonaniem, że bezpieczeństwo zależy od nas wszystkich, podkreśla Elżbieta Kącka, pomysłodawczyni Moto Safety Day. Organizatorzy przygotowali program, który pozwoli uczestnikom w każdym wieku zdobyć praktyczną wiedzę i sprawdzić swoje reakcje w realistycznych sytuacjach. W programie m.in. symulatory dachowania i zderzeń, praktyczna nauka udzielania pierwszej pomocy, miasteczko rowerowe, mini miasteczko drogowe dla dzieci, autka elektryczne dla dzieci, warsztaty edukacyjne, symulacja wypadku drogowego z udziałem wszystkich służb ratowniczych, testy samochodów i motocykli. Istotnym elementem wydarzenia będą również debaty poświęcone bezpieczeństwu ruchu drogowego, nowoczesnej mobilności oraz współpracy wszystkich uczestników na drogach. 20. edycja Moto Safety Day połączy przedstawicieli samorządów, służb, instytucji publicznych, organizacji społecznych oraz firm, których wspólnym celem jest budowanie świadomości i odpowiedzialnych postaw wśród wszystkich uczestników ruchu drogowego. Bezpieczeństwo ruchu drogowego to proces, który zaczyna się od kształtowania ludzkich postaw. Edukacja, profilaktyka oraz ogólnokrajowe inicjatywy społeczne stanowią fundament, bez którego nowoczesna infrastruktura czy rygorystyczne prawo nie przyniosą trwałych efektów. Naszym celem jest budowanie świadomości ryzyka i odpowiedzialności u każdego uczestnika ruchu, tak aby dbałość o życie własne i innych stała się naturalnym nawykiem, mówi Konrad Romik, sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Przez 20 lat Moto Safety Day udowodniło, że skuteczna edukacja o bezpieczeństwie może angażować, inspirować i realnie wpływać na postawy uczestników ruchu drogowego. Jubileuszowa edycja w Polanicy Zdroju będzie okazją do zdobycia wiedzy, której wartość może okazać się bezcenna w codziennych sytuacjach na drodze. Wydarzenie rozpocznie się w najbliższą sobotę, 27 czerwca o godzinie 11 w Parku Zdrojowym w Polanicy Zdroju. Wstęp jest zupełnie bezpłatny, a więc warto skorzystać z tej propozycji.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.
2: Cześć, tu Ewelina Lisowska. Słuchacie Muzycznego Radia. Oni naprawdę kochają muzykę.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: To była Ewelina Lisowska i jej t-shirt. Najlepszy przyjaciel podczas takiej pogody, tak jak i butelka zimnej wody. Mamy 21 minut po godzinie 15. Weekend coraz bliżej, no ale jednak jeszcze tak daleko. Ale spokojnie, bo jak wiadomo, jeśli czas spędzamy w miłym towarzystwie, to upływa on ekspresowo. No jeśli chcecie, aby tak było, to koniecznie zostańcie z nami, bo przed nami nasza dzisiejsza piosenka dnia, a w niej moc energii. Dwóch pań, które pewnie znacie i bardzo lubicie, przywitają nas Ava Max i Sia, no i najnowsze Energy.
0: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.

Piłka ze Strada, Strips i Steven Path, Close Your Eyes, czyli zamknijcie oczy, no poza kierującymi, tutaj jest aż przeciwskazane. Mamy 3 minuty do godziny 15.30, jeśli ktoś z Was chciałby Tripsa usłyszeć na żywo, to świetnie się składa, bo już jutro, 26 czerwca o 21.30 zagram dla Was przy okazji Dni Legnicy. Więcej Wam opowiemy w najbliższym czasie przy okazji raportów regionalnych, za moment taki także się pojawi, ale najpierw jeszcze Kangs i Never Going Home.

0: muzyczne Radio Lato.
1: Reklama. Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
2: Legnica pełna muzyki. 3 dni superkoncertów i fantastycznych atrakcji. Na scenie Trips, Lady Punk, Dawid Kwiatkowski, Wonky One i Julia Żugaj. 26-28 czerwca, Park Miejski. Widzimy się w Legnicy.
3: Już 28 czerwca w niedzielę handlową wielkie wydarzenie w parku handlowym Przystanek Karkonosze w Miłkowie.

0: trener piłki nożnej UEFA, reporter meczowy i współprowadzący program Turbo Kozak w Canal Plus Sport. Więcej na Facebooku. Przystanek Karkonosze. Czekamy na Was w niedzielę 28 czerwca.
1: Po reklamie.
2: Minęła godzina 15.30.
3: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
4: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
2: Dzisiejszą pogodę i nie tylko dzisiejszą można określić w dwóch słowach. Będzie gorąco, no i wystarczyłoby to, bo do samej niedzieli czekają nas takie upalne i słoneczne warunki, z tą różnicą, że każdy kolejny dzień będzie coraz gorętszy. Obecnie termometry wskazują 31 na plusie w cieniu. Wydaje nam się, że jest dużo cieplej przez sprzyjające warunki i tak pozostanie do godziny 20. Wiatr słabnie, jest południowy, porywy do 4 metrów na sekundę.
3: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
4: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
5: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
2: A co słychać nowego, informacyjnego, opowie już Beata Nowicka.
6: Legnicki Szpital przygotowuje się na wyjątkowo gorące dni. Pojawiły się nowe dystrybutory wody i woda butelkowana. Do tego skrócony czas pracy.
7: Krótsze godziny pracy w niczym nie zmienią sytuacji pacjentów. Zakupiono ponad 1000 butelek wody o pojemności 1,5 litra, które są obecnie przekazywane na oddziały zgodnie z zapotrzebowaniem. Dostarczono dodatkowe 19-litrowe dystrybutory wody. Wszystko, by zapewnić pacjentom komfort oraz odpowiednie nawodnienie. O wodę dla pracowników również zadbano. I nie tylko o nią. Dyrektor szpitala wydał zarządzenie skracające w bieżącym tygodniu czas pracy pracowników administracyjnych oraz pracowników obsługi wykonujących pracę w pomieszczeniach nieposiadających klimatyzacji do 6 godzin dziennie, z zachowaniem prawa do pełnego wynagrodzenia. Pojawiła się również możliwość rozpoczęcia pracy od godziny 6 rano, aby część obowiązków mogła być realizowana przed wystąpieniem najwyższych temperatur. Personel medyczny skracać dyżurów nie może, jednak dyrekcja zobowiązała kierowników komórek organizacyjnych do zapewnienia pracownikom możliwie komfortowych warunków pracy.
8: Słuchacie raportu regionalnego.
6: Wkrótce ruszy przebudowa jednego z kluczowych skrzyżowań dróg wojewódzkich z drogą powiatową w Kowarach. Rondo, które tu powstanie, ma przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Inwestycja nieco się opóźni, bo oferty przekroczyły zaplanowany budżet, mówi starosta karkonoski Mirosław Górecki.
9: Jesteśmy w trakcie postępowania przetargowego na budowę ronda. Już przystąpiliśmy do negocjacji, bo budżet tego zadania troszeczkę przekroczył nasze możliwości. Spróbujemy negocjować z firmami. Może się uda, jak nie, no to robimy działanie wspólnie z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei, więc będziemy występować do marszałka ewentualne zwiększenie środków. To mamy tutaj 50 na 50.
6: Projekt obejmuje też kompleksową przebudowę infrastruktury towarzyszącej, m.in. wykonanie nowych elementów układu drogowego, budowę kanalizacji deszczowej i modernizację oświetlenia drogowego. Zaplanowano też zagospodarowanie terenu wokół nowego ronda wraz z odtworzeniem zieleni.
8: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
6: Do 6 lipca będzie trwać 29. edycja Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego Świat pod Kyczerą. W Legnicy odbędzie się koncert inauguracyjny, będą barwne korowody, występy charytatywne i koncert finałowy.
7: Świat pod Kyczerą, wydarzenie o randze międzynarodowej od blisko 3 dekad przyciąga do Legnicy artystów z najodleglejszych zakątków globu. Wysoki poziom imprezy potwierdzają m.in. 3 wyróżnienia Międzynarodowej Federacji FIDAF dla najlepszego festiwalu folklorystycznego na świecie. W festiwalu pokażą się zespoły z Chile, Czech, Ekwadoru, Gambii, Indii, Meksyku, Polski, Rumunii, Senegalu oraz Ukrainy. Dzisiaj nastąpi inauguracja festiwalu i ruszą kolejne festiwalowe wydarzenia w mieście. O 19:00 na legnickich piekarach przy kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa odbędzie się koncert inauguracyjny. 30 czerwca we wtorek o 10:00 artyści pokażą się w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Legnicy, a także w Chojnowie i Mierczycach. 6 lipca w poniedziałek w Legnicy odbędzie się finał festiwalu. O 16:30 korowód i animacje uliczne na deptaku w centrum, o 17:00 koncert finałowy w rynku. Organizatorem festiwalu jest Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca Kyczera, współorganizatorem miasto, a tymi, którzy finansowo wspomogli festiwal, są ministry spraw wewnętrznych administracji, kultury i dziedzictwa narodowego oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
6: Kolejne doniesienia z regionu o 16:30.
5: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: Hi, we are Jubel, and you're listening to Musicna Radio. They really love music.

0: Reklama.
1: Hej, dzieciaki! Gotowi na super zabawę? Wpadajcie do Krainy Zabawy, ogromnego dmuchanego placu zabaw w Olszynie. Czekają wielkie zjeżdżalnie, skoczne dmuchańce i mnóstwo śmiechu. A dla małych i dużych organizujemy imprezy pełne atrakcji. Kraina Zabawy, Olszyna Wolności 87.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: 5 inicjatyw KGHM Polska Miedź S.A. zostało wyróżnionych w najnowszej edycji raportu Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki. Przygotowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Prezent z okazji urodzenia dziecka. Kampanie promujące badania profilaktyczne. Miedziowe pszczoły. Pączek ze szlachetnym nadzieniem. Oraz pilotażowy projekt KGHM Lab. Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki Forum Odpowiedzialnego Biznesu od lat należy do najważniejszych przeglądów inicjatyw z zakresu społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju.
0: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.

0: na gorąco.
1: Przenosimy się z muzycznych fal na drogę krajową, która prowadzi od Szklarskiej Poręby w kierunku Wrocławia. Jak informuje nasz redakcyjny kolega Radek Bajor, który właśnie trafił w tamte rejony, na trasie jest ogromny korek. W przeciągu 15 minut samochody pokonują dystans około 300 metrów. Nie posiadamy informacji, czy utrudnienia występują ze względu na kolizję, czy to po prostu duże natężenie ruchu. Niezależnie od tego, jeśli zmierzacie w tamtym kierunku, spodziewajcie się tego, że zwolnicie. Pozdrawiamy zmotoryzowanych i życzymy szerokości.
0: Drogi na gorąco. Najszybsze informacje z dolnośląskich tras. Od Was, dla Was. Zostań naszym infokierowcą. Dzwoń i mów. Rób radio razem z nami. 75-76-46-646. Drogi na gorąco. Muzyczne Radio Lab.

0: No właśnie, tak to jest. Nie mówiła nic, no a potem trzeba się jeszcze domyśleć.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: To był oczywiście Emo, wielki przebój sprzed 2 lat, a teraz czas na utwór, który połączył ze sobą 3 zupełnie różne z pozoru światy, bo operę, muzykę klubową i hip-hop. No a celem tego utworu i całego projektu jest jeden, udowodnić, że muzyka nie ma granic. No i wydaje mi się, że udało im się to znakomicie. A przywita nas Andrea Bocelli, David Guetta, Edgeye, Megan Thee Stallion, no i najnowsze DNA.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: Travis Aghost. Mamy 4 minuty do godziny 16. No i także za 4 dni rozpoczynają się wakacje. Zaczną się także kolonie. Rodzice pewnie się cieszą. A co się wówczas stanie, jak dzieci wyjadą? Zaśpiewa ten oto pan.
1: Cześć, tu Kazik Staszewski. Słuchacie muzycznego radia. Słuchajcie go zawsze, wszędzie i cały czas, jak tylko się da. Mówił Kazik Staszewski.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama. Usterka w aucie? DPF z Lubania służy pomocą w nowym serwisie. Wszystkie bieżące naprawy oraz jak zawsze pełny serwis filtrów DPF, FAB i katalizatorów. Lubań Zgorzelecka 18. Dzwoń 733 97 000. Gigawatt. Energia, która się opłaca. Zamień rachunki za prąd na prąd w abonamencie za 49 zł miesięcznie i ani grosza więcej. Zainteresowany? Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
1: Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 16.
0: Czas na wiadomości.
3: W katastrofie awionetki w Warszawie zginęły dwie osoby. Ustawa o statusie osoby najbliższej w związku trafi do prezydenta. W Kazimierzu Dolnym setki muzyków ludowych grają w dokładnie taki sposób jak dawniej. Agnieszka Trojanowska-Bis. Awionetka rozbiła się i zapaliła w pobliżu lotniska na Bemowie w Warszawie. Jak przekazała nam nadkomisarz.

0: Marta Sulowska. Pożar został ugaszony, a strażacy zabezpieczają miejsce wypadku.
1: Wszystkie okoliczności tego zdarzenia będą sprawdzane. Śmierć poniosły dwie osoby, trzecia z osób została ranna i ta osoba została przetransportowana do szpitala.
0: Jak przekazali strażacy, samolot spalił się doszczętnie. Ofiary to dwie osoby, które były w środku. Na nagraniach zamieszczonych w mediach społecznościowych widać, że samolot spadł na teren Automobil Klubu Polskiego, gdzie znajduje się m.in. ośrodek szkoleniowy kierowców. Senat poparł ustawę o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu oraz ustawę ją wprowadzającą. To pierwsza w historii regulacja pozwalająca na formalizację związków jednopłciowych w Polsce. Ustawa zakłada, że dwie osoby pełnoletnie będą mogły uregulować przed notariuszem wspólność majątkową, obowiązek alimentacyjny czy prawo do mieszkania. Przepisy trafią jednak teraz do podpisu prezydenta Karola Nawrockiego. Jest akt oskarżenia przeciwko byłemu mężowi popularnej piosenkarki Doroty R., Emilowi S., poinformowała warszawska prokuratura. Chodzi o przywłaszczenie środków przeznaczonych na produkcję filmu. Sama artystka również usłyszała zarzut pełnomocnictwa w udaremnieniu zaspokojenia wierzycieli na kwotę ponad 12 milionów złotych. Oprócz piosenkarki i jej byłego męża aktem oskarżenia objęto również dwie inne kobiety. Dorocie R. grozi do 5 lat więzienia, pozostałym osobom do 10. Niech to będzie sygnał alarmowy dla prezydenta Warszawy, tak stołeczni radni Lewicy mówią o swoim braku zgody na udzielenie Rafałowi Trzaskowskiemu absolutorium. Przeciwni będą również radni PiS, Ruchów Miejskich i Konfederacji, jednak prezydent stolicy może być spokojny o wynik głosowania. Dzięki przewadze Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta trwającą w Pałacu Kultury sesję obserwuje Tomasz Węska.
2: Uwagę radnych całkowicie zdominowała kwestia afery w Szpitalu Południowym i kładzie się ona cieniem na sesji rady, którą zaplanowano jako absolutoryjną, poświęconą stanowi miasta i wykonaniu budżetu. O braku zgody na absolutorium dla Rafała Trzaskowskiego mówi radna Lewicy Agnieszka Diduszko-Zyglewska.
3: Mam nadzieję, że potraktuje to jako sygnał alarmowy.
2: Tyle, że za sprawą większości Koalicji Obywatelskiej w Radzie absolutorium to formalność. A równolegle o odwołanie Trzaskowskiego i Rady Miasta zamierza zawalczyć stołeczna operacja referendalna. Jej twórcy zapowiadają, że zbiórka podpisów, a właśnie o referendum w tej sprawie ruszy w lipcu.
0: Mężczyznę, który obrzucał kamieniami siedzibę Urzędu Skarbowego w Warszawie, zatrzymali policjanci. 33-latek z Pragi Północ zaatakował skarbówkę na warszawskiej Pradze. Uszkodził kilka okien. Działał z premedytacją, bo pod urząd przyszedł przygotowany z reklamówką pełną kamieni. Z mężczyzną wykonywane są obecnie dalsze czynności procesowe. Około 600 artystów ludowych bierze udział w 60. Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych, który rozpoczął się dziś w Kazimierzu Dolnym. W programie oprócz konkursu są też targi sztuki ludowej, koncerty, warsztaty i potańcówki. Można przy okazji posłuchać ludowego repertuaru granego w pierwotnej, nieprzetworzonej formie na unikatowych instrumentach ludowych.
4: To były wiadomości. Muzyczne radio. Kochamy muzykę. Best of. To, co najlepsze w muzycznym radiu.

0: Muzyczne radio. Reklama. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonach w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy.
1: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację Zielona w hotelu Gołębiewski. Czeka na Ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i soboty od 20 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
4: Oddychaj zdrowiem i żyj pełnią energii. Normobaria Jelenia Góra to tlenoterapia i noclegi w komorze normobarycznej, które wspierają organizm po operacjach, w leczeniu wielu chorób, poprawiają wydolność sportową. Umów się na seans. Telefon 797 450 661. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29.
5: Po reklamie.
0: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.
6: Musisz lecieć

0: Klingo, Solar State, Sam Gray, no i Hard Waves.
1: Best of. To co najlepsze w muzycznym radiu.
0: A przed nami Oskar Sims, Niech Mówią, no i niech mówią, że tak gramy tylko w muzycznym radiu. Patryk Łasica, witam wszystkich na falach Best of.

0: Jeśli pytacie, co dobrego u Feliksa Jena, Luny i zespołu One Republic, to odpowiedzi na wasze pytania znajdziecie u nas w ciągu kilku najbliższych minut. Kolejne spotkanie z Music News startuje na dobre. Tomek Dudkiewicz, witam i zapraszam. Felix Jen łączy siły z cenionym na całym świecie artystą popowym Omarem Rudbergiem w singlu Siren. Płynny, pełen emocji elektropopowy utwór powstał z myślą o długich letnich nocach i imprezach na dachach budynków. Łącząc charakterystyczną elektroniczną produkcję Felixa Jena z ciepłym i urzekającym wokalem Omara, utwór Siren zachowuje idealną równowagę między wrażliwością i energią parkietu. Numer rozpoczyna się spokojnie i nastrojowo, stopniowo rozwijając się dzięki melodyjnym wokalom i swobodnemu rytmowi, by ostatecznie przerodzić się w chilloutowy elektroniczny hit, który już możecie usłyszeć na falach muzycznego radia. Teraz dobre wieści z naszego rodzimego muzycznego podwórka. Luna zapowiada premierę Fairy Pop. Album ukaże się lada moment i będzie najbardziej ambitnym oraz najbardziej osobistym projektem w dotychczasowej karierze artystki. Powstały w całości za granicą materiał prezentuje zupełnie nową jakość, zarówno pod względem muzycznym, jak i wizualnym, otwierając nowy rozdział w twórczości Luny. Fairy Pop to świat zbudowany na pograniczu współczesnego popu, wyobraźni pełnej magii i filmowej estetyki. Album łączy chwytliwe melodie z rozbudowanymi historiami, tworząc spójną opowieść o marzeniach, miłości, iluzjach i odnajdywaniu własnej tożsamości. To właśnie na tym wydawnictwie Luna po raz pierwszy w pełni prezentuje swoją nową, artystyczną tożsamość. Music News. Music News prawie na koniec, koncertowo. Po wielkim sukcesie trasy Escape to Europe Tour 2025 i wyprzedanym koncercie w Łodzi, zespół One Republic wraca do Polski w ramach From Europe with Love. Już 30 czerwca One Republic wystąpią w Tauron Arenie Kraków. Grupa ponownie zachwyci polską publiczność swoim energetycznym show pełnym największych przebojów, wśród których na pewno nie zabraknie takich piosenek jak choćby Apologize, Sunshine Ain't Worried czy Counting Stars. Ryan Tedder i jego przyjaciele na koncercie w Krakowie 30 czerwca. To na koniec łapcie kolejne gorące premiery, które lądują już na falach muzycznego radia. Wspomniani przed momentem Felix Jen i Omar Rudberg z nagraniem Siren, Loke i Vision z utworem Weekend i Cedric and Shibui z piosenką Where Did It Go? Tomek Dudkiewicz i Music News dziękujemy za uwagę. Do miłego następnego.
1: Muzyczne radio. Best of. To co najlepsze w muzycznym radiu.

0: Taki oto przyjemny wariant bossanowej Coco and Steel Love Bomb jachce. No i skoro popływane nawet jachtem, to pozwolę sobie was zaprosić na kolejny raport regionalny, w którym szepniemy słów kilka o tym, jak zakończy się sezon artystyczny Filharmonii Dolnośląskiej, ale nie tylko. No i jeszcze w tych ostatnich minutach Best of przywita nas formacja, która już o godzinie 21.30 w sobotę rozgrzeje całą Legnicę w momencie, kiedy słońce będzie już zachodzić. Przywitajmy Lady Punk i California.
1: Best of. To co najlepsze w muzycznym radiu.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Pięć inicjatyw KGHM Polska Miedź S.A. zostało wyróżnionych w najnowszej edycji raportu Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki, przygotowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Prezent z okazji urodzenia dziecka. Kampanie promujące badania profilaktyczne. Miedziowe pszczoły. Pączek ze szlachetnym nadzieniem. Oraz pilotażowy projekt KGHM Lab. Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki Forum Odpowiedzialnego Biznesu od lat należy do najważniejszych przeglądów inicjatyw z zakresu społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju.
3: Gigawatt. Energia, która się opłaca. Zamień rachunki za prąd na prąd w abonamencie za 49 zł miesięcznie i ani grosza więcej. Zainteresowany? Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
4: Po reklamie.
5: Minęła godzina 16.30.
6: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
7: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
5: 31 stopni w cieniu, a w słońcu prawie że 40. No i to jeszcze nic, bo w niedzielę będzie prawie 40, tyle że w cieniu. Będzie się działo. Pamiętajmy o tym, żeby w godzinach szczytu unikać bezpośredniej ekspozycji na słońce, bo naprawdę nie ma z tym żartów, szczególnie jeśli jesteśmy odwodnieni. Zachód słońca dziś rozpocznie się 11 minut po godzinie 21. W nocy temperatura spadnie do 18 na plusie. Wiatr zmienił kierunek na wschodni, porywy nadal do 15 km na godzinę, ciśnienie delikatnie się obniża.
6: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
7: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
8: Muzyczne radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: I czas na ostatnią popołudniową porcję informacji z regionu, a przedstawi je Beata Nowicka.
9: Wałbrzych i prezydent z absolutorium. Gmina Pęsław w powiecie głogowskim i spór dotyczący planowanych inwestycji w odnawialne źródła energii. A na początek Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze, która koncertowo kończy jutro 62. sezon artystyczny. O tym, co usłyszymy piątkowego wieczoru, dyrektor Marek Wroniszewski.
10: Na zakończenie sezonu 26 czerwca o godzinie 19 znakomita polska pianistka Beata Bilińska wykona drugi koncert fortepianowy C-moll Sergiusza Rachmaninowa, a cały sezon nasz zakończy 9. symfonia E-moll z Nowego Świata Antonina.
11: Słuchacie raportu regionalnego.
9: Teraz Wałbrzych, gdzie rajcy miejsce udzielili absolutorium prezydentowi Wałbrzycha Romanowi Szełemejowi. Decyzja nie była jednogłośna, przeciwni byli radni opozycyjni. A więcej o tym Jacek Zych.
12: Tak, głosowanie nad absolutorium poprzedziła trwająca wiele godzin dyskusja nad przedstawionym przez prezydenta raportem o stanie miasta. Pełen raport został przedstawiony radnym i umieszczony w BIP-ie Urzędu Miasta, natomiast w czasie sesji prezydent Szełemej przedstawił go w formie prezentacji. To wystarczyło radnym koalicyjnym, żeby nie mieć wątpliwości co do zasadności pozytywnego zaopiniowania raportu i całorocznej pracy prezydenta.
13: Tutaj chyba same czyny przemówiły za panem prezydentem. Dostaliśmy raport. Oczywiście my cały rok, 25, monitorowaliśmy to, co się w Wałbrzychu dzieje, ale ten raport podkreślił ewidentnie, że miasto się rozwija, miasto idzie w kierunku inwestycji mieszkaniowych, drogowych, inwestujemy w infrastrukturę szkolną, inwestujemy w infrastrukturę sportową, w infrastrukturę rekreacyjną. Robimy wszystko, żeby w tym mieście naszym mieszkańcom żyło się jak najlepiej. A prezydent swoją pracą, ciężką pracą i umiejętnością pozyskiwania środków zewnętrznych pokazał nam, że możemy jeszcze więcej.
12: To Krzysztof Kalinowski z klubu Koalicji Obywatelskiej, przewodniczący Rady Miejskiej w Wałbrzychu. Ostatecznie po wielogodzinnej dyskusji radni głosami Koalicji Obywatelskiej przyznali prezydentowi Szełemejowi absolutorium. Przeciw była piątka radnych opozycyjnych. Jedna z radnych PiS wstrzymała się od głosu.
13: Ja nie ukrywam, dzisiaj nam, tak jak nawet z młodzieżą rozmawiam, trochę brakuje takich właśnie imprez dla młodzieży. Na pewno rzeczą, która mnie osobiście boli, to są też, to jest nasz rynek, tak, który tak naprawdę powinien zacząć żyć. Jeśli chodzi o, mówię o takie rzeczy, to są takie rzeczy, które uważam nie powinny rzutować na absolutnie na pracę pana prezydenta. Natomiast wiadomo, no mamy jeszcze dużo do zrobienia i nikt tutaj nie mówi, że zrobiliśmy wszystko, wszystko, że jesteśmy najlepsi.
12: Do raportu i pracy prezydenta zdecydowanie bardziej krytycznie podeszli radni opozycyjni z klubu PiS. Chociaż pracy prezydenta nie oceniali wyłącznie w negatywny sposób, to jednak mieli na tyle dużo zastrzeżeń, że ich zdaniem wykluczyły one możliwość udzielenia prezydentowi absolutorium. Ja wczoraj i dziś próbowałem uzyskać od nich komentarz. Bezskutecznie. Wałbrzych Jacek Zych, Muzyczne Radio.
9: W gminie Pęcła w powiecie głogowskim trwa spór dotyczący planowanych inwestycji w odnawialne źródła energii. Część mieszkańców stanowczo się sprzeciwia budowie elektrowni wiatrowych, farm fotowoltaicznych i biogazowni, argumentując, że o planach dowiedziała się zbyt późno i nie miała realnego wpływu na proces decyzyjny. Z kolei władze gminy podkreślają potencjalne korzyści ekonomiczne i możliwość zwiększenia niezależności energetycznej samorządu, argumentuje wójt gminy Dorota Jewniewicz.
4: Szacuję, że od jednego wiatraka postawionego to są kwoty rzędu 120-150 tysięcy rocznie podatku dla gminy. Dorota Jewniewicz, wójt gminy Pęcław. My podjęliśmy uchwały intencyjne na 32 wiatraki, z czego wiemy, że nie wszystkie powstaną na pewno. Jakby chociaż 10 wiatraków powstało, to jest 1,5 miliona dodatkowego dochodu z podatków dla gminy, która powiem jest jedną z najbiedniejszych gmin w regionie.
14: Podstawą konfliktu są uchwały intencyjne przyjęte przez Radę Gminy, które umożliwiły rozpoczęcie procedur związanych z lokalizacją instalacji OZE. Obecnie prowadzone są analizy i badania środowiskowe, od których zależy dalszy los inwestycji. Według władz gminy nie przesądzono jeszcze o ostatecznej liczbie ani lokalizacji planowanych obiektów. Przeciwnicy inwestycji podnoszą natomiast kwestie związane z ochroną krajobrazu, potencjalnym wpływem na środowisko oraz obawami dotyczącymi funkcjonowania biogazowni. Wskazują również na położenie części gminy na terenach objętych ochroną przyrodniczą.
4: Ja też należę do Komitetu Bezpieczna Gmina Pęcła. Przede wszystkim występowanie przeciwko zdrowiu i ochronie zdrowia mieszkańców, tak? Występowanie przeciwko w ogóle woli mieszkańców, występowanie przeciwko naszym opiniom, infrastrukturze. No po prostu większość mieszkańców nie zgadza się na inwestycje OZE i to nie są tylko wiatraki, to są również biogazownie, które doskonale wiemy, jakiego rodzaju problemy stwarzają, tak? Już nie tylko wizualne, ale i zapachowe.
15: Oczywiście, że należy się bać. Po pierwsze to są olbrzymy, które infradźwięki wytwarzają. Na pewno jest to coś, co psuje krajobraz. Na pewno jest to coś, co obniży wartości naszych nieruchomości.
14: Władze gminy odrzucają zarzuty dotyczące braku transparentności, podkreślając, że wszystkie działania prowadzone są zgodnie z obowiązującymi procedurami prawnymi. Samorząd zwraca uwagę, że proces planistyczny jest wieloetapowy, a mieszkańcy będą mogli uczestniczyć w konsultacjach po zakończeniu prac ekspertów i przygotowaniu raportów środowiskowych. Do tematu wrócimy. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
9: Jutro na pierwsze doniesienia z regionu zapraszamy o 5:30.
8: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
16: Hi, this is Son of Legend and you're listening to Muzyczne Radio. They really love me.

0: Radio. Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
2: Po reklamie.
3: Best of. To co najlepsze. W muzycznym radiu.

0: zespół wideo.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: No i oczywiście Szminki Róż, błękit nieba niesamowicie upalnego dziś. Śle do wszystkich chłodne pozdrowienia. No i zapraszam Was także na kolejne spotkanie z premierami na Hit Planecie. To rozpoczyna się już za 14 minut. Tam przywita Was Marta Wojtunik. A ja chcąc, nie chcąc muszę się z Wami pożegnać. Patryk Łasica, dziękuję za dziś. Udanego dnia, no i do następnego spotkania w eterze.
1: Best of. To co najlepsze w muzycznym radiu.

0: mnóstwo atrakcji. Wstęp wolny. Zapraszają wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festiwal Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
1: Uwaga, łowcy wakacyjnych okazji! Już 26 czerwca w Kuprum Arena w Lubinie Hot Summer Deals, czyli wakacje pełne nagród. Zrób zakupy za minimum 100 zł i odbierz dmuchanego flaminga. Wydaj 200 zł i graj dodatkowo atrakcyjne nagrody. Nie przegap letniej akcji pełnej prezentu i dobrej zabawy. 26 czerwca Hot Summer Deals w Kuprum Arena. Wpadaj, masz po drodze!
2: Cześć sąsiad! Wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
3: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
4: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4 gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tukpa Me to po koreańsku wyprzedaż. SUV Corando już od 47 660 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% lub leasingu 101%.
5: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
6: Zapraszamy do KGM Vega Car. Wałbrzych, ulica Wrocławska 89.
7: Po reklamie.
8: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
9: 17.
8: Czas na wiadomości.
10: Setki kolejnych kontroli w szpitalach prowadzi Narodowy Fundusz Zdrowia. Śmiertelny wypadek awionetki przejmie Komisja Badania Wypadków Lotniczych. 59 lat to jeszcze nie wiek na emeryturę, uznał japoński piłkarz. Agnieszka Trojanowska-Bis, szef Narodowego Funduszu Zdrowia, przekazał, że trwa 450 kolejnych kontroli i postępowań sprawdzających w szpitalach. Filip Nowak podkreślił, że NFZ przeprowadza kontrole w placówkach po wszelkich skargach i doniesieniach, również medialnych. Chodzi m.in. o informacje portalu Zero.pl, według których lekarz Dawid Kasprzyk, były już koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym, a także były radny KO warszawskiej dzielnicy Ursus, miał w trakcie specjalizacji zarobić w ubiegłym roku 1 600 000 zł. Na prowadzonym przez niego oddziale politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani bez kolejki. Komisja Badania Wypadków Lotniczych jest w drodze na lotnisko na warszawskim Bemowie, gdzie rozbił się niewielki samolot. Zginęły dwie osoby, a jedna została ranna. Według nieoficjalnych informacji samolot leciał z Wrocławia, należał do prywatnej firmy zajmującej się handlem nieruchomościami. Spadł na teren automobil klubu tuż przed pasem lotniska. Koniec roku szkolnego już jutro, a Związek Nauczycielstwa Polskiego nie wyklucza zaostrzenia protestów w sprawie podwyżek. To skutek wczorajszego spotkania z resortem edukacji, bo zdaniem ZNP rządowa propozycja, żeby w przyszłym roku pensje nauczycieli wzrosły jedynie o 3%, jest nie do zaakceptowania, mówi szef łódzkiego oddziału Związku Marek Ćwiek.
11: To nie jest podwyżka, to jest tylko wyrównanie inflacyjne.
10: Początkujący nauczyciel zarabia około 4000, a dyplomowany około 5000 na rękę. Decyzję w sprawie protestu ZNP ma podjąć do 30 czerwca. Ukraińskie drony dalekiego zasięgu zaatakowały bazę paliwową w Rosji w odległości 300 km od linii frontu w kraju krasnodarskim i dwie rafinerie położone około 1500 km od linii frontu w Ulfie w Rosji, poinformował prezydent Ukrainy. To zakłady należące do kluczowych dla rosyjskiego sektora paliwowo-energetycznego. Zaglądamy teraz na mundial. Amerykanie i Niemcy powalczą o trzecie z rzędu zwycięstwa na mundialu, a Turcja i Tunezja spróbują godnie pożegnać się z turniejem. Przed nami decydujące starcia w kolejnych trzech grupach, o czym Michał Waszkiewicz.
12: Amerykanie grają świetnie. Po dwóch efektownych zwycięstwach zapewnili sobie pierwsze miejsce w grupie. Trudno jednak zakładać, że przed własnymi kibicami odpuszczą mecz z żegnającą się z turniejem Turcją, mówi selekcjoner Mauricio Pochettino. Nie mam wątpliwości, że Turcja się nam postawi. My oczywiście mamy już awans, ale w tym ostatnim meczu chcemy wygrać. O awans z tej grupy zagrają dziś Australia i Paragwaj. W grupie E Niemcy zmierzą się z Ekwadorem, a Wybrzeże Kości Słoniowej z Curaçao. Debiutanci wciąż mają szansę na awans, a kciuki trzymają za nich Holendrzy, mówi pomocnik Ryan Hrafenberg. To świetna sprawa. Uważam, że Curaçao dobrze zaprezentowało się w swoim ostatnim meczu. Zdobyli punkt, więc mam nadzieję, że w tym ostatnim spotkaniu zdobędą trzy. Holendrzy też dziś wyjdą na boisko, zagrają z żegnającą się z turniejem. turniejem Tunezją. W drugim meczu w tej grupie Japonia zmierzy się ze Szwecją.
10: W reprezentacji nie gra już od 26 lat, ale 59-letni japoński piłkarz postanowił kontynuować karierę. Kazuyoshi Miura, były reprezentant Japonii, przedłużył właśnie o rok kontrakt z trzecioligowym klubem Fukushima United. Obiecał, że będzie trenował z pasją i dawał z siebie wszystko każdego dnia, by pomóc drużynie awansować do drugiej ligi.
8: To były wiadomości. Muzyczne radio.
5: Kochamy muzykę. A po 17:00.
8: Mamy dla Was najnowsze hity, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas.
5: Witajcie w świecie najnowszej muzyki.
8: Hit Planeta startuje na dobre.
7: Czas na codzienną dawkę najnowszych hitów w Muzycznym Radiu. Marta Wojtunik, witajcie w kolejnym naszym hitplanetarnym spotkaniu. Minęła godzina 17, to odpowiednia pora, żeby rozpocząć najnowsze notowanie najnowszej listy w Polsce. Mamy nadzieję, że wszyscy już gotowi, bo startujemy.
8: Najnowsza lista w Polsce.
7: Nasze dzisiejsze czwartkowe hit planetarne spotkanie rozpoczynamy oczywiście od propozycji i to jakich? Dagny Rain oraz Annabel Englund i Midnight Calling.

0: Wciągające nagrania Annabelle Engelt i Midnight Calling to jest utwór, który jeszcze nie ma swojego miejsca w naszej topowej 40. Jeszcze cały czas polecamy Wam go jako propozycję. A już za moment damy znać, jaki utwór opuszcza dziś poczekalnie, czyli zaglądniemy na miejsce 40 i sprawdzimy, jaka nowość wskoczyła właśnie na pozycję 40. Ale zanim to krótkie przypomnienie wczorajszego notowania.
1: Hit Planeta. Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: Wczorajsze notowanie okazało się być bardzo dobre dla ekipy Gibbs i Go for Money. Ostatni dzień lata po raz pierwszy na podium, wczoraj na miejscu trzecim. Miejsce drugie należy do piosenki, która cały czas gdzieś w okolicach podium krąży. Leon i Marcus and Martinus, Moonlight. Wczoraj w środę na miejscu pierwszym utwór, który już nie pierwszy raz wylądował na samym szczycie Hit Planety. Bebe Rexha, David Guetta, Sad Girl.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce. Reklama. Już 28 czerwca w niedzielę handlową wielkie wydarzenie w Parku

0: trener piłki nożnej UEFA, reporter meczowy i współprowadzący program Turbo Kozak w Canal Plus Sport. Więcej na Facebooku. Przystanek Karkonosze. Czekamy na Was w niedzielę 28 czerwca.
1: Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19:00, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
2: Klub Seven Heaven Legnica zaprasza na mega imprezy. Już teraz, w sobotę 27 czerwca, po raz pierwszy odwiedzi nas Robot Robert. Sztuczna inteligencja przejmuje parkiet i konsolę w siódmym niebie. Robot Robert po raz pierwszy w klubie Seven Heaven Legnica. Gramy na dwóch parkietach. Do 22.30 pierwsze stopań wchodzi za free.
3: Po reklamie.
4: Hey, I'm Evan.
5: And I'm Alex.
4: Together we are Astero.
6: Hi, I'm Perry.
7: Hello, I'm Jesse.
8: Hi, I'm Cheese.
9: Hi, I'm Leanne.
10: And we're Lomi.
11: Yo, what up, what up? It's your boy Wiz Khalifa, man.
12: Hi, I'm Stina.
13: I'm Martin.
12: And we are Electric Lady Lab.
14: Hey, I'm CJ Stone. And this is your Hit Planeta. Only on Muzyczne Radio. Greetings to all the listeners. Hit Planeta.
15: Najnowsza lista w Polsce. Czas zaglądnąć na miejsce 40 podczas naszego czwartkowego notowania Hit Planety. Z nami Age Connect i Rockaway, duet, który już nieraz na Hit Planecie był, chociaż ostatnio mieli dość sporą przerwę od najnowszej listy w Polsce. Ostatni raz wylądowali na Hit Planecie z piosenką We Don't Surrender, a dziś wkraczają do listy z piosenką Shock.
0: To jest Hit Planeta. A to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.

Piosenka znana w całkowicie nowej wersji, Mark Leon, on na hit planecie jest, ale już można mówić, że się z nią powoli żegna. Spokojnie takiego określenia można użyć, ponieważ już z dnia na dzień coraz niżej się meldował, aż w końcu nadszedł czwartek. Nasze czwartkowe lądowanie na hit planecie i zajmuje dziś miejsce 39. Kolejne nagranie to Wyston i Would You Love Me Anyway. Bardzo letnie, bardzo wakacyjne, bardzo przyjemne dźwięki. Wczoraj jako nasza nowość na miejscu 40, a dziś już o dwa miejsca wyżej melduje się na 38 pozycji.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: Hej, jesteśmy Gandilfaski. Nasz znak, jak nie wiecie, to pręgi na grzbiecie. Ostre ząbki, spryt bajera. Lepiej z nami nie zadzieraj.
0: Zobacz nowy wybieg mangust pręgowanych w Zogerlitz. Zitauerstrasse 43. www.nasze-zo.pl.
2: Po reklamie.
3: Hi, I'm Rag and Bone Man.
4: Cześć, Agnieszka Chyńska.
5: Hi, my name is John Sierża.
6: Hi, I'm Sharon Fulton Station.
7: Cześć, tu Lady Punk. Słuchacie Hit Planety.
0: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Sarangas i Celebration. To artystka, która w tym roku była na Eurowizji, reprezentowała Niemcy. No i nie poradziła sobie najlepiej. Występowała tam z piosenką Fire, wylądowała wtedy ostatecznie na 23. miejscu, ale myślę, że z piosenką Celebration miałaby o wiele, wiele większe szanse. Piosenka Celebration na Hitplanecie dziś na miejscu 36. To są te nagrania, po które na pewno chętnie będziemy sięgać latem. A my już teraz bardzo chętnie sięgamy do naszych premier. Czas, by przedstawić Wam pierwszą z naszych czwartkowych premier, a jest to nowość od niemieckiego DJ-a i producenta Felix Jean. Jego doskonale znamy. Wiele, wiele hitów polecamy Wam w Muzycznym Radiu, a już teraz polecamy Wam jego najnowsze wydawnictwo, piosenkę Siren.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hitplanecie.

0: dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.
1: Już wiemy, że naszą muzyczną poczekalnię opuścili dzisiaj Connect i Rockaway z piosenką Shock, a razem z nimi naszą muzyczną poczekalnię opuszcza Dance Nation i piosenka High.

0: Dawid Podsiadło i Na Błysk. Kolejny singiel z jeszcze nie zapowiedzianego dokładnie albumu. Wiemy tylko, że na pewno się w tym roku pojawi, ale kiedy dokładnie, jeszcze daty nie znamy. Piosenka Na Błysk cały czas z nami na Hit Planecie. Dziś na miejscu 34, a Dawid Podsiadło pewnie już teraz szykuje się do swojego wielkiego koncertu. Już w ten weekend dwukrotnie zagra na PGE Narodowym.
1: Reklama. Klub Seven Heaven Legnica zaprasza na mega imprezy. Już teraz, w sobotę 27 czerwca, po raz pierwszy odwiedzi nas Robot Robert. Sztuczna inteligencja przejmuje parkiet i konsolę w siódmym niebie. Robot Robert po raz pierwszy w klubie Seven Heaven Legnica. Gramy na dwóch parkietach. Do 22.30 pierwsze stopań wchodzi za free.
2: Po reklamie.
3: Hello, this is Macho Kos.
4: Hi, I'm Minelli.
5: Hi, we are the Rasmus.
6: Cześć, tu zespół Błysk.
7: What's up guys, I'm Tiesco and you're listening to Hit Planeta and Muzyczne Radio.
8: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

Cakes i Coca-Cola, kolejne nagranie, kolejny hit na Hit Planecie w takim naprawdę bardzo letnim, bardzo przyjemnym klimacie. Niestety ten klimat jakoś nie zrobił na was zbyt dużego wrażenia wczoraj, ponieważ głosów zebrał ten hit naprawdę bardzo mało. Swoje głosy możecie cały czas oddawać na naszej stronie muzyczneradio.pl w zakładce Hit Planeta, a my już informujemy, że Cakes i Coca-Cola leci o 11 miejsc w dół. Wczoraj na miejscu 21, a dziś na 32. A teraz coś w nieco innym klimacie, już nie takim letnim, a bardziej klubowym i bardziej tanecznym. Felix Cartel, Scream.

0: Jedno z ciekawszych nagrań na Hitplanecie, Lost Frequencies, Leave It All. Świetny vibe bije od tego nagrania, które dziś zyskuje, może nie dużo, ale zawsze, to coś z miejsca 30 na 29.
1: Tak gra Hitplaneta.
2: A to jest kolejny mocny hit na miejscu numer
0: 28. Ava Max, Energy.

0: Najnowsza lista w Polsce.
1: Autopromocja.
2: Welcome back to the world of trance and progressive.
0: Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie.
3: W nowym miejscu.
0: Z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
4: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
0: Estate of Trance.
2: Estate of Trance.
0: Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
2: Live from the studio in Amsterdam. This is a state of trance with Armin van Buuren.
1: Autopromocja.
0: To jest muzyczne radio. Minęła godzina.
5: 18.
0: Czas na wiadomości.
6: Po wypadku awionetki służby pracują na warszawskim lotnisku. Organizacje pacjentów apelują do premiera o zmiany w systemie. Zajrzymy też do Puszczy Solskiej. Leśnicy próbują odbudować tam przyrodę po wielkim pożarze. Paulina Nawrocka. Na warszawskim lotnisku Bemowo nadal pracują służby. To po wypadku awionetki, w wyniku którego co najmniej dwie osoby zginęły, a dwie zostały poszkodowane. Uderzenie samolotu wywołało pożar, a maszyna doszczętnie spłonęła, powiedziała nadkomisarz Marta Sulowska z Komendy Policji Bemowo Wola.
7: Policjanci przez cały czas są na tym miejscu, wykonują czynności. Te czynności przede wszystkim polegają na zabezpieczeniu tego terenu. Na miejscu również pracowali strażacy, którzy prowadzili swoje działania. Te czynności przez cały czas trwają.
6: Według nieoficjalnych informacji samolot leciał z Wrocławia i należał do prywatnej firmy zajmującej się handlem nieruchomościami. Szczegóły zdarzenia ustali Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Ponad 150 organizacji pacjenckich apeluje do premiera o pilne działania na rzecz stabilizacji systemu ochrony zdrowia. W apelu znalazły się postulaty przygotowania wieloletniego planu finansowania NFZ, zwiększania nakładów na zdrowie i profilaktykę oraz włączania organizacji pacjenckich do prac nad reformami. Autorzy podkreślają, że zdrowie powinno być traktowane jako jeden z filarów bezpieczeństwa państwa, mówi Joanna Forontczak-Kazana, członkini Prezydium Rady Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta.
8: W tej chwili nie mówimy o rozwoju, nie mówimy o tym, jakie nowe terapie wprowadzać, tylko żyjemy w takim trochę strachu, co wydarzy się za chwilę i jakie kolejne świadczenia będą cięte.
6: Organizacje pacjenckie domagają się działań na poziomie rządu, a nie tylko Ministerstwa Zdrowia. Maja Nowak, dotychczasowa wiceministra rodziny oraz pełnomocniczka rządu do spraw osób niepełnosprawnych, złożyła rezygnację z funkcji. Posłanka Polski 2050 wyjaśniła, że powodem rezygnacji są sprawy rodzinne. Nawet 500 lat może zająć odbudowywanie się przyrody w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. W maju ogromny pożar objął tam ponad 1100 hektarów powierzchni lasów. Po naradach m.in. z naukowcami leśnicy zdecydowali, że większość objętego pożarem terenu pozostawią i dadzą przyrodzie czas, by sama spróbowała się odbudować, mówi wicedyrektor Lubelskich Lasów Państwowych Mariusz Kiczyński.
9: W pierwszych wypowiedziach mówiłem, że przez 100 lat tam życie nie wróci. Naukowcy mówią, że ta ziemia jest degradowana i wróciła do mniej więcej 500 lat wstecz. Tak jest u Boga. Spaliło się tam wszystko, całe życie został tylko kwarc, czysta gleba mineralna. Może to 500 lat to taka abstrakcja, ale na pewno to nie będzie kilkadziesiąt lat, tylko to będą już grube setki lat.
6: Jak dodaje zastępca nadleśniczego z Józefowa, Adam Kraczek, na pogorzelisku widać już oznaki życia.
10: Co dzisiaj widziałem? Widziałem dwie sarny na pożarzysku. Troszeczkę jesteśmy nawet pozytywnie mocno zaskoczeni tym, że odbija dosyć intensywnie borówka czernica. Tutaj już widać takie przyrosty kilkucentymetrowe tej borówki czernicy. Ptaki słychać na okrągło. To nie jest tak, że ich tam nie ma. Także tutaj myślę, że powoli, jak w jakimś aspekcie ta przyroda wraca.
6: Na razie leśnicy zaczęli wycinanie i wywożenie z puszczy nadpalonych drzew. Twierdzą, że ich stan jest dobry i że będą mogły być wykorzystane, na przykład w meblarstwie.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.
1: Kochamy muzykę. A po 18:00.
0: Mamy dla was kolejne gorące premiery i zapowiedzi najnowszych hitów.
1: Tak gra Hit Planeta.
0: Tak prezentuje się kolejny dziś nowy numer.
3: Rozpoczynamy drugą część naszego czwartkowego hit planetarnego spotkania od oczywiście propozycji Beny Banassi z letnią wersją piosenki, która raczej kojarzy się z jesienią i zimą California Dreaming, a następnie Fritz Kalkbrenner i Everything in Between.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: Buongiorno!
2: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
3: Gastorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miał być nowy grill,
3: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
0: Po reklamie.
5: Hey, my name is Dallas K.
6: Hey, my name is Kami.
7: Cześć, pozdrawiam Łukasz i Towston, czyli 18L.
8: Hi, my name is Sue Summer.
9: Cześć, czołem, mówi zespół Manchester. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Hit Planety i Muzycznego Radia. Hit Planeta.
10: Najnowsza lista w Polsce. 11 minut po godzinie 18. Hit Planetarne czwartkowe spotkanie trwa w najlepsze, a my znajdujemy się już na miejscu 27. Tu wita się z nami nagranie, które wczoraj debiutowało na liście. Nasza nowość wczoraj na miejscu 33. Mia Take Rape i Heartless. To nowość, która zdecydowanie Wam się spodobała i chętnie na nią głosowaliście, przez co opuszcza miejsce 33. Zyskuje 6 pozycji. No i leci na pozycję 27.

słoneczko, leżaki i ta piosenka na głośniku to brzmi jak idealny plan. Antor i Talk to You, no to jest naprawdę bardzo letnie nagranie. Tych nagrań, jak już pewnie zdążyliście zauważyć, na Hitplanecie jest obecnie bardzo, bardzo dużo. No a że wakacje już niedługo się rozpoczynają, no to tych nagrań będzie jeszcze więcej z dnia na dzień. Antor, Talk to You to jest kolejne słoneczne nagranie, które dziś idzie w górę z miejsca 28 na 26. To są dobre informacje, ale niestety nieco gorsze informacje mamy dla debiutanta, obecnie jedyny debiutant na naszej hitplanetarnej liście, i to jaki? Jasiek Piwowarczyk, Halo Houston, to jego pierwsze solowe nagranie, które na Hitplanecie naprawdę bardzo długo i bardzo skutecznie szło w górę, zajmowało te najwyższe miejsca naszej listy. No dziś niestety ten sukces się nie powtórzy, miejsce 25 należy do piosenki Halo Houston.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19:00 hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
3: Klub Seven Heaven Legnica zaprasza na mega imprezy. Już teraz, w sobotę 27 czerwca, po raz pierwszy odwiedzi nas Robot Robert. Sztuczna inteligencja przejmuje parkiet i konsolę w siódmym niebie. Robot Robert po raz pierwszy w klubie Seven Heaven Legnica. Gramy na dwóch parkietach. Do 22.30 pierwsze 100 pań wchodzi za free.
4: Po reklamie.
5: Hello, my name is Sean Lewis.
6: Hi, this is Molina Tanasi.
7: Hello, my Polish friends. I am Will Armix.
8: Hey, this is Bibi Rexha.
9: Hello to all the listeners of Muzyczne Radio. My name is Alex Parker and this is Hit Planeta, the latest radio chart in Poland. Hit Planeta!
10: Najnowsza lista w Polsce!
11: Let's go. Sounds good. Real good.

0: on time.
1: Tak brzmią amerykańskie letnie wieczory. Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa, Girl Next Door. Świetne nagranie, które dziś radzi sobie, można powiedzieć, dobrze. Nie świetnie, ale dobrze, bo jest na miejscu 23. A my zanim zaglądniemy na pozycję 22, przychodzimy do Was z kolejną premierą. Tym razem z Holandii i to będzie świetny house'owy kandydat na hit. A tytuł też bardzo przyjemny, bo tytuł to Weekend.
2: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

Dub Dogs i Stolen Dance. Mało kto potrafi odświeżać dobrze znane hity w naprawdę dobrym stylu, ale oni tą sztukę mają opanowaną do perfekcji. Dub Dogs i Stolen Dance, piosenka w oryginale śpiewana przez zespół Milky Chance i wydana w roku 2013, a to jest bardzo świeży hit, który melduje się w samym środku naszego czwartkowego notowania na miejscu 20. Nieco wyżej nad piosenką Stolen Dance melduje się również piosenka o tańcu i nawet z tańcem w tytule. Tańczę to jest drugi hymn tegorocznej orkiestry męskiego grania. Jest to wyjątkowe nagranie, bo nigdy wcześniej w wieloletniej historii męskiego grania nie było dwóch singli właśnie zapowiadających skład orkiestry. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino w tej piosence oczywiście. Co ciekawe, to nie tylko debiut tej piosenki drugiej tegorocznej. Pierwszy raz tak się stało, ale to też debiut Vito Bambino, który tym razem nie tylko śpiewa i nie tylko pisał piosenkę, on również zadebiutował jako reżyser teledysku do tego nagrania. Teledysk bardzo przyjemny, tak samo zresztą jak nagranie. Dziś na miejscu 19.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Reklama. Gigawatt. Energia, która się opłaca. Zamień rachunki za prąd na prąd w abonamencie za 49 zł miesięcznie i ani grosza więcej. Zainteresowany? Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.

0: z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
1: Po reklamie.
2: Cześć, to my, zespół Manchester.
3: Cześć, tu Honorata Skarbek.
4: Hej, hej, witajcie, tu zespół wideo.
5: Cześć, tu Dominika Gawenda.
6: I Paweł Rurak-Sokal, Blue Cafe.
7: Hej, tu Ruda z zespołu Red Lips. Dziś razem z wami słucham Hit Planety i Muzycznego Radia.
8: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

Naprawdę bardzo przyjemnie robi się na Hitplanecie, bardzo letnio. Jubel i Ocean House. To jest utwór, który zajmuje miejsce 18, czyli zdecydowanie lepszą pozycję niż wczoraj, bo wczoraj był na miejscu 23. Czas na kolejny hit planetarny. Hit Andrea Bocelli, David Guetta. Co to jest za połączenie? Nikt się tego nie spodziewał, nikt tego nie potrzebował, ale w zasadzie każdemu się to połączenie podoba. Jest to naprawdę świetne nagranie DNA, utwór, który oczywiście kojarzy się z tegorocznym mundialem.

0: pozycji numer
1: 15, a dziś na tej pozycji towarzyszy nam brytyjska debiutantka Mick, artystka, która już swój debiut na hitplanecie ma za sobą. Wtedy pojawiła się po raz pierwszy u nas z bardzo, bardzo przyjemnym nagraniem, a już teraz kolejny singiel, również przyjemnym, być może bardziej alternatywny, można powiedzieć. Beautiful Freaks.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama. Free Time w muzycznym radiu. Wygraj pobyt pałacu na wodzie w Staniszowie. Dwie doby wraz ze śniadaniem, obiadokolacją i masażami w strefie spa. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Z kim chciałbyś spędzić urocze dwa dni w pałacu na wodzie? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Pałac na wodzie w Staniszowie, komfortowe noclegi, restauracja Kaczka na wodzie oraz strefa spa z działem rehabilitacji. Już 27 czerwca o 18 Pałac na wodzie zaprasza na wyjątkowy wernisaż Joanny Sarapaty, artystki, której obrazy zachwycają zmysłowością i emocjami. Pałac na wodzie w Staniszowie, miejsce, do którego chce się wracać.
1: Uwaga, łowcy wakacyjnych okazji! Już 26 czerwca w Kuprum Arena w Lubinie Hot Summer Deals, czyli wakacje pełne nagród. Zrób zakupy za minimum 100 zł i odbierz dmuchanego flaminga. Wydaj 200 zł i graj dodatkowo atrakcyjne nagrody. Nie przegap letniej

0: akcji pełnej prezentów i dobrej zabawy. 26 czerwca Hot Summer Deals w Kuprum Arena. Wpadaj, masz po drodze.
1: Klub Seven Heaven Legnica zaprasza na mega imprezy. Już teraz, w sobotę 27 czerwca, po raz pierwszy odwiedzi nas Robot Robert. Sztuczna inteligencja przejmuje parkiet i konsolę w siódmym niebie. Robot Robert po raz pierwszy w klubie Seven Heaven Legnica. Gramy na dwóch parkietach. Do 22.30 pierwsze stopani wchodzi za free.
2: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 19.
3: Czas na wiadomości.
5: Wyniki audytu w Szpitalu Południowym do końca lipca. Woda w Chorzowie zdatna do picia, nie ma zanieczyszczeń po pożarze. I pożegnanie kopalni w Rudzie Śląskiej zakończyła wydobycie po 122 latach. Paulina Nawrocka. Wyniki miejskiego audytu w Szpitalu Południowym w Warszawie powinny być gotowe pod koniec lipca, mówi Magdalena Soszyńska-Kamieniecka z Biura Audytu Wewnętrznego Miasta Warszawy. To ta miejska jednostka bada nieprawidłowości w SOR-ach.
6: Pojawiają się też dodatkowe wątki i o ile będą one wymagały szczegółowego zbadania, ta informacja czy ten zakres czynności będzie musiał być rozszerzony. Wówczas może to trwać dłużej, ale zakładamy ten koniec lipca jako taką wiarygodną datę.
5: W lipcu mają być też znane wyniki kontroli NIK-u w Szpitalu Południowym. Władze Chorzowa przekazały, że po pożarze składowiska odpadów jakość wody pitnej jest bezpieczna. Nie stwierdzono w niej skażenia bakteriologicznego. W rejonie pogorzeliska występuje jednak wciąż podwyższone stężenie pyłu PM10. Dlatego władze Chorzowa apelują do mieszkańców przebywających w pobliskiej odległości o nieotwieranie okien. Dogaszanie składowiska odpadów może potrwać kilka dni. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiadomił, że rozmawiał dzisiaj z obecną na konferencji odbudowy Ukrainy w Gdańsku przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. To ważny sygnał wsparcia i jestem za niego wdzięczny, napisał Zełenski w serwisach społecznościowych. Poinformował, że rozmawiał z szefową Komisji o współpracy w obronności i wzmocnieniu odporności Ukrainy przed rosyjskimi atakami. Omówione zostały także dostawy dla ukraińskiej armii. Upał w weekend może być rekordowy w historii pomiarów. Tak wysokie temperatury w Polsce to efekt napływającego nad Europę powietrza znad Afryki. Dzisiejsze aktualizacje modeli matematycznych przenoszą nowe, niepokojące dane dla zachodniej, centralnej i południowej Polski, mówi Piotr Szuster z IMGW.
7: Wczorajsze realizacje modeli numerycznej prognozy pogody określały te przeciętne temperatury na około 37 stopni. Natomiast dzisiaj przeciętnej maksymalnej temperatury powietrza wynoszą powyżej 40 stopni. To jeszcze może podlegać zmianom, te wyliczenia, natomiast jakichś bardzo gwałtownych modyfikacji tych scenariuszy bym się już nie spodziewał.
5: Lekarze przypominają, że upał jest groźny, zwłaszcza dla dzieci, seniorów i osób cierpiących na choroby układu krążenia. Należy unikać przebywania na słońcu i dużo pić, żeby zmniejszyć ryzyko odwodnienia. Po 122 latach kopalnia Bielszowice w Rudzie Śląskiej zakończyła wydobycie. Na powierzchnię wyjechała dziś ostatnia tona węgla, a uroczystość odbyła się przy dźwiękach orkiestry górniczej.
8: No, co, smutek nam pozostaje, nic więcej. No. Kopalnia Bielszowice nie powinna być zamknięta, no i tyle. No. To są decyzje polityczne moim zdaniem i tyle. No.
9: Łukasz Deja, prezes zarządu Polskiej Grupy Górniczej. Jest to wynik umowy społecznej, która 5 lat temu została podpisana pomiędzy rządem polskim a związkami zawodowymi, która w sposób pokojowy likwiduje największą polską branżę.
10: Nie ma żadnych perspektyw dla tych młodych ludzi. Jest wielki chaos. Ludzie nie wiedzą, na którą kopalnię stąd pójdą.
5: Część pracowników skorzysta z jednorazowych odpraw pieniężnych, a część wybierze się na świadczenie przedemerytalne, tak zwany urlop górniczy.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
11: A po 19:00
3: czekają na Was finałowe rozstrzygnięcia i najgorętsze hity dzisiejszego lądowania.
11: Hit Planeta w najlepszym wydaniu.
3: Z kolejną mocno nową propozycją do listy.
4: Wracamy z kolejną dawką propozycji. Madonna i Love Sensation, kolejne nagranie, które zapowiada już zbliżający się wielkimi krokami. Kolejny krążek artysty 3 lipca ukaże się całe wydawnictwo, a następna propozycja, którą polecamy Wam tuż po godzinie 19:00, to Katy Perry, Chief Keef i Legendary Lovers.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
2: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: Po reklamie.
9: Hey everybody, we are One Republic.
10: How are you? I'm Nelly Furtado.
11: Hi there, this is Chambers.
12: Hi, I'm Katerina.
11: Hello Poland, this is Omnikid. Just want to say hi to all the listeners of Hit Planeta on Muzyczne Radio. Hit Planeta.
3: Trzecia część naszego hit planetarnego, czwartkowego, prawie weekendowego, ale cały czas bardzo letniego spotkania już trwa, już się rozpoczęła. Zaczęliśmy od dwóch bardzo gorących propozycji od znanych i uwielbianych artystek, Madonna, Katy Perry, a my już teraz wracamy do naszego głównego zestawienia, wracamy na te bardzo wysokie miejsca. Czas na utwory, które zostały praktycznie, można powiedzieć, najwyżej dziś notowane. Zaczynamy od miejsca 14, już teraz Depend If It Ain't Us.

0: mocno nowa i totalnie przebojowa.
1: Yearbox to jest artysta, który na swoim koncie ma już naprawdę wiele hitów, a już teraz zdradził nam, jakim hitem będzie zapowiadał tegoroczne lato. Jest to piosenka Babylon, ona już na Hit Planecie od kilku notowań jest. No i jest dziś na miejscu 12, czyli na tej samej pozycji, na której była wczoraj. Jest to naprawdę dobre miejsce, bo jest to dość wysoka pozycja, patrząc na to, że to topowa 40. Lecimy dalej, lecimy z kolei. Kolejny hit to będzie polskie nagranie. To są bardzo dobre informacje dla fanów polskiej muzyki, a wiemy, że tak owych mamy sporo wśród fanów Hit Planety. Sarsa, czy będziemy się pamiętać? To jest dzisiejsze polskie nagranie, które zyskuje na dziś najwięcej ze wszystkich nagrań, nie tylko tych polskich. 15 miejsc w górę leci Sarsa z piosenką Czy będziemy się pamiętać? A jeszcze lepsza informacja dla fanów polskiej muzyki dziś. Jeszcze czeka na nas jedno polskie nagranie, które będzie zdecydowanie wyżej niż piosenka Czy będziemy się pamiętać, która melduje się na miejscu 11.
0: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Reklama. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonach w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy.
1: Klub Seven Heaven Legnica zaprasza na mega imprezy. Już teraz, w sobotę 27 czerwca, po raz pierwszy odwiedzi nas Robot Robert. Sztuczna inteligencja przejmuje parkiet i konsolę w siódmym niebie. Robot Robert po raz pierwszy w klubie Seven Heaven Legnica. Gramy na dwóch parkietach. Do 22.30 pierwsze stopanie wchodzi za free.
0: Po reklamie.
2: Salut, c'est Antoine Clamaron.
3: Hello, it's Marina and the Diamonds.
4: Hello, I'm Calvin Harris.
5: Hola, it's your most clean bandit.
6: Hello to all my Polish friends, this is Josh Cumbie. You're listening to Hit Planeta and you can find the hottest, freshest tracks right here. Check it out. Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: prosto z miejsca 10. Twinsic i Perfect on Paper.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.
0: Czas na kolejną premierę, a ta naprawdę, uwierzcie, będzie gorąca, prosto z Włoch. Agatino Romero i Gualione.

0: Ten głos rozpozna chyba dosłownie każdy. Shakira i Daj Daj dziś na miejscu 9.
1: Hit Planeta. To jest Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: Kolejne będzie naprawdę świetne nagranie, świetna współpraca. Mikolas Trips, Hard to be Humble.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: Nie wszystko zależy od nas.
2: Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
1: Co się zmieniło?
2: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
3: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
4: Po reklamie.
5: Hi, I'm Karenin.
6: Witajcie, z tej strony Arek Kusowski.
7: Hello people, this is Holy Molly.
8: Hello Poland.
9: Hi, we are Blang and Jones.
8: You're listening to Hit Planeta with absolutely new tracks from the music world. Check it out.
0: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: nowa i totalnie przebojowa.
1: 13 lat, tyle właśnie ten utwór spędził w szufladzie, bo panowie nie mogli się jakoś zebrać, żeby go wydać, no ale w tym roku przyszedł czas, żeby w końcu wydać ten świetny hit Repeated, Martin Garrix i Ed Sheeran. To jest pozycja czwarta, czyli przed samym podium zatrzymuje się ten 13-letni, ale cały czas nowy hit, a my sprawdzamy, co dziś nowego dzieje się na Hitplanecie na samym szczycie. No, dużo nowego, tyle mogę powiedzieć. Bebe Rexha, Sad Girls, miejsce trzecie, czyli spadek z miejsca pierwszego. Miejsce drugie, tu żadna nowość, tak samo jak wczoraj, Leony, Marcus & Martinus, piosenka Moonlight, a na samym szczycie dawno nie było polskiego hitu, a dziś przyszedł ten czas, żeby polski hit zameldował się na samym szczycie listy. Gips, Igo, Formani i Ostatni Dzień Lata. To będzie nie ostatni dzień lata, to jest jeden z pierwszych w zasadzie dni lata, ale to będzie na pewno ostatnia piosenka dziś na Hitplanecie. My zachęcamy Was cały czas do głosowania na naszej stronie muzyczne.radio.pl. Decydujcie o losach hitów na Hitplanecie. Kolejne hitplanetarne spotkanie już jutro po godzinie 17. A ja dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze. Marta Wojtunik. Do usłyszenia.
2: Hit Planeta. To jest Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Reklama.
1: Klub Seven Heaven Legnica zaprasza na mega imprezy. Już teraz, w sobotę 27 czerwca, po raz pierwszy odwiedzi nas Robot Robert. Sztuczna inteligencja przejmuje parkiet i konsolę w siódmym niebie. Robot Robert po raz pierwszy w klubie Seven Heaven Legnica. Gramy na dwóch parkietach. Do 22.30 pierwsze stopań wchodzi za free.
0: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 20.
2: Czas na wiadomości.
4: W Polsce zdarzyły się dwa pociągi. Polityczna burza na sesji

0: Rady Warszawy prezydent się tłumaczy i kurtyny wodne do wypożyczenia. Miasta próbują radzić sobie z falą upałów. Paulina Nawrocka. Katastrofa kolejowa w Wielkopolsce. W Białośliwiu w powiecie pilskim doszło do zderzenia dwóch pociągów, w tym składu PKP Intercity. Jak podaje Głos Wielkopolski, jest wielu poszkodowanych. Na miejsce skierowano 16 zastępów Straży Pożarnej. Polityczna burza na sesji Rady Warszawy. Władze miasta przez długie godziny tłumaczyły się z afery w Szpitalu Południowym. Prezydent Rafał Trzaskowski tłumaczył, że na SOR-ze nie było formalnego saloniku VIP. W pobliżu był jednak pokój, do którego dostęp miał Dawid Kacprzyk i wciąż jest wyjaśniane, jakie było jego przeznaczenie. Audyt wykazał też, że w szpitalu nie było wiarygodnego systemu ewidencji czasu pracy, mówi prezydent Warszawy.
1: Dotychczasowy przebieg kontroli potwierdza zatem, że odwołanie dotychczasowego zarządu było w pełni uzasadnione.
0: Prezydent Warszawy potwierdza też, że były ordynator oddziału chirurgii. Zgłaszał nieprawidłowości władzom szpitala, ale w jego zgłoszeniu nie było mowy o zgonach pacjentów. Śledztwo w sprawie nieprawidłowości w Szpitalu Południowym prowadzi też prokuratura. Międzynarodowa pomoc gospodarcza i obronna dla Ukrainy to główne tematy konferencji odbudowy Ukrainy, która do jutra będzie trwać w Gdańsku. Przez dwa dni władze Unii Europejskiej, delegacje z około 70 państw i przedstawiciele 30 organizacji międzynarodowych zastanawiają się, jak zapewnić Ukrainie bezpieczeństwo, rozwój i przyszłość. O tym, jaka jest teraźniejszość, przypominać ma ustawiony obok sceny specjalny artefakt, mówi minister Paweł Kowal.
2: To jest efekt ostatnich bombardowań. Stary Krzyż Sławy Pieczerskiej, który symbolizuje uderzenie Rosjan w cywilizację, w kulturę. Celowo go pokazujemy, żeby pamiętać, że pierwszym zadaniem zachodniego świata jest powstrzymać rosyjskie barbarzyństwo. To jest dzisiaj cel, na który jesteśmy wszyscy ukierunkowani.
0: W Gdańsku jest też dziś szczyt wschodniej flanki z udziałem m.in. prezydentów Litwy i Rumunii oraz premierów Finlandii i Szwecji. Z powodu fali upałów w Niemczech miasta Chociobusz i Erfurt zakazały zapalania zniczy na cmentarzach z obawy przed pożarami, a kilka związków piłkarskich odwołało weekendowe mecze. Niemcy od kilku dni mierzą się z falą upałów. Od piątku do niedzieli temperatura w ciągu dnia w wielu miejscach kraju ma oscylować wokół 40 stopni Celsjusza. Fala upałów nadciąga też nad Polskę. Najgorzej ma być w weekend. Przedstawiciele służb apelują do organizatorów imprez na świeżym powietrzu, by zapewnili wodę i miejsca zadaszone. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie oferuje do wypożyczenia kurtyny wodne, mówi rzeczniczka MPWiK Magdalena Bożko-Miedźwiecka.
3: O czym należy pamiętać? Wskazana lokalizacja musi spełniać określone warunki. To jest przede wszystkim dostęp do źródła wody, odpowiedni teren gwarantujący bezpieczeństwo osób korzystających z kurtyny, ale też swobodne przejście dla osób, które nie chcą z niej skorzystać, a także nadzór zapewniający bezpieczeństwo samej kurtynie.
0: W wielu miastach stoją już kurtyny wodne, w najbliższych dniach pojawiać się będą też beczkowozy z wodą pitną.
4: To były wiadomości. Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
5: Na początku kwietnia bieżącego roku bardzo poważnemu wypadkowi komunikacyjnemu uległ 27-letni Michał. Mężczyzna doznał rozległych obrażeń ciała. W stanie ciężkim znalazł się na oddziale intensywnej terapii. Michał dał się poznać jako wrażliwy na ludzkie problemy człowiek. Nie odmawiał wsparcia każdemu, a szczególnie osobom starszym. Teraz przed mężczyzną długotrwała i kosztowna rehabilitacja. Pomóżcie Michałowi i jego rodzinie pokonać przeszkody, które nagle pojawiły się przed nimi. Oto adres do wpłat. pomagam.pl. Zrzutka dla Michała na rehabilitację Jolanta Dal. pomagam.pl. Zrzutka dla Michała na rehabilitację Jolanta Dal.
4: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Po reklamie.

0: My, moi drodzy, w radiu nazywamy to muzyką z klimatyzatora. Tempo nie za szybkie, ładna melodia i ta cała reszta, która nie męczy, a wręcz przeciwnie, uprzyjemnia. Tak też będzie do północy, zapewniamy. 12 po 20, Maciej Wok, witam. Zanim jednak granie, zapraszam na dżemik, odbieramy kilka telefonów.
1: Autopromocja. Dżem, mydło i powidło. Mini giełda ogłoszeń. Chcesz kupić, sprzedać, zamienić? Dzwoń 7646646. Dżem, mydło i powidło w muzycznym radiu.
0: Autopromocja. Dzwońcie, program na żywo. Tu Dżemik, tu muzyczne radio. Witaj, dobry wieczór, halo.
2: Cześć, Mietek z tej strony. Ponawiam ogłoszenie. Ostrówek do sprzedaży lub naprawa sprzęgła, bo mi sprzęgło nawaliło. Działka fajna w Staniszowie. No i piękna jeszcze Yamaszka Roystar 1.3 silnik. Przejechane 15 tysięcy, stan idealny, nówka. Sprzedam, bo to sezon motorowy. No i szukam jakiegoś wspólnika na odnowienie myjni, wjazd do Karpacza. Tam do sprzedaży są trzy wiaty takie w szkle i to pod telefonem, na jakieś tam garaże, na ogród. Pod telefonem 603
0: tak?
2: 622 848. Dzięki.
0: Dziękujemy.
1: Dżem, mydło i powidło w muzycznym radiu.
0: 7576466645. Tu Dżemik, tu muzyczne radio. Dobry wieczór, halo, halo, proszę.
3: A witam, dobry wieczór. A ja chętnie szukam Simpsona Schwalbe, kurczę. Nie mam takiej w kolekcji, a zbieram polskie, czeskie, niemieckie motocykle i chętnie taką Schwalbę bym kupił w różnym stanie. Może być z dokumentami lub bez, może być do remontu całkowitego. No i inne sprzęty też mnie interesują, jak Romek, Simpson, Java, Junak i podobne oraz części. A mój numer to 506,
0: tak?
3: 193 i 720. Dziękuję, pięknie pozdrawiam.
0: Dziękuję.
1: Dżem, mydło i powidło w muzycznym radiu.
0: Dzwonimy na żywo, tu muzyczne radio, tu Dżemik. Dobry wieczór, witaj, słuchamy, halo.
4: Dobry wieczór. Proszę. Mam do sprzedania podstawowe maszyny rolnicze takie jak siewnik zbożowy Poznaniak, kultywator dwurzędowy z wałkiem, brony pięciopolowe, opryskiwacz Pilmet 400-litrowy, ładowacz Turwędka oraz posiadam też do sprzedania dwie przyczepy ciężarowe o długości 12 i 10,5 metra. I to wszystko pod numerem telefonu 504 023 860. Pozdrawiam i do usłyszenia.
0: Dziękujemy.
1: Dżem, mydło i powidło w muzycznym radiu.
0: Siedem, pięć, siedem, sześć, cztery, sześć, sześć, cztery, sześć, pięć. Tu Dżemik, tu muzyczne radio. Witaj, słuchamy, halo.
3: Dobry wieczór, dzwonię z Bolesławca. Do sprzedania mam dwa autka. Volkswagena Passata z 2013 roku, dwulitrowy dieselek 177 koni. Auto w dobrym stanie, nie wymaga żadnego wkładu finansowego. Oraz Golfa 6, 1.4 benzynce, 122 konie, wersja pięciodrzwiowa, kolor bardzo ładny, błękitny. Auto sprowadzone z Niemiec, po wymianie rozrządu, pompy paliwa, oleju i filtrów. I zainteresowane osoby zachęcam do kontaktu 792-259-132. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
0: Zapisane.
1: Dżem, mydło i powidło w muzycznym radiu.
0: Do sprzedania mamy mieszkanie w Zgorzelcu przy ulicy Powstańców Śląskich, powierzchnia 50 metrów kwadratowych. Numer telefonu 601 138 386. Dobry wieczór, witam, halo.
5: Dobry wieczór. Witam, dobry wieczór.
0: Proszę bardzo.
5: Ja mam takie ogłoszenie, dzwonię z okolic Światowa, szukam pracy na budowie jako pomocnik, to jest raz, a dwa, jeśli chodzi o koszenie też terenów zielonych. Zapraszam pod numer telefonu 453-557-635, jak zawsze pozdrawiam. Ciebie i muzyczne radio.
0: Dziękuję. Tu Dżemik, słuchamy. Dobry wieczór, witaj. Halo.
6: Dobry wieczór.
0: Proszę bardzo.
6: Ja mam do sprzedania Volkswagena Sharana 2007 rok. 140 konny, srebrny metalik na lusie. Jest zima do tego. Lato, zima jest i auto jest takie po konserwacji, po poprawkach lakierniczych. I zapraszam do
0: oglądania. Pod numerem 880?
6: Telefonu?
0: Tak.
6: 270.
0: Dobra.
6: I 069.
0: Okej, okay, dziękuję. Jamik, słucham, dobry wieczór, witamy.
7: Dzień dobry, ja chciałbym sprzedać się, mogę?
0: Halo? Jamik, słucham, dobry wieczór, witam, proszę bardzo. Halo?
8: Dobry wieczór, Sławek z Lubania z tej strony.
0: Proszę bardzo.
8: Mam do sprzedania lub zamiany sukulenty. I z miłą chęcią albo się zamienię na jakąś roślinkę ciekawą. Tego dobra, mam strasznie dużo, bo to rośnie szybko. Mój numer telefonu 7834 69667. Dziękuję.
0: Dobra, dziękuję.
1: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dla
0: Maxi Energy.

0: Muzyczne radio. Music News.
1: Bryska chwali się nowym singlem. Sam Smith zapowiada kolejny album, a Rolling Stonesi? No właśnie, Rolling Stonesi szykują się do powrotu na koncertową scenę. Sprawdźcie szczegóły już teraz. Tomek Dudkiewicz, witam i zapraszam. Bryska nie przestaje zaskakiwać kolejnymi muzycznymi współpracami. Tym razem połączyła siły z Januszem Walczukiem i Dimzem, a efektem ich wspólnego spotkania w studiu jest Myśl o mnie. Lekki, chwytliwy i pełen wakacyjnego klimatu singiel, który idealnie wpisuje się w atmosferę tegorocznego lata. Myśl o mnie powstało podczas wspólnej sesji studyjnej Bryskiej, Janusza Walczuka i Dimza. Każdy z nich wniosło do utworu własną muzyczną wrażliwość, tworząc numer, który łączy melodyjność, swobodę i pozytywną energię. Nowy singiel to propozycja skrojona pod słoneczne dni, spontaniczne wyjazdy i długie letnie wieczory. Chillowy klimat, wpadający w ucho refren i naturalna chemia między artystami sprawiają, że Myśl o mnie ma szansę stać się jednym z tych utworów, które będą towarzyszyć słuchaczom przez całe wakacje. Tymczasem Sam Smith zapowiada długo wyczekiwany album Hazel Eyes. Piąte studyjne wydawnictwo artysty ukaże się 21 sierpnia nakładem Capitol Records. Promujący je singiel to utwór My Guy, który trafił już do słuchaczy. My Guy jest pełnym uczuć hołdem dla Nowego Jorku, który Sam Smith nazywa dziś swoim domem. Piosenka jest współczesną baśnią o odwzajemnionej miłości, poruszającą tematy emocjonalnej otwartości, artystycznej wolności i autorefleksji. Utwór powstał we współpracy z wieloletnim przyjacielem i współtwórcą Simonem Aldrelem. Mam wrażenie, że całe życie czekałem na napisanie i zaśpiewanie tej piosenki, wspomina Sam Smith. Powstała podczas spędzonego z przyjaciółmi letniego dnia w Nowym Jorku i dosłownie spadła nam z nieba. Mam nadzieję, że w tym chwilami chłodnym i zdystansowanym świecie poczujecie miłość i bliskość, które są w tym nagraniu. Starałem się uchwycić blask i ciepło miłości. Ta piosenka doprowadza mnie do łez. Może sprawić też, że poczujecie odrobinę miłości, dodał artysta. Music News. Niemożliwe, a jednak fani najprawdziwszej klasyki rocka dostali zielone światło od samego Micka Jaggera, by mieć nadzieję na powrót The Rolling Stones do koncertowania. Stonesi, jak wiemy, szykują nową płytę, której premiera już w lipcu. Jednak informacja o nowym albumie może nie uzyskać tytułu wiadomości roku w porównaniu z tym, o czym szepcze się tu i tam. Podczas ostatniego wywiadu dla Today Sunday Sit Down lider Stonesu wyraził ogromną nadzieję na to, że w 2027 roku razem z zespołem wrócą do wspólnego koncertowania. Wydarzenia związane z nadchodzącą płytą już wcześniej potwierdzały, że zespół ma się świetnie i że na fanów czeka wiele niespodzianek. Jak przyznaje sam Jagger, jest on gotowy wyruszyć w trasę w przyszłym roku. Skoro za nami huczna zapowiedź płyty, jeszcze bardziej emocjonujące oczekiwanie na premierę, może właśnie ta deklaracja to podpowiedź o planach na światową trasę. Miejmy nadzieję, że tak. To na koniec łapcie kolejne gorące premiery, które trafiają na playlistę muzycznego radia. Fry Schwimmer i nagranie Love Feels Like You, Age Connect z nowym singlem Shock i Kona Pop z najnowszą propozycją Yellow Top. Dziękujemy za uwagę. Tomek Dudkiewicz i Music News. Do miłego następnego.

0: Twoja regionalna stacja.
1: Podsumowanie dnia, Beata Nowicka.
2: Dobry wieczór, zapraszam na informacje. Wałbrzych i prezydent z absolutorium, gmina Pęsław w powiecie głogowskim i spór dotyczący planowanych inwestycji w odnawialne źródła energii. A na początek Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze, która koncertowo kończy jutro 62. sezon artystyczny. O tym, co usłyszymy piątkowego wieczoru, dyrektor Marek Wroniszewski.
3: Na zakończenie sezonu 26 czerwca o godzinie 19 znakomita polska pianistka Beata Bilińska wykona drugi koncert fortepianowy C-moll Sergiusza Rachmaninowa, a cały sezon nasz zakończy 9. symfonia E-moll z Nowego Świata Antonina Dworzyka.
0: Słuchacie raportu regionalnego.
2: Teraz Wałbrzych, gdzie rajcy miejsce udzielili absolutorium prezydentowi Wałbrzycha Romanowi Szełemejowi. Decyzja nie była jednogłośna, przeciwni byli radni opozycyjni, a więcej o tym Jacek Zych.
4: Tak, głosowanie nad absolutorium poprzedziła trwająca wiele godzin dyskusja nad przedstawionym przez prezydenta raportem o stanie miasta. Pełen raport został przedstawiony radnym i umieszczony w BIP-ie Urzędu Miasta, natomiast w czasie sesji prezydent Szełemej przedstawił go w formie prezentacji. To wystarczyło radnym koalicyjnym, żeby nie mieć wątpliwości co do zasadności pozytywnego zaopiniowania raportu i całorocznej pracy prezydenta.
5: Tutaj chyba same czyny przemówiły za panem prezydentem. Dostaliśmy raport. Oczywiście my cały rok, 25, monitorowaliśmy to, co się w Wałbrzychu dzieje, ale ten raport podkreślił ewidentnie, że miasto się rozwija, miasto idzie w kierunku inwestycji mieszkaniowych, drogowych, inwestujemy w infrastrukturę szkolną, inwestujemy w infrastrukturę sportową, w infrastrukturę rekreacyjną. Robimy wszystko, żeby w tym mieście naszym mieszkańcom żyło się jak najlepiej. A prezydent swoją pracą, ciężką pracą i umiejętnością pozyskiwania środków zewnętrznych pokazał nam, że możemy jeszcze więcej.
4: To Krzysztof Kalinowski z klubu Koalicji Obywatelskiej, przewodniczący Rady Miejskiej w Wałbrzychu. Ostatecznie po wielogodzinnej dyskusji radni głosami Koalicji Obywatelskiej przyznali prezydentowi Szełemejowi absolutorium. Przeciw była piątka radnych opozycyjnych. Jedna z radnych PiS wstrzymała się od głosu.
5: Ja nie ukrywam, dzisiaj nam tak jak nawet z młodzieżą rozmawiam, trochę brakuje takich właśnie imprez dla młodzieży. Na pewno rzeczą, która mnie osobiście boli, to jest nasz rynek, tak, który tak naprawdę powinien zacząć żyć. Jeśli chodzi mówię o takie rzeczy, to są takie rzeczy, które uważam nie powinny rzutować absolutnie na pracę pana prezydenta. Natomiast wiadomo, no mamy jeszcze dużo do zrobienia i nikt tutaj nie mówi, że zrobiliśmy wszystko, że jesteśmy najlepsi.
4: Do raportu i pracy prezydenta zdecydowanie bardziej krytycznie podeszli radni opozycyjni z klubu PiS. Chociaż pracy prezydenta nie oceniali wyłącznie w negatywny sposób, to jednak mieli na tyle dużo zastrzeżeń, że ich zdaniem wykluczyły one możliwość udzielenia prezydentowi absolutorium. Ja wczoraj i dziś próbowałem uzyskać od nich komentarz. Bezskutecznie. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
2: W gminie Pęsław w powiecie głogowskim trwa spór dotyczący planowanych inwestycji w odnawialne źródła energii. Część mieszkańców stanowczo się sprzeciwia budowie elektrowni wiatrowych, farm fotowoltaicznych i biogazowni, argumentując, że o planach dowiedziała się zbyt późno i nie miała realnego wpływu na proces decyzyjny. Z kolei władze gminy podkreślają potencjalne korzyści ekonomiczne i możliwość zwiększenia niezależności energetycznej samorządu, argumentuje wójt gminy Dorota Jewniewicz.
6: Szacuję, że od jednego wiatraka postawionego to są kwoty rzędu 120-150 tysięcy rocznie podatku dla gminy. Dorota Jewniewicz, wójt gminy Pęsław. My podjęliśmy uchwały intencyjne na 32 wiatraki, z czego wiemy, że nie wszystkie powstaną na pewno. Jakby chociaż 10 wiatraków powstało, to jest 1,5 miliona dodatkowego dochodu z podatków dla gminy, która powiem jest jedną z najbiedniejszych gmin w regionie.
7: Podstawą konfliktu są uchwały intencyjne przyjęte przez Radę Gminy, które umożliwiły rozpoczęcie procedur związanych z lokalizacją instalacji OZE. Obecnie prowadzone są analizy i badania środowiska, od których zależy dalszy los inwestycji. Według władz gminy nie przesądzono jeszcze o ostatecznej liczbie ani lokalizacji planowanych obiektów. Przeciwnicy inwestycji podnoszą natomiast kwestie związane z ochroną krajobrazu, potencjalnym wpływem na środowisko oraz obawami dotyczącymi funkcjonowania biogazowni. Wskazują również na położenie części gminy na terenach objętych ochroną przyrodniczą.
6: Ja też należę do Komitetu Bezpieczna Gmina Pęcła. Przede wszystkim występowanie przeciwko zdrowiu i ochronie zdrowia mieszkańców, tak? Występowanie przeciwko w ogóle woli mieszkańców, występowanie przeciwko naszym opiniom, infrastrukturze. No po prostu większość mieszkańców nie zgadza się na inwestycje OZE i to nie są tylko wiatraki, to są również biogazownie, które doskonale wiemy, jakiego rodzaju problemy stwarzają, tak? Już nie tylko wizualne, ale i zapachowe. Oczywiście, że należy się bać. Po pierwsze, to są olbrzymy, które infradźwięki wytwarzają. Na pewno jest to coś, co psuje krajobraz. Na pewno jest to coś, co obniży wartości naszych nieruchomości.
7: Władze gminy odrzucają zarzuty dotyczące braku transparentności, podkreślając, że wszystkie działania prowadzone są zgodnie z obowiązującymi procedurami prawnymi. Samorząd zwraca uwagę, że proces planistyczny jest wieloetapowy, a mieszkańcy będą mogli uczestniczyć w konsultacjach po zakończeniu prac ekspertów i przygotowaniu raportów środowiskowych. Do tematu wrócimy. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
2: Jutro na pierwsze doniesienia z regionu zapraszamy o 5:30.
0: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja. Festiwal Hit.

0: panowie, startujemy!
1: No po tak ciężkim dniu zdajemy sobie sprawę z tego, że no, musicie dostać odrobinę energii. Chociaż takie tyci. No to bardzo proszę, nasz festiwal jest od tego odpowiedni, chyba najlepszy w polskim eterze. Love's the answer na dobry początek. Funk Fanatics. Witamy, zapraszamy wielkie gwiazdy. Armand Van Helden i Black and Crown za chwilę. To jest moc.

powiem wam, że widzę, że dzisiaj brakowało energii, ale po takim numerze jak Funk Fanatics od razu poczułem się lepszy. I remix tu robi robotę, bo Freemason zawsze starają się sięgać po szczyty. Alban van Helden, I Want Your Soul. Muzyczne radio, festiwalowo.

nasze wakacyjne i solowe brzmienia w muzycznym radiu w festiwalu. Pięknie ten numer latał sobie po głośniku. Larw Martin, za chwileczkę lansujemy go mocno, bo jest za co. Wooden Serrano, Blossom Pumping, za chwileczkę to sam plot Madoniasty.

0: Festiwal Hitów.
1: To pamiętajcie, że podczas festiwalów hitów Facebook żyje sobie własnym życiem i tu możecie nam zaproponować coś do zagrania. Skorzystamy chętnie. Za chwileczkę wiadomości, teraz Spooky Apple. Potem przywita was Junior Jack, Stupid Disco.

0: Autopromocja.
1: Welcome back to the world of trance and progressive.
2: Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie,
3: w nowym miejscu,
2: z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
4: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
2: State of Trance.
1: The State of Trance.
2: Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
1: Live from the studio in Amsterdam. This is a State of Trance with Armin van Buuren.
0: Autopromocja.
2: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
5: 21.
2: Czas na wiadomości.
6: Napaść i atak ostrym narzędziem w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Zdarzenie dwóch pociągów w Wielkopolsce, ruch wstrzymany. I upały dają się we znaki Europie, dadzą się i nam. Paulina Nawrocka, zapraszam. W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Jastrzębiu-Zdroju doszło do napaści. Po 18:00 agresywny mężczyzna zaatakował pacjentów i personel ostrym narzędziem. Kilka osób zostało poszkodowanych. Sprawca został zatrzymany przez policję. Obecnie na miejscu policjanci pod nadzorem prokuratora prowadzą czynności mające na celu ustalenie przyczyn i dokładnych okoliczności zdarzenia. Jak już informowaliśmy, w Białośliwiu w Wielkopolsce doszło do zderzenia dwóch pociągów. Na miejscu pracuje kilkanaście zastępów Straży Pożarnej. W zderzeniu kilka osób zostało poszkodowanych. Obecnie wstrzymany jest ruch pociągów na linii Piła-Bydgoszcz. Jak informuje PKP PLK, wznowienie ruchu nastąpi po sprawdzeniu, czy nie doszło do wykolejenia lub uszkodzenia infrastruktury. Na miejscu zdarzenia pracują służby techniczne PLK, a wyjaśnieniem przyczyn wypadku zajmie się specjalna komisja. Rozważamy wprowadzenie limitu przepracowanych godzin w ochronie zdrowia, poinformowała szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. O ewentualnych zmianach chce rozmawiać m.in. z samorządem lekarskim. Zaznaczyła, że problem wynika z różnych form prawnych zatrudniania lekarzy. W umowach B2B nie ma górnej granicy przepracowanych godzin. Od początku roku dzięki systemowi kaucyjnemu oddane zostało ponad 1,5 miliarda butelek i puszek. Rząd informuje, że zdecydowanie zmniejszył się problem śmiecenia. Potwierdzają to znikome ilości butelek znajdowanych podczas akcji sprzątania, mówi wiceministra klimatu i środowiska Anita Sowińska.
7: Na prawym brzegu Wisły zebrano tylko 18 sztuk opakowań z systemem kaucyjnym i kolejna duża akcja Czysta Odra. Liczba opakowań kaucyjnych nie przekraczała 10 sztuk.
6: Według nowych danych 80% Polaków planuje zacząć lub korzysta z systemu kaucyjnego. Po raz pierwszy w historii w Holandii ogłoszono najwyższy czerwony alert pogodowy z powodu upałów. Ostrzeżenie obejmuje 8 z 12 prowincji. Jutro w głębi kraju spodziewane są temperatury od 36 do 39 stopni Celsjusza, a lokalnie nawet do 40 stopni. Również przed nami w Polsce weekend upałów, które odczują wszyscy mieszkańcy kraju. Warto pamiętać o tym, że w tym czasie szczególnie wymagają mogą być niektóre aktywności. Jeśli ktoś planuje na przykład wycieczkę w góry, to do takiej wyprawy powinien się szczególnie dobrze przygotować.
8: Krem z filtrem, przewiewne ubrania, czapka, no i oczywiście woda. Problem jednak w tym, że idąc w góry nie jesteśmy w stanie zabrać dużych zapasów. Dlatego liczy się to, jaką wodę weźmiemy, mówi przewodnik tatrzański Tomasz Zając.
9: Musimy wziąć wodę mineralną, która jest średnio lub wysoko zmineralizowana, która we właściwy sposób nawodni nasz organizm, żeby taka wycieczka nie skończyła się odwodnieniem.
8: Przy takich upałach można zabezpieczyć się w tabletki elektrolitowe, które wystarczy rozpuścić w małej ilości wody, bądź specjalne napoje izotoniczne w formie proszku. Jeśli już ktoś wybiera się w góry, to najlepiej wcześnie rano.
9: Czyli jak zaczniemy wędrówkę zgodnie z przepisami po godzinie 4, to na pewno będzie chłodniej, będzie nam przyjemniej wystartować.
8: Jednak w takie upały warto w ogóle przemyśleć, czy w góry wychodzić.
6: O czym informowałam Katarzyna Młynarczyk.
2: To były wiadomości. Muzyczne radio.
10: Kochamy muzykę.
5: A ja kocham ten numer, jak ten wlatuje nam teraz absolutny hicior. Junior Jackie, Stupid Disco.

0: naprawdę więcej nie trzeba. Słuchajcie, coś, co dobrze napędza. No przynajmniej ja tak mam. Junior Jack i już mi nogi chodzą. Prawo, lewo, ledwo na krześle mogę usiedzieć. Muzyczne radio. Festiwal. No to teraz przyszykowałem dla was bombę. Uwaga!
1: Festiwal hitów. To jest kolejny klasyk prosto z programu DMC.
0: Gwiazdorowski mashup.

0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Po reklamie.
1: Festiwal hitów.

profesjonalnych, którzy pracują, moi drodzy, w taki upał. Fakt, że klimatyzowanym studio, ale są tacy, którzy na przykład kabrioletem lecą sobie, a czwóreczką słuchają muzycznego radia. Uśmiech, są po prostu na fali. To im zazdraszczamy i pozdrawiamy. Dla was Pinu.

0: Festiwal hitów.
1: Nie ma tak dobre sample. Spilerek przed momentem. Na teraz Purple Disco Machine. Honey Boy. Muzyczne radio. Po 22 strefa, czyli 80-90 należy. Hulaj dusza.

Muzyczne Radio bardzo mocno ściska wszystkich fanów Bruno Marsa. Dziękujemy za kawałek, pozdrawiamy i lecimy dalej. Dobre sample z lat 80. Taki popularny Daddy Cool. A zmiksował Bob Shepard i Clubmaster. To jest Muzyczne Radio i Festiwal Hitów. Po 22 pochylamy.

y venga conmigo. Vámonos al viaje para buscar los sonidos.

0: jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
1: 22.
0: Czas na wiadomości.
2: Jedna osoba w szpitalu po zderzeniu pociągu w Wielkopolsce. Rośnie bilans ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli. Powiemy też o ważnej inwestycji na Podkarpaciu, a chodzi o pierwszy szpital dziecięcy w regionie. Paulina Nawrocka. Jedna osoba trafiła do szpitala po zderzeniu pociągów w pobliżu stacji Białośliwie w Wielkopolsce. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak w serwisie X poinformował, że pociągami PKP Intercity relacji Białogard-Warszawa Wschodnia oraz Polregio relacji Piła Główna-Bydgoszcz Główna podróżowało około 200 osób. Na miejscu działa 18 zastępów Straży Pożarnej. Przewoźnicy organizują zastępczą komunikację autobusową. Okoliczności zdarzenia zbadają Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych oraz Urząd Transportu Kolejowego. 180 osób zginęło, a ponad 1500 zostało rannych. To najnowszy bilans podwójnego trzęsienia ziemi, które wczoraj nawiedziło Wenezuelę. Przewodniczący parlamentu Jorge Rodriguez podkreślił, że cały czas trwa wyścig z czasem, by uratować ocalałych spod gruzów. Akcje ratunkowe i poszukiwawcze trwają, a według ekspertów liczba ofiar może być znacznie wyższa. Rodriguez przyznał, że za zaginione uznaje się 157 osób, a ponad 200 uwięzionych jest pod gruzami, ponad 250 zawalonych lub uszkodzonych budynków. W stolicy Ukrainy, Kijowie, słychać było wybuchy. Siły powietrzne ostrzegły mieszkańców przed rosyjskim atakiem z zastosowaniem pocisków balistycznych. Media doniosły także o eksplozjach w obwodzie kijowskim. Mer Kijowa Witalij Kliczko zaapelował do mieszkańców o pozostanie w schronach. Rusza budowa Podkarpackiego Centrum Medycyny Dziecięcej w Rzeszowie. Umowę z wykonawcą podpisano dziś w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim. To kamień milowy dla Polski południowo-wschodniej, bo Podkarpacie dotąd nie miało samodzielnego szpitala dziecięcego. O szczegółach Marcin Starzec.
3: To koniec sytuacji, w której region nie miał własnego kompleksowego ośrodka pediatrycznego, a najtrudniejsze przypadki trzeba było kierować setki kilometrów dalej, mówi Barbara Rogowska, dyrektor Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego w Rzeszowie.
4: Dzięki tej inwestycji rodzice nie będą musieli szukać pomocy w odległych ośrodkach poza Podkarpaciem.
3: Dyrektor szpitala podkreśla, że potrzeby zdrowotne najmłodszych mieszkańców regionu rosły szybciej, niż region był w stanie na nie odpowiedzieć.
4: Jako największy szpital na Podkarpaciu każdego dnia widzimy, jak ogromne są potrzeby zdrowotne dzieci i młodzieży.
3: Inwestycja kosztuje prawie 760 milionów złotych i ma zostać oddana w październiku 2029 roku.
2: Fala upałów nadciąga nad Polskę. Ratownik medyczny Piotr Łazicki podpowiada, jak dbać o siebie w takie dni.
5: Odpowiednio się ubierajmy, zasłaniajmy się, ciuchy z długim rękawem, przewiewne, okulary przeciwsłoneczne, brak ekspozycji na słońce bezpośrednio, czyli zacienione miejsca.
2: Warto też zwracać uwagę na innych ludzi, zwłaszcza dzieci i seniorów, mówi Piotr Kowalski z Pomocy Społecznej w Łodzi.
6: Żebyśmy dbali o siebie nawzajem, żebyśmy zwrócili uwagę na sąsiada, żebyśmy zapytali sąsiadkę mieszkającą piętro niżej, czy tam wszystko w porządku. Jeżeli można komuś pomóc, to koniecznie trzeba.
2: Kulminacja upałów w najbliższy weekend.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
7: Kochamy muzykę. Stefan 79.

Gosia nam napisała, oj, balowało się kiedyś przy tych wszystkich kawałkach od Joya. No w temacie Joya to mamy chyba nadrobione zaległości za ostatnie 10, 15, może 25 lat. To Muzyczne Radio, to Strefa. No to mam nadzieję, że Gosieńka, jak falowałaś na klepce drewnianej, to dzisiaj sobie to przypomniałaś i uśmiechnęłaś się kilka razy, bo taki jest nasz cel wieczorową porą. Uśmiech, relaks i wspomnienia. Bo to jest relax.

Czasem aż nie wierzę, że te nagrania, no i chociażby to, Future Breeze łapie się do naszej wieczornej strefki. What you want to dance with me? Za chwileczkę coś z waszej playlisty. Podrzucajcie nam kąski na muzyczne radio. Facebook czeka, dobry beat też czeka.

zaczarowana, Nie wiem, czy film oglądaliście, ale myślę, że starsze pokolenie tak. No bo ten program jest dla takich nieco starszych słuchaczy. A teraz sam plot początku znane i miłe dla ucha.

Talent Talking, lekko odświeżonej wersji. Tu strefa, to muzyczne radio, tu Dorota, która pisze do nas tak. Życzę miłego wieczoru wszystkim strefującym. Poproszę o Hello, Mr. Blue Sky z dedykacją dla Krzysia. Mój syn kończy 17 lat i polubił muzykę tamtego pokolenia. No to congratulations.

ostatnie nutki czysto piękne. Rozważyłem się trochę, no to teraz coś dla tych, którzy kochają Erasure. Always. 3 minuty.

A teraz Mark Wahlberg, moi drodzy, znany jako Marki Mark. No, chłopak przeszedł drogę, moi drodzy, powiem wam. Zanim zaistniał w muzyce, jako 16-latek spędził kilkadziesiąt dni w więzieniu. No, a później jakoś tak się uspokoił, no i eksplodował w muzyce. W dobrych wibracjach.

0: Muzyczne radio.
1: Powiem wam, że wierzyć mi się nie chce, że to nagranie łapie się do strefki.
2: Oh yeah, I used to know Quinnen. He's a real jerky.

jeszcze minutka i będziemy już w strefie naszych czasów marzeń. To jeszcze jeden utwór na bardzo wielkie, kosmiczne, rozmarzone życzenie wieczorową porą. Thomas Anders. Kolejka gwiazd, taki jak Shaggy Angel, za moment.